0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Bóg, który pozostaje sobą nawet, gdy w Chrystusie staje się także w pełni człowiekiem. Stwórca, który, mówiąc najprościej, miesza się ze swym stworzeniem, jednocześnie nie naruszając jego ludzkiej tożsamości. To jedno z najbardziej fascynujących i głębokich przesłań chrześcijaństwa. To także szansa na odnalezienie w Bogu najbliższego towarzysza naszej życiowej pielgrzymki, wiedząc równocześnie, że pozostaje On kimś całkowicie od nas innym. I choć dzisiaj przychodzi nam łatwo opisać w słowach ten teologiczny fenomen dwóch natur, boskiej i ludzkiej, zjednoczonych w jednej osobie Chrystusa, to 1600 lat temu toczyły się o nią w Kościele poważne spory. Toczył je m.in. nasz dzisiejszy patron, święty Cyryl Aleksandryjski, biskup i doktor Kościoła. Przychodziło mu to zaś o tyle łatwiej, że był postacią charyzmatyczną, o wielkiej wiedzy filozoficznej i teologicznej, a przede wszystkim autentycznej wierze. W roku 412 został on biskupem Aleksandrii, egipskiej wspólnoty Kościoła, i kierował nią aż do śmierci w roku 444. W tym też czasie dał się poznać jako żarliwy obrońca koncepcji Chrystusa jako Boga człowieka, a co za tym idzie, także Maryi jako Matki Bożej. A najpiękniejsze w tej historii jest to, że to, co uważamy obecnie za oczywiste, zawdzięczamy właśnie jemu, świętemu Cyrylowi Aleksandryjskiemu, nazywanemu pieczęcią ojców, gdyż uważano, że jego nauka najprecyzyjniej zamykała starożytny okres historii Kościoła.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
1: In benedicta Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium. Do każdego z nas skierowane jest Pawłowe wezwanie: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Jeszcze w czynieniu dobra nie ustawajmy. Wszyscy mamy sympatię i antypatię i być może w tym momencie jesteśmy wściekli na kogoś. Powiedzmy przynajmniej Panu: Panie, jestem wściekły na tego, na tę. Proszę Cię za niego i za nią. Modlitwa za osobę, która nas irytuje, jest pięknym krokiem ku miłości i jest aktem ewangelizacji. Zróbmy to dzisiaj. Nie pozwólmy się okraść z ideału miłości braterskiej.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Gdy w Jerychu Jezus chciał przyjść do domu Zacheusza, ten zszedł z pośpiechem i przyjął go rozradowany. Dziś, gdy Jezus chce przyjść do domu setnika, ten mówi, że nie jest tego godny. Z pozoru postawy Zacheusza i setnika są przeciwne. Jednak obaj mieli wiarę, obaj żałowali za grzechy i obaj doświadczyli miłosierdzia. Ewangelia łączy różne wrażliwości. Raz możemy czuć się pociągnięci do bliskości z Jezusem, innym razem bardziej odczuwać niegodność. Jeśli jedno i drugie wynika z miłości do Jezusa, jesteśmy na dobrej drodze. Jak dziś się czuję przed Jezusem? O czym mi to mówi?

0: Hey, Raven.
1: Hola, Raven.

0: Reklama.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20. urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedicta Dio Onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium. Do każdego z nas skierowane jest Pawłowe wezwanie: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Jeszcze w czynieniu dobra nie ustawajmy. Wszyscy mamy sympatię i antypatię i być może w tym momencie jesteśmy wściekli na kogoś. Powiedzmy przynajmniej Panu: Panie, jestem wściekły na tego, na tę. Proszę Cię za niego i za nią. Modlitwa za osobę, która nas irytuje, jest pięknym krokiem ku miłości i jest aktem ewangelizacji. Zróbmy to dzisiaj. Nie pozwólmy się okraść z ideału miłości braterskiej.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

za Kutnem. Jeszcze w stolicy wsiadałem na głównym z uczuciem uczuć kolosom równym. Za Kutnem pociąg stanął i cześć

0: skurcza powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jest punktualnie godzina 8, to 27 czerwca, sobota, 178 dzień roku 2026, 26 tydzień tego roku. Dzisiaj imieniny Władysława, Marianny i Maryli. Słońce wstało o 4:16, zajdzie o 21:01. Dzień trwać będzie 16 godzin i 44 minuty. Dzień dobry, szczęść Boże. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. Mam nadzieję, że ten dzień będzie dla Państwa dobry. Dzisiaj jeden z tych dni, kiedy mamy bardzo, bardzo gorąco w Polsce i w Poznaniu, w całej Wielkopolsce. Dbajmy dzisiaj o to, żeby być w cieniu, jak najbardziej to możliwe. Unikajmy, jeśli to też możliwe, wychodzenia na zewnątrz. Jeśli mamy w domu klimatyzację, korzystajmy z niej. No i dużo, dużo pijmy wody. A jeśli wyjdziemy, to koniecznie nakrycie głowy i buteleczka wody przy sobie, żeby po prostu nic złego się nie stało. Niech to będzie dobry dzień. Ja będę z Państwem do godziny 14. Raz jeszcze się kłaniam. Ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec, a to jest dobre Radio Emaus w Wielkopolsce. Dobrego, pięknego dnia. Bądźcie z nami.

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 5 minut po godzinie 8, 27 czerwca przypada wspomnienie dowolne w niektórych diecezjach i u ojców redemptorystów obowiązkowe wspomnienie, nawet uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Kto z nas, wierzących, nie zna tego wizerunku? Matka Boża Nieustającej Pomocy to przecież jeden z najbardziej znanych wizerunków i też wezwań w Kościele. Kto nie zna tych słów: o Matko Nieustającej Pomocy, to z największą ufnością przychodzę do Ciebie, aby błagać o Twoją pomoc, nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, i tak dalej, i tak dalej. W każdą środę w wielu, wielu kościołach, gdzieś przed mszą świętą albo tuż po mszy, te wezwania do Matki Bożej są przekazywane w modlitwie specjalnej nowennie, zarówno dziękczynienia, jak i prośby i przebłagania, więc ten wizerunek, przed tym wizerunkiem modlą się wierni. Dzisiaj wspomnienie dowolne Matki Bożej Nieustającej Pomocy niech nas ma w swojej opiece. A kto jeszcze nie rozpoczął dnia znakiem krzyża, to uczynimy to teraz w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mario, zawierzamy Ci dzisiaj, to nasze dzisiaj, ten dzień, wszystkie nasze zadania, obowiązki, prace. Rozpoczęły się wakacje dla dzieci, młodzieży. Pierwszy dzień po zakończeniu roku szkolnego rozpoczyna się czas odpoczynku od szkoły, od książek, podręczników, ale nie ma odpoczynku od jakiegoś wysiłku takiego też intelektualnego, bo przecież dobrą książkę przygodową na przykład można, warto wziąć w rękę, odłożyć trochę te telefony, smartfony, chociaż ja wiem, że jest to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo trudne. Dla niektórych to wyjazdy wakacyjne, kolonie, obozy, najróżniejsze wyjazdy z rodzicami, wyjazdy do dziadków na wieś na przykład. Wszystkim życzymy spokojnych, dobrych, bezpiecznych wakacji i Maryi zawierzamy te chwile wakacji, ale też urlopy. No i uważajcie na klimatyzację, bo ona właśnie wpływa na gardło, co ja powolutku czuję. Mario, prowadź nas. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża, nieustającej pomocy, wstawiaj się, módl się za nami.
0: Z nauczania papieża Franciszka.
2: Il benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
1: Z adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium. Do każdego z nas skierowane jest Pawłowe wezwanie: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Jeszcze w czynieniu dobra nie ustawajmy. Wszyscy mamy sympatię i antypatię i być może w tym momencie jesteśmy wściekli na kogoś. Powiedzmy przynajmniej Panu: Panie, jestem wściekły na tego, na tę. Proszę Cię za niego i za nią. Modlitwa za osobę, która nas irytuje, jest pięknym krokiem ku miłości i jest aktem ewangelizacji. Zróbmy to dzisiaj. Nie pozwólmy się okraść z ideału miłości braterskiej.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: przyjdź, a przychodzi. A słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary, lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim, a synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby.
2: Sługa setnika musiał być dla niego bardzo ważny, skoro sam dowódca 100 żołnierzy udał się do Jezusa, by prosić o uzdrowienie. Dla tego rzymskiego wojskowego Jezus był kimś obcym, by nie powiedzieć przedstawicielem wrogiego narodu. To wyraz nie tylko wiary, ale także pokory. Możemy pomyśleć o tych wszystkich ludziach, którzy tego dnia przyprowadzali do Jezusa chorych i opętanych. Kiedy zobaczyli, że Jezus uzdrawia jednym słowem, musieli poczuć, że ich wiara ma jakieś znaczenie. Wiara nie jest czymś abstrakcyjnym. Dzięki niej dzieją się realne zmiany. Pomyśl, co w moim życiu wymaga zmiany, do której potrzebna jest mi wiara.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

20 minut po godzinie 8 słuchacie dobrego Radia Emaus w całej Wielkopolsce. Dzisiaj temperatury sięgać będą 35 stopni, więc bardzo, bardzo prosimy o rozwagę. Dzisiaj w Wielkopolsce bardzo wysokie temperatury, jutro jeszcze gorzej i to się utrzyma aż do wtorku. Właściwie jeszcze przez cały poniedziałek, we wtorek spadek temperatury o ładnych parę stopni, 26, później 24, 25 w kolejnych dniach i też będzie deszczowo. Ten deszcz bardzo też oczywiście jest potrzebny. Wszyscy Państwo pewnie dostaliście alerty. Jutro i pojutrze, to wczoraj przyszło wieczorem, czyli w sobotę i w niedzielę, prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się, noś nakrycie głowy i lekką odzież. Oczywiście zachęcamy, kto tylko nie musi, żeby mimo tej ładnej pogody i wolnego dnia i pierwszego dnia wakacji, które zachęcają, żeby wyjść z domu, żeby jednak w tym domu pozostać. Co w naszym programie? W naszym programie już za parę minut, o 8.30 kalendarium, zobaczymy, co w minionych latach wydarzyło się właśnie 27 czerwca. Jutro wielkie uroczystości, rocznica czerwca 56 w Poznaniu. 70 lat od tamtych wydarzeń. Więcej w naszym programie też powiemy, jak będą przebiegać te uroczystości, co, gdzie i kiedy będzie się działo. Z racji na te upały też trochę program jest zmieniony. No i sięgniemy do tekstów, które nam przypomną, co w ogóle wydarzyło się wtedy w czerwcu 1956 roku, jak też ten czas historyczny ważny przedstawia się w cyfrach. O 8.30 kalendarium, 9.30 u proboszcza w parafii Lilia Łada zaprasza na swój program. O 10.30 zaprosimy na spotkanie z młodzieżą. To nasze spotkanie archiwalne sprzed kilku dni, ale archiwalne, ale aktualne, bo w poniedziałek 29 czerwca w uroczystość Piotra i Pawła rozpoczyna się w Gostyniu wielkie spotkanie młodzieży Paradiso. Wciąż jeszcze listy są otwarte, można się zapisywać, jeśli ktoś z młodych nastolatków, młodzieży nie ma pomysłu na te pierwsze dni wakacji, to na pewno Paradiso jest dla nich. Gorąco zapraszamy. O tym więcej o godzinie 10.30, 11.45, muzyczna podróż w czasie, ale też niebawem już wyruszam. Wyrusza to klimatyzacja, proszę Państwa, proszę też uważać. O godzinie 12.30 powiemy sobie o pielgrzymce, bo ona niebawem wyrusza z Wielkopolski. Pielgrzymka oczywiście piesza na Jasną Górę po to, żeby 15 lipca dotrzeć przed tron Królowej Polski, tam się pokłonić. Ludzie, pielgrzymi, pątnicy idą z całej Wielkopolski z różnymi intencjami, niosą całe bagaże, wręcz wagony swoich spraw, radości i różnych intencji takich błagalnych, bo wiele rzeczy nie potrafimy jakoś ogarnąć, mówiąc tak językiem młodzieżowym, a wiara czyni cuda, dlatego idą, bo na pewno nie jest to czas jakiegoś tylko i wyłącznie fajnego, czas takiego, jakby to powiedzieć, towarzyskiego spotkania, ale jest to czas przede wszystkim duchowy, są to, jak to często się mówi, rekolekcja w drodze. O tym opowie o godzinie 12.30 przewodnik, kierownik poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, ksiądz Rafał Walid. Gorąco zapraszamy. To o 12.30, a o 13.30 spotkamy się z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego 38. Byli u nas jakiś czas temu, byli parę razy u nas. Dwa tygodnie temu emitowaliśmy ich wcześniejsze spotkanie, rozmowę z wcześniejszego spotkania, a teraz wyemitujemy to najnowsze. No ale to niech będzie niespodzianka, o czym mówili młodzi, wspaniali, piękni ludzie. Mamy nadzieję, że dzięki takim ludziom ten świat będzie też trochę, na pewno trochę lepszy. Nie ma co się poddawać. 8.25, a przed nami The Police i Every Breath You Take. O 8.30 kalendarium. Gorąco zapraszam jeszcze wszystkim, którzy włączyli teraz radio. Przedstawię się, kłaniam się nisko, ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec, a słuchacie dobrego Radia Emaus w Poznaniu. Bądźcie z nami.

0: nauczania papieża Franciszka.
1: Benedicta Dio Onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium. Do każdego z nas skierowane jest Pawłowe wezwanie: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Jeszcze w czynieniu dobra nie ustawajmy. Wszyscy mamy sympatię i antypatię i być może w tym momencie jesteśmy wściekli na kogoś. Powiedzmy przynajmniej Panu: Panie, jestem wściekły na tego, na tę. Proszę Cię za niego i za nią. Modlitwa za osobę, która nas irytuje, jest pięknym krokiem ku miłości i jest aktem ewangelizacji. Zróbmy to dzisiaj. Nie pozwólmy się okraść z ideału miłości braterskiej.
0: Kartka z kalendarza.
3: Kartka została przewrócona, jest godzina 8:30, Radio Emaus, ksiądz Mariusz przy mikrofonie. No to zaglądamy, co tam wydarzyło się w minionych latach właśnie 27 czerwca. No i tak, 15 lat temu, w 2011 roku zmarł Maciej Zębaty, poeta, satyryk, reżyser, radiowy muzyk, tłumacz poezji Leonarda Coena. Dwadzieścia sześć lat temu, w roku 2000, w Warszawie zakończyła się konferencja ministrów spraw zagranicznych ponad 100 państw pod tytułem Ku wspólnocie demokracji. Pierwsza w historii o tak dużej skali. Jej pomysłodawcami byli szef polskiego MSZ Bronisław Geremek oraz Madeleine Albright, sekretarz stanu USA. W tak zwanej deklaracji warszawskiej potępiono wojnę prowadzoną przez Rosję przeciwko Czeczenii. Konferencji towarzyszyło Światowe Forum Demokracji. Spotkanie 264 przedstawicieli organizacji pozarządowych, intelektualistów, reprezentantów kościołów, biznesu i związków zawodowych. A swoją drogą, 26 lat temu był rok 2000. Zobaczyłem to teraz na kartce i sobie pomyślałem: Boże, ale ten czas leci. W 1998 roku, 27 czerwca, czyli dokładnie 28 lat temu, w Piatichatkach pod Charkowem, z udziałem prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego i prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy, odbyła się uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod polsko-ukraiński cmentarz ofiar totalitaryzmu. A dokładnie 48 lat temu był rok 1978. Pierwszy Polak znalazł się w kosmosie. Z kosmodronu Bajkonur wystartował Sojuz 30. Na jego pokładzie znajdował się wspomniany polski astronauta major Mirosław Hermaszewski. A dzisiaj, 27 czerwca, swoje urodziny obchodzi Maria Sadowska, wokalistka, reżyserka, kompozytorka i producentka. Urodziła się w roku 1976, czyli dzisiaj świętuje swoje, uwaga, 50. urodziny. Pani Mario, wszystkiego dobrego. W 67. urodziny dzisiaj świętuje Janusz Kamiński, operator filmowy, reżyser, dwukrotnie nagrodzony Oscarem za zdjęcia do filmów Stevena Spielberga, Lista Schindlera, film z roku 1994, i Szeregowiec Ryan, to film z roku 1999. Pan Janusz Kamiński urodził się w Ziembicach koło Wrocławia. Jak powiedziałem, dzisiaj świętuje swoje 67. urodziny. Również wszystkiego dobrego dla Pana, Panie Januszu. No to jeszcze, skoro jesteśmy przy urodzinach, to jeszcze jeden jubileusz dzisiaj. Swoje 74. urodziny świętuje Bogusław Linda. Kto z Państwa wie, który ma urodziny Bogusław Linda? Urodził się w Toruniu w 1952 roku, czyli ma lat, tak, dokładnie, 74. 74. urodziny świętuje Bogusław Linda, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, także reżyser. Wystąpił w filmach m.in. takich jak Człowiek z żelaza, Przypadek, Kobieta samotna, Danton, Matka królów, Magnat, Zabij mnie glino, Król, Sauna, Psy, Jancio Wójcik, Wodnik, przepraszam, Prowokator, Tata, Szamanka, Szczęśliwego Nowego Jorku, Demony wojny, Według Goi, Zabić Sekala, Pan Tadeusz, Operacja Samum, Quo Vadis, 1920, Bitwa warszawska i Powidoki. Wszystkiego dobrego, Panie Bogusławie. Jeszcze dwa wydarzenia, a może nawet... No to jeszcze jedne urodziny, tak. Gdyby żył pan Krzysztof Kieślowski, słynny reżyser, scenarzysta, jeden z najwybitniejszych polskich twórców filmowych, miałby dzisiaj 85 lat. Zmarł 30 lat temu, w roku 1996 roku, mając zaledwie 55 lat. To twórca takich filmów jak, czy właściwie serii filmów Dekalog, krótki film o zabijaniu, tryptyk Trzy kolory niebieski, Trzy kolory biały, Trzy kolory czerwony, którego pierwsza część zdobyła Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji. Także jest autorem filmu Amator, Przypadek, Podwójne życie Weroniki. Laureat Feliksa Europejskiej Nagrody Filmowej. Szkoda, że pana Krzysztofa nie ma z nami. Ciekawe, jakby w swoich filmach opisał obecną rzeczywistość. To była kartka z kalendarza.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: A ta piosenka, która teraz wybrzmiewa, to modlitwa o Polskę. Dlaczego? Bo mamy czerwiec 56, rocznica już jutro. O tym za chwilę.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Ósma i 50 minut, słuchacie dobrego radia Emos w Poznaniu. Jutro 70. rocznica wydarzeń w czerwcu, 56 w Poznaniu. W liczbach, gdyby tak w liczbach przedstawić w skrócie te wydarzenia, to 58 osób zabitych, 746 osób zatrzymanych, 323 osoby aresztowane. Wszystko rozpoczęło się 28 czerwca 1956 roku. Jutro, jak powiedziałem, 70 lat od tamtych wydarzeń. Wszystko zaczęło się o godzinie 6.30 nad ranem. Poznański czerwiec. Wówczas to w zakładach przemysłu metalowego Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, wtedy były to zakłady imienia Józefa Stalina, uruchomiona została główna syrena, która była sygnałem dla pracujących w fabryce robotników. Sygnałem do zjednoczenia się przeciwko ignorowaniu ich interesów oraz sukcesywnie pogarszającej się sytuacji w pracy. Czyli były to zmniejszane płace, likwidacja premii, niesłuszne pobierane podatki itd. Chcąc wyraźnie zademonstrować swoje niezadowolenie, robotnicy wyszli z fabryki i rozpocząwszy manifestację, wspólnie podążali w kierunku miejsc, gdzie zlokalizowana była ówczesna władza. Wbrew pozorom, mimo atmosfery buntu i gniewu, manifestacja początkowo była bardzo spokojna. Ludzie szli w milczeniu. Wraz z pokonywaniem kolejnych dziesiątek metrów, protestujący zaczęli wznosić okrzyki przeciw władzy, jak choćby „chcemy wolnej Polski” czy „precz z bolszewizmem”. Atmosfera gęstniała tym mocniej, im bliżej demonstracji byli swojego celu. Kiedy dostali się do Zamku Cesarskiego przy obecnej ulicy Święty Marcin, gdzie mieściła się siedziba rządzących, próbowali w pokojowych nastrojach doprowadzić do zmiany niezadowalających postanowień władzy. Gdy próby te spełzły na niczym, sytuacja stała się coraz bardziej napięta. Część protestujących wdarła się do więzienia przy ulicy Młyńskiej, aby uwolnić delegatów demonstracji. Na zdrowie, to państwo słyszą, że jest program po prostu na żywo. Powróćmy. Część protestujących wdarła się do więzienia przy ulicy Młyńskiej, aby uwolnić delegatów demonstracji, którzy rzekomo zostali wcześniej aresztowani. Jednocześnie łupem buntowników padła broń i amunicja znajdująca się w więzieniu. To w bardzo krótkim czasie spowodowało uliczną strzelaninę między robotnikami a interweniującymi funkcjonariuszami. Starcia zakończyły się dopiero wieczorem. Panujące władze zdecydowały, żeby do poskromienia manifestantów zaangażować wojsko. W tym celu do Poznania wezwano około 10 tysięcy żołnierzy przy użyciu niemal 400 czołgów. Do akcji użyto również działa przeciwlotnicze i pancerne auta. Były to dywizje piechoty i dywizje pancerne. W celu zapobiegnięcia kolejnych buntów społecznych ówczesny premier Józef Cyrankiewicz w swoim przemówieniu wypowiedział następujące słowa. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie. Nieznana jest konkretna liczba ofiar czerwcowych wydarzeń. Różne źródła podają liczbę zbliżoną do 70. Ja powiedziałem państwu, że takie szacunkowe liczby to 58. No, trudno powiedzieć do końca. Najmłodszym z poległych był zaledwie 13-letni Roman Strzałkowski, którego osoba została przez to swoistym symbolem wydarzeń z 56 roku. Oprócz kilkudziesięciu zabitych, rannych zostało ponad 600 kolejnych osób. 600 kolejnych osób. Mówi się, że tych zatrzymanych było 746, a aresztowanych 323. Po zakończeniu buntu rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę aresztowania osób związanych z manifestacją. Zatrzymano, tak jak powiedziałem, sporo osób, z czego znaczną większość stanowili robotnicy. Większość była torturowana w celu wyjaśnienia zeznań, czy wyjawienia raczej zeznań. Szykany spotkały również broniącego oskarżone osoby mecenasa Stanisława Hejmowskiego, który został w późniejszym czasie pozbawiony praw do wykonywania swojego zawodu. Bunt poznańskich robotników był pierwszym przeciwstawieniem się władzy w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dzięki odwadze setek ludzi w późniejszych latach doszło do wielu zmian w życiu społecznym. Polacy zaczęli wyrażać swoje zdanie, choć większość czyniła to wciąż anonimowo, w obawie przed gniewem władzy. Ponadto większość listów napisanych przez miejscową ludność była przechwytywana przez specjalne aparaty władzy. Wydarzenia z czerwca 1956 roku w Poznaniu przez wielu uznawane są za czynnik przyspieszający nadejście demokracji w Polsce. Jutro w Poznaniu wielkie uroczystości czerwca 56 to 70 lat od tamtych wydarzeń. Cześć i chwała bohaterom, tak możemy spokojnie powiedzieć. Dzień dobry Polsko.
2: Dzień dobry Polsko.
3: Dzień dobry Polsko. To znowu my.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Słuchajcie dobrego radia Emos. W Poznaniu minęła godzina 9:00. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. Dzisiaj 27 czerwca 2026 roku. To 178 dzień tego roku, 26 tydzień tego roku, a imieniny świętują Władysław, Marianna i Maryla. My zaglądamy, co tam w pogodzie. A oczywiście te pogody to bardzo wielkie upały.

bardzo wielkie upały w Poznaniu, ale w całej Polsce. Dzisiaj temperatura do 35 stopni w naszym regionie. W tej chwili na słupku już 25 kresek i ta temperatura sukcesywnie rośnie i rośnie. Także o 21 będzie jeszcze 30 stopni, ale to nie wszystko, bo jutro będzie tylko gorzej. Będzie blisko 40 stopni Celsjusza w Poznaniu i w całej Wielkopolsce. Wielkie słowa prośby do wszystkich, którzy nie muszą wychodzić z domu, aby tego po prostu unikać. Komunikaty, alerty przyszły. Unikaj potrzebywania na słońcu, wysiłku fizycznego, nawadniaj się, noś nakrycie głowy i lekką odzież. To są bardzo ważne komunikaty. Cieszymy się ze słońca, ale ono czasem bywa aż niebezpieczne, szczególnie dla osób starszych i chorych. Jeśli już musimy wyjść, miejmy na sobie nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne i oczywiście butelkę wody. W ten sposób jakoś ten piękny dzień, a może aż nazbyt piękny, dobrze przeżyjemy.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już 11 minut po godzinie 9. Słuchacie dobrego Radia Emaus w Poznaniu i Wielkopolsce. Szczególnie podkreślam, że jest to radio, które słuchać w Wielkopolsce, ale dzięki aplikacji, dzięki internetowi słuchać nas daleko, właściwie na całym świecie. I takie piękne teraz chwile przeżyłem, bo przyszły pozdrowienia z różnych stron, naprawdę. I te osoby, które słuchają nas gdzieś daleko, daleko poza Poznaniem, daleko poza Wielkopolską, czy są w podróży, czy odpoczywają w domu, czy są na wczasach, bardzo, bardzo gorąco pozdrawiam. Pozdrawiam panią Zofię z Wollongong koło Sydney w Australii. Która tam godzina, pani Zofio? Gorąco pozdrawiam. Pani Kamila odezwała się z Crewe z Anglii, także napisała, jak dobrze księdza słyszeć. No, dziękuję również. Pani Monika w Stargardzie słucha radia Emaus, województwo zachodniopomorskie. Także w tym województwie w Świnoujściu odpoczywają moi przyjaciele, a co mogę tak powiedzieć? Pan Bernard razem z żoną Agatką i z teściową panią Teresą są z Niemiec, z Botropu, a teraz właśnie nad morzem w Świnoujściu przeżywają swoje wakacje, swój urlop. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami, że słuchacie dobrego radia Emaus i swój urlop umila wam właśnie nasza rozgłośnia. Życzę spokojnego, dobrego odpoczynku, dobrego urlopu. Dzisiaj tam chyba nad morzem troszkę chłodniej, ale też będzie na pewno bardzo, bardzo gorąco. A co? Tylko gdzieś w ciepłych krajach ma być ciepło? My też chcemy trochę ciepła, ale oczywiście nie bez przesady. Trzeba uważać. Niemniej, niech będzie ciepło dzisiaj wszystkim na sercu, wszystkich gorąco pozdrawiam naszych słuchaczy, szczególnie tych przed chwilą wspomnianych. I dla was dedykacja muzyczna to będzie Andrzej Załucha i C'est la vie.

0: z nauczania papieża Franciszka.
1: Il benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium. Do każdego z nas skierowane jest Pawłowe wezwanie: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Jeszcze w czynieniu dobra nie ustawajmy. Wszyscy mamy sympatię i antypatię i być może w tym momencie jesteśmy wściekli na kogoś. Powiedzmy przynajmniej Panu: Panie, jestem wściekły na tego, na tę. Proszę Cię za niego i za nią. Modlitwa za osobę, która nas irytuje, jest pięknym krokiem ku miłości i jest aktem ewangelizacji. Zróbmy to dzisiaj. Nie pozwólmy się okraść z ideału miłości braterskiej.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

20 minut prawie po godzinie 9. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz, który mówi wszystkim dzień dobry tym, którzy dopiero radio włączyli. 27 czerwca to w Kościele wspomnienie dowolne, a w niektórych diecezjach, także zakonach, szczególnie redemptorystów, wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy. Mam przy sobie książkę księdza Jana Twardowskiego Myśli na każdy dzień, wydawnictwa świętego Wojciecha. No i właśnie w tych myślach na każdy dzień czytam pod datą 27 czerwca takie słowa dzisiaj Maryjne w związku ze wspomnieniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zastanawiano się kiedyś, czy w litanii loretańskiej po wezwaniu Matko Dobrej Rady nie dodać Matko Nieustającej Pomocy, dlatego że rada jest także pomocą. Kiedy Matka Boża radziła w Kanie, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, tym samym pomagała i nadal pomaga tą jedną radą. Gdy spełniamy to, czego Jezus chce, zawsze jesteśmy silniejsi. Postawmy sobie praktyczne pytanie. Czy możemy uczyć się od Matki Bożej nieustannego pomagania innym? Tłumaczymy się. Nie mam z czego, nie mam znajomości, nie mam czasu pomagać. Zawsze możemy pomagać nieustannie modlitwą. Od pacierza porannego do wieczornego można czyjąś intencję przedstawiać Bogu. Nie koniec na tym. Pamiętamy, kiedy Jezus uleczył głuchoniemego. Najpierw przywrócił mu słuch, a potem dał mowę i rozwiązały się moce jego języka. Pouczył wtedy, że najpierw trzeba słuchać, a potem mówić i czynić. Jeśli ktoś prosi nas o coś, mamy najpierw go wysłuchać, zanim damy mu cokolwiek. W wysłuchaniu kryje się nasza cierpliwość i dobre traktowanie drugiego człowieka. Czy umiemy słuchać drugiego człowieka? Dużo mówimy. Dzisiaj, proszę Państwa, cały czas ktoś mówi. Nawet kiedy jestem w podróży, zatrzymuję się na stacji paliw, idę do toalety, to także tam gra muzyka. Ciągle ktoś coś do nas mówi. Nawet ja teraz do Państwa mówię. Już za chwilę kończę. Ale właśnie, słowotok. Dużo, dużo słów. My mówimy, ale czy jesteśmy cierpliwi, żeby słuchać drugiego człowieka? Nie jest to łatwe, bo chcemy, żeby też ktoś nas wysłuchał. A słuchanie drugiego człowieka pokazuje, jaka jest nasza miłość wobec bliźniego. Wysłuchać, zrozumieć, dać mu czas, a potem cokolwiek innego zadziałać, pomóc. Coś dać, czego potrzebuje na miarę naszych możliwości. Ktoś kiedyś powiedział, może trochę żartobliwie, ale coś w tym jest, że właśnie dlatego mamy dwoje uszu, a tylko jeden język, jedne usta, aby bardziej i więcej słuchać, a mniej mówić. Matka Boża Nieustającej Pomocy słucha i słucha i słucha. W Rokitnie jest Matka Boża z odsłoniętym uchem, nazywana cierpliwie słuchająca. Piękne sanktuarium maryjne. Cały czas słucha pątników, pielgrzymów, wiernych, którzy przychodzą i mówią jak do matki, jak do najlepszej matki swojej mamy, by powiedzieć nawet mamusi wszystkie swoje sprawy, intencje. Po to ona jest Matka Dobrej Rady, cierpliwie słuchająca. Nie bójmy się przez Maryję wypraszać u Boga to, czego nam potrzeba. Ale bądźmy zawsze cierpliwi, że Bóg wie lepiej, czego nam trzeba. Do każdej prośby dodawajmy, bądź wola Twoja. Matko Boża, Nieustającej Pomocy, cierpliwie słuchająca, z Rokitna i z wielu innych sanktuariów, módl się za nami. Ty jesteś taka piękna, ubrana w światło.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
5: Dokładnie 9.30. Słuchacie dobrego Radio Emaus. A teraz u księdza proboszcza w parafii Lilia Łada.
0: Radio
5: Emaus. O. Już za chwilę u księdza proboszcza w parafii Lilia Łada zaprasza. To już dosłownie po piosence. Zostańcie z nami.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już dokładnie, już dosłownie za chwilkę u księdza proboszcza w parafii audycja Lilii Łady. Jest godzina 9:35. Przysłowie na dzisiaj: czerwiec się czerwieni, będzie dość w kieszeni. Jakie dzisiaj mamy święta? Dzisiaj dziwne. Światowy Dzień Smerfa, cokolwiek to znaczy. Moi przyjaciele z Botropu, których pozdrowiłem, mają córkę, która kiedyś lubiła smerfetkę, a po niemiecku to była szlumfinka, więc pozdrawiam już szlumfinkę, jakoś tak to było. Światowy Dzień Smerfa, ale też Światowy Dzień Osób Głuchoniemych. Gorąco pozdrawiam duszpasterzy takich osób i też te całe wspólnoty zrzeszające osoby głuchonieme. To wielka rzecz być i prowadzić takie osoby. Ale dzisiaj też Dzień Szwagra. Dzień Szwagra. Czytam. Kim właściwie jest szwagier i dlaczego zasługuje na własne święto? To ktoś z humorem oczywiście napisał. To mężczyzna, który musi znosić rodzinne żarty, uczestniczyć w niekończących się dyskusjach i udawać, że rozumie wszystkie wewnętrzne, rodzinne kody. Dzień Szwagra to moment, by docenić jego cierpliwość i wysiłek w budowaniu relacji z nową rodziną. Wszystkich szwagrów gorąco pozdrawiamy. Ja pozdrawiam mojego szwagra Piotra. Piotrek, dobrze, że jesteś w naszej rodzinie. A już teraz, drodzy Państwo, zapowiadana audycja u proboszcza w parafii. Lilia Łada zaprasza.
0: To jest powtórka. U proboszcza w parafii zaprasza Lilia Łada.
2: Koncert z ogniem na poznańskiej Łacinie. Archidiecezjalne Dni Młodych w Gostyniu. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Licheniu. Spektakl poświęcony błogosławionej Paulinie Żariko w Przeźmierowie. Pielgrzymka poznańska na Jasną Górę i odpust w Sanktuarium Matki Bożej w Wieleniu Zaobrzańskim. Jak zawsze, wiele się dzieje w parafiach archidiecezji poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
2: Chór i orkiestra Jordan oraz parafia Łacina zapraszają 26 czerwca na niezwykły koncert plenerowy zatytułowany Ogień pod gołym niebem, mówi ksiądz Arkadiusz Szady, współorganizator koncertu.
3: Kontekst powstania tego pomysłu narodził się z takiego pragnienia ewangelizacyjnego i duszpasterskiego proboszcza oraz duszpasterza chóru orkiestry Jordan, żeby wychodzić do ludzi, którzy niekoniecznie chcą dotrzeć do kościoła sami ze własnej woli albo też ze swoimi znajomymi, bo w jakiś tam sposób kościół może jeszcze razi. W związku z tym przez piękną muzykę, przez dobrą atmosferę, przez takie otwarcie i serdeczność mamy takie pragnienie, żeby pojawić się w miejscu dosyć mocno uczęszczanym przez ludzi, najróżniejszych ludzi, bo obok jest linia tramwajowa, przez mnóstwo mieszkańców, też trasa rowerowa, niedaleko też jest wielkie centrum handlowe i przez właśnie taką muzykę, taką radość, takie też może inspirujące wydarzenie przez samą nazwę ogień i też elementy związane z tym, które będą się pojawiały na miejscu koncertu, chcielibyśmy ludzi zainteresować, a przez zainteresowanie wciągnąć w tę atmosferę takiej otwartości, wspólnoty, serdeczności. I może gdzieś w jakiś sposób dać do myślenia, że w tej drodze, którą proponuje nam właśnie Kościół, wspólnota chrześcijańska, jest ta droga właśnie dla mnie, żeby na nowo odnaleźć swoje miejsce w Kościele.
2: A jaką muzykę usłyszymy podczas koncertu?
3: Będziemy grali muzykę worshipową, uwielbieniową naszych krajowych twórców, naszą własną oraz zagranicznych, która jest odpowiednio przygotowana na chór czterogłosowy, solistów, na orkiestrę oraz na band, więc skład prawie 100 muzyków, zatem całkiem fajny i mam nadzieję, że to wszystko wybrzmi i zbuduje dobrą aurę do tego wieczornego spotkania. Jeżeli to wydarzenie już w takiej nowej formie, mimo że w pewien sposób odtwarzane, przyjmie się, to nie ukrywam, że chcielibyśmy dalej ten kontekst ewangelizacji przez muzykę rozwijać. Czy to w innych parafiach, czy to w jakichś jeszcze innych przestrzeniach, to jesteśmy do tego otwarci.
2: Koncert rozpocznie się o godzinie 20 na terenie parafii przy ulicy Niemena 5. Wydarzenie jest bezpłatne. Można przynieść swoje krzesła lub koce i przekąski, aby komfortowo spędzić wieczór przy dobrej muzyce i w sympatycznej atmosferze.
0: U proboszcza w parafii.
2: Sanktuarium ku czci Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu Zaobrzańskim 27 czerwca rozpocznie się tradycyjny odpust. Nasze sanktuarium rozwija się pod każdym względem, mówi z dumą ksiądz Marian Szymański, kustosz sanktuarium.
4: Przede wszystkim myślę o ilości ludzi, którzy przybywają do tego cudownego miejsca. Miejsca, które zostało wybrane przez Matkę Najświętszą. Tutaj pozostawiają swoją modlitwę i podziękowania, i swoje prośby. I często mówią mi swoje świadectwa, że właśnie za przyczyną Matki Najświętszej otrzymują wiele Bożych błogosławień. Po drugie, w chwili obecnej cieszymy się, że jako wspólnota parafialna przy pomocy bardzo wielu naszych sponsorów spoza naszej parafii świątynia została całkowicie odnowiona. Zawsze mówię od strony zewnętrznej, począwszy od dachu, przez ściany zewnętrzne i tak samo w środku, jeśli chodzi o malowanie kościoła, nowe ławki, wysłocenie ołtarza, została całkowicie odnowiona, poddana pracom konserwatorskim. Cudowna kaplica krzyża, do której tak licznie ludzie zdążają w czasie pobytu i spotkania z Matką Najświętszą. Można powiedzieć, że z jednej strony ludzie tutaj przeżywają przemianę swojego życia, doświadczają tego rozwoju życia duchowego, a z drugiej strony poprzez swoje zaangażowanie przyczynili się, że ta świątynia po prostu przybrała nowe szaty ku radości wszystkich pielgrzymów i oczywiście ku radości mojej jako kustosza tego miejsca.
2: Tradycyjnie pierwszy dzień odpustu będzie poświęcony rolnikom.
4: W pierwszym dniu odpustu pragniemy naszą modlitwą otoczyć ludzi ciężkiej pracy, przede wszystkim rolników. Bardzo się cieszę, że w uroczystej sumie o godzinie 11:15 będzie przewodniczył ksiądz biskup Szymon Stułkowski, który jest wiadomo ordynariuszem diecezji płockiej, a moja tym bardziej większa radość, że ksiądz biskup Szymon jest moim kolegą kursowym i w tym roku razem dziękujemy Bogu i świętujemy 40-lecie naszej posługi kapłańskiej w służbie Bogu i Kościołowi. Czyli Matka Boża szeroko otwiera swoje serce w pierwszym dniu dla wszystkich rolników, ludzi ciężkiej pracy.
2: Ksiądz Szymański poleca szczególnie udział w nieszporach wieleńskich.
4: Każdy dzień jest ważny, ale bardzo bym zachęcał, żeby ludzie przybywali do domu Matki Bożej, uczestniczyli oczywiście w naszej wspólnej modlitwie, ale nieszpory wieleńskie. Przepiękne nabożeństwo, które ściąga tysiące ludzi i myślę, że to jest taki jakiś główny, oprócz mszy świętej, wiadomo, ale te nieszpory wieleńskie naprawdę są przepiękne w swojej treści, w swoim śpiewie i przyciągają bardzo wiele ludzi.
2: W tym roku odpust jest połączony z jubileuszem 21. rocznicy koronacji figury Matki Bożej, a odbywa się pod hasłem Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Odpust wieleński potrwa do 6 lipca. Tego dnia o godzinie 19 na parafialnym cmentarzu

0: zostaną przedstawione. Natomiast twierdzenie matematyka miłości jest stwierdzeniem, które używała Paulina Jaricot, kiedy tworzyła wspólnoty i Żywego Różańca, i papieskich dzieł misyjnych. To stwierdzenie tak naprawdę wyraża jej relację z Panem Bogiem, jej taką głębię duchową. Matematyka miłości to jej takie stwierdzenie, którym ukazywała, o co tak naprawdę chodzi w relacji z Panem Bogiem, że im bardziej, im więcej kochamy, tym więcej dobra uczynić możemy i tym więcej światła Pana Boga możemy doświadczyć.
1: Spektakl pokazuje też, jak bardzo niezwykłą osobą była Paulina Jaricot, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę czasy, w jakich żyła. Nie sprzyjały one zbytniej aktywności publicznej kobiet, zwłaszcza tak młodych.
0: Myślę, że Paulina jest bardzo ważną osobą dla życia Kościoła, przede wszystkim z uwagi na jej odwagę niezwykłą, bo Paulina założyła oczywiście Żywy Różaniec, a wcześniej też papieskie dzieła misyjne, ale uczyniła to jako dwudziestokilkuletnia młoda dziewczyna, której tak naprawdę w Kościele w tamtym czasie nikt nie znał, a wszystkie dzieła, które czyniła, nie tylko podobały się ludziom, ale zyskiwały także aprobatę papieża i całej wspólnoty Kościoła, więc myślę, że jedną z takich cech, które cenię najbardziej w Paulinie, to właśnie ta jej odwaga, poświęcenie Kościołowi i odwaga właśnie w tym, żeby postawić wszystko na Pana Boga, że jeśli Pan Bóg ode mnie czegoś oczekuje, to trzeba to wypełnić i nie trzeba się o nic martwić, bo Pan Bóg mnie poprowadzi.
1: Spektakl Teatru Pasja Paulina Matematyka Miłości będzie można obejrzeć 27 i 28 czerwca o godzinie 20 w parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Przeźmierowie przy ulicy Kościelnej 44. Wstęp wolny.
2: U proboszcza w parafii.
1: 28 czerwca w Licheniu rozpocznie się 8. Międzynarodowy Licheński Festiwal Muzyki Organowej Bazylika Sonans. Festiwal odbywa się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej i gości artystów z całego świata. Ale ten rok jest szczególny dla festiwalu i organów, jak podkreśla dyrektor artystyczny festiwalu profesor Andrzej Chorosiński.
3: W tym roku mija 20 lat od momentu szczęśliwego ukończenia budowy wszystkich instrumentów Bazyliki Licheńskiej i poświęcenia organów. A jednocześnie w tym roku przypada już 8. edycja Międzynarodowego Festiwalu Bazylika Sonans. Tegoroczne koncerty będą odbywać się, jak tradycja dotychczasowa każe, przez 10 kolejnych niedziel od ostatniej niedzieli czerwca do ostatniej niedzieli sierpnia. Też tradycją jest, że koncert inauguracyjny jako jedyny, nie wyłącznie organowy, będzie obejmował muzykę wokalną, chóralną i organową z udziałem naszego chóru Tabat Mater, którego kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest organista Bazyliki Licheńskiej, pan Jacek Chyżny, i który poprowadzi ten chór w repertuarze złożonym z utworów klasyki muzyki chóralnej. Przy organach zasiądzie Paweł Opala, drugi organista Bazyliki Licheńskiej, laureat konkursów międzynarodowych, i obaj uświetnią koncert inauguracyjny.
1: Festiwal w Licheńskim Sanktuarium potrwa do 30 sierpnia.
2: U proboszcza w parafii.
1: Młodzi ludzie od 13 do 25 roku życia mogą wziąć udział w archidiecezjalnych dniach młodych Paradiso, na które zapraszają księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu. Młodzi ludzie będą mogli przez 5 dni rozwijać swoją wiarę i uczyć się radzić sobie z trudnościami, z jakimi borykają się w tym wieku, jak mówi ksiądz Jarosław Krawczyk, współorganizator wydarzenia.
4: Myślę, że czas początku wakacji też jest dobrym momentem, żeby w takiej właśnie wspólnocie wiary razem z Panem Bogiem powierzać też życie młodych ludzi, no i te wszystkie sprawy, z którymi oni gdzieś się borykają i które przeżywają. Na pewno powiedziałbym, że to, co wyróżnia Paradiso, to fakt, że ono nie jest wydarzeniem jednodniowym, tylko trwa kilka dni. Zaczyna się w poniedziałek, kończy się w piątek i uważamy, że tutaj już ta przestrzeń czasowa jest bardzo ważna i bardzo dobra, bo pozwala nie tylko wejść w poszczególne elementy tego właśnie wydarzenia, ale też pozwala na integrację, pozwala, żeby na spokojnie trochę usiąść, porozmawiać.
1: Hasło spotkania brzmi odwagi. To nawiązanie do Światowych Dni Młodzieży w Seulu w 2027 roku.
4: W tym roku w czasie Paradiso towarzyszy nam hasło odwagi. Hasło bardzo krótkie, ale myślę, że hasło bardzo dobitne, które też pokazuje, jak wiele odwagi dzisiaj młodym ludziom potrzeba do tego, aby stawiać czoła różnym trudnościom, różnym przeciwnościom, ale żeby też właśnie z taką

0: odwagą i radością przez życie iść. I to jest też ukazane na naszym plakacie, kiedy mamy właśnie pokazanego tam Dawida, który walczy z Goliatem. Jak wiemy, Goliat, potężny wojownik, wysoki, tarcza, włócznia, miecz. Dawid, skromny, młody chłopak, idący na niego z procą, a jednak właśnie ta odwaga i Boże błogosławieństwo, Boże towarzyszenie pozwoliły mu odnieść zwycięstwo.
1: Archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso rozpoczną się 29 czerwca i potrwają do 3 lipca.
2: U proboszcza w parafii.
1: Trwają zapisy na 92. poznańską pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę pod hasłem Wypłyń na głębie. Jak mówi ksiądz Rafał Walit, kierownik pielgrzymki, dobiegają też końca przygotowania organizacyjne, których jest sporo.
3: Rzeczywiście spinamy te różne kwestie logistyczne, a zaczęliśmy je dosyć dawno, bo już w lutym. Teraz dopinamy, już mamy przygotowane apteczki dla pielgrzymów, pakiety, legitymacje, smycze. Już spłynęły wszystkie, myślę, że wszystkie uzgodnienia dotyczące przejścia trasy. Już mamy też pozgłaszane na komisariaty policji. Konferencje są też przygotowane. Księża są już gotowi do rozpoczęcia pielgrzymki. Także ostatnie kwestie to i ubezpieczenie pielgrzymów, to promocja medialna. Więc myślę, że już powoli jesteśmy gotowi, bo to już w przyszłym tygodniu ruszy grupa z Czarnkowa 3 lipca i potem kolejne grupy z Bukło, Palenicy.
1: Zapisy trwają jeszcze do 30 czerwca, także przez internet, choć można zapisać się również w dniu rozpoczęcia pielgrzymki. W pielgrzymce może wziąć udział każdy chętny i jak zapewnia ksiądz Walit, chętnych nie brakuje.
3: Pielgrzymka to przede wszystkim rekolekcje w drodze. Czas łaski, czas otwarcia na doświadczenie Pana Boga i wspólnoty, z którą idziemy, bo nie idziemy sami, idziemy w grupach, ich jest 12. To czas codziennej mszy świętej, słuchania Słowa Bożego, czas modlitwy, czas wsłuchiwania się w konferencje, ale to też i śpiew, i taniec, i radość, i doświadczenie wspólnoty, bo powstają piękne więzi pielgrzymkowe, które trwają latami, a nieraz małżeństwa z pielgrzymki wychodzą, bo poznają swoją drugą połówkę właśnie podczas pielgrzymki. To czas, kiedy przemierzamy kilometry, a więc pewien wysiłek konkretny, bo tak mniej więcej około 30 kilometrach dziennie w nogach. Ale ten czas jest, jak już wspomniałem, urozmaicony, a na trasie też i poczęstunki, bo wielu ludzi jest gościnnych i w domach, na noclegach, gdzie czekają gospodarze, ale też po drodze są i poczęstunki, i jednocześnie też takie doświadczenie tej ludzkiej życzliwości, która pomaga tę trasę przejść.
1: Pierwsza grupa 92. poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę wyruszy 3 lipca z Czwarnkowa. 5 lipca do grupy dołączą pielgrzymi z Bukło, Palenicy i Grodziska Wielkopolskiego, 6 lipca z Poznania, a 7 lipca z Leszna. Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą 15 lipca po pokonaniu ponad 300 km na piechotę.
2: U proboszcza w parafii. To była powtórka.

0: Reklama. Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też,
2: to poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest godzina 10, słuchacie Dobrego Radia Emaus w Poznaniu, przy mikrofonie ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. Dzisiaj jest sobota, 27 czerwca, 178 dzień roku i 26 tydzień tego roku, 2026. Będę z wami do godziny 14, bądźcie państwo z nami, a my spoglądamy za okno, a dzisiaj wiadomo, bardzo gorąco.
1: Pogoda.
0: Jest godzina 10 i już w Poznaniu 29 stopni. Ta temperatura sukcesywnie rośnie na słupku. Dzisiaj maksymalnie, ponad 35 stopni wszędzie, w całym naszym województwie. I to nie koniec, bo jutro będzie blisko 40 stopni. Uważajmy na siebie, dużo pijmy wody, zawierajmy czapkę na głowę, jeśli musimy wyjść, i bądźmy na miarę możliwości w miejscach zacienionych, w samochodzie oczywiście klimatyzacja, jak jej nie ma, to otwarte okna. Nie zostawiajmy absolutnie zwierząt w samochodach, no i kryjmy się przed tym ciepłem. Pierwszy dzień wakacji to jakoś prowokuje, ładna pogoda, żeby wyjść na zewnątrz jak najbardziej, ale bardzo, bardzo dużo zalecamy rozwagi.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Prawie 5 minut po godzinie 10. Słuchacie Radia Emaus, a przy mikrofonie ksiądz Mariusz Sokołowski. To tak dla przypomnienia, a dla tych, którzy dopiero włączyli radio, kwestia powitania i przywitania się. Dzień dobry. Jutro 70. rocznica wydarzeń czerwcowych. Od burzliwych wydarzeń poznańskiego czerwca mija wspomniane 70 lat. Dalej niż bliżej, coraz trudniej przychodzi nam rozumieć realia, które stały się podłożem buntu. To artykuł Domina Rubakowskiego w najnowszym przewodniku katolickim, który w całości właściwie, może nie w całości, ale takim tematem wiodącym właśnie jest 70. rocznica poznańskiego czerwca 1956. Pierwszy był to krzyk wolności. Dla przypomnienia, wtedy na ulicę Poznania wyszło 100 tysięcy protestujących. Do stłumienia demonstracji władze użyły 10 tysięcy żołnierzy i, uwaga, 400 czołgów. Zabito 58 osób, chociaż mówi się, że ta cyfra nie jest precyzyjna, nie jest dokładna. Najmłodszą ofiarą tych wydarzeń czerwcowych był Romek Strzałkowski, miał tylko 12 lat. W przewodniku katolickim czytam, co doprowadziło do protestów, co doprowadziło do tych wielkich wydarzeń. I tak lipiec 53, podwyższenie o 25% norm pracy w zakładach imienia Józefa Stalina w Poznaniu. We wrześniu 54, pierwszy milczący protest pracowników Wydziału W3 przeciwko obniżkom wynagrodzeń będącym następstwem podwyższenia norm. Październik 54. Rozmowy przedstawicieli Rady Zakładowej W3 bez udziału Rady Pracowniczej w Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Metalowców i w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego MPM w Warszawie. Rok później Rada Zakładowa W3 wysłała do Centrali Związkowej w Warszawie list dotyczący trudnej sytuacji pracowników wydziału. Miesiąc później likwidacja premii progresywnej. Załoga tego zakładu dowiaduje się o nieprawidłowym sposobie naliczania podatku od wynagrodzeń. W luty 56 załoga zgłasza 4704 wniosków dotyczących poprawy organizacji warunków pracy. O nieprawidłowościach w naliczaniu podatku zostaje powiadomiona prokuratura wojewódzka w Poznaniu. W marcu 56 roku delegacja W3 udaje się do MPM w Warszawie, gdzie po raz drugi przedstawia postulaty robotników. W kwietniu 56 roku, dokładnie 21, odbywa się zebranie załogi W3 z udziałem sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej KCPZPR Jerzego Morawskiego. Uczestnicy krytykują dotychczasowy styl załatwiania spraw robotniczych. Pod koniec miesiąca delegacja W3 po raz trzeci wyjeżdża na rozmowy do Warszawy. Jesteśmy już w maju 56 roku. Dwukrotne spotkanie reprezentantów załogi W3 z przedstawicielami Centralnej Rady Związków Zawodowych. Pracownicy W3 nawiązują kontakty z innymi wydziałami oraz innymi zakładami pracy w Poznaniu. Po raz pierwszy pojawia się groźba wyjścia robotników na ulicę. 8 czerwca spotkanie na W3 z udziałem Stanisława Pietrzaka z MPM. Dyrektor departamentu obiecuje robotnikom zwrot podatku i przywrócenie premii progresywnej. 16 czerwca. Krótkie przerwy w pracy na W3. 21 czerwca. Na Wydziale W3 odbywa się masówka, podczas której zostają wybrani delegaci do rozmów z przedstawicielami CRZZ. Uczestnicy domagają się wyjaśnień w sprawie braku odpowiedzi od ministra Pietrzaka. 22 czerwca przyjazd przedstawicieli CRZZ i MPM z Warszawy na rozmowy z załogą W3. 23 czerwca burzliwa masówka na W3. 25 czerwca w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym MPK odbywa się masówka z powodu złych warunków pracy oraz podwyższenia norm. W Pomecie i w Jepofamie po odebraniu wypłaty pracownicy wyrażają niezadowolenie i krytyczne wypowiadają się o normach i zarobkach. Z 25 na 26 czerwca wyjazd 17-osobowej delegacji W3 do Warszawy. 26 czerwca. Delegacja w Warszawie. Podczas rozmów z MPM minister Roman Fidelski przedstawia plan załatwienia części robotniczych postulatów. Zapada decyzja o kontynuowaniu rozmów następnego dnia w Poznaniu. I 27 czerwca, a więc dokładnie 70 lat temu, przyjeżdżają minister Roman Fidelski i przedstawiciele CRZZ Marian Czerwiński i Józef Bień. Na wszystkich wydziałach Odbywają się burzliwe masówki. W zakładach naprawczych toboru kolejowego ZNTK rozpoczyna się strajk. Wieczorem odbywają się rozmowy ministra z władzami partyjnymi Poznania. Wszystko zaczęło się w Poznaniu 28 czerwca nad ranem o 6.30 w 1956 roku. Jutro 70. rocznica czerwca 1956. Był to pierwszy krzyk wolności. Słuchacie Dobrego Radia Emaus. Jutro wiele wydarzeń w Poznaniu. Oczywiście z racji na wyjątkowe upały, wyjątkowo wysoką temperaturę, część programu została zmieniona, ale o tym będziemy też informować, a wszystko znajduje się na odpowiednich stronach internetowych, gdzie przedstawiony jest program wszystkich obchodów. Gorąco zapraszam, żebyście byli też z Radiem Emaus. Przypominam, dzisiaj wysokie temperatury. Ubierajmy się lekko, jeśli musimy wyjść, zabierajmy czapkę na głowę, okulary przeciwsłoneczne i dużą ilość wody. Unikajmy mocnego słońca, chowajmy się na miarę możliwości w cieniu. 10 po 10 czas na w drodze do Emaus.
0: W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Gdy w Jerychu Jezus chciał przyjść do domu Zacheusza, ten zszedł z pośpiechem i przyjął go rozradowany. Dziś, gdy Jezus chce przyjść do domu setnika, ten mówi, że nie jest tego godny. Z pozoru postawy Zacheusza i setnika są przeciwne. Jednak obaj mieli wiarę, obaj żałowali za grzechy i obaj doświadczyli miłosierdzia. Ewangelia łączy różne wrażliwości. Raz możemy czuć się pociągnięci do bliskości z Jezusem, innym razem bardziej odczuwać niegodność. Jeśli jedno i drugie wynika z miłości do Jezusa, jesteśmy na dobrej drodze. Jak dziś się czuję przed Jezusem? O czym mi to mówi?

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 20 minut po godzinie 10. Tak ciepło, każdemu się daje we znaki. Dobrze, że w studiu mamy klimatyzację. Ona dzisiaj niezbędna. Nie każdy lubi, nie każdy może być z klimatyzacją, ale w takie upały jest to wskazane. Tak sobie myślę, jak sobie kiedyś radzili nasi rodzice, nasi też dziadkowie z tymi upałami. Ale taka w ogóle przedziwna ludzka natura, prawda? Zimą narzekamy, że zimno, prawda? Kiedy przyjdzie lato, narzekamy, że za ciepło. No, jeszcze się taki nie narodził, któremu by we wszystkim dogodził, ale słuszną uwagę nadesłała mi pani Monika. Gdzieś mi to umknęło, a przed chwilą mądrze napisała. Rzeczywiście, nie otwierajmy okien, zasłońmy roletami, a najlepiej folią termiczną okna. Z zewnątrz leci gorące przecież powietrze. Okno otworzyć tylko na noc. No, jeśli ktoś ma rolety, jeśli ktoś ma taką folię, to może to zrobić. Gorzej, kiedy nie ma i ma takie mieszkanie usytuowane, że właśnie cały czas to słońce od południa do popołudnia będzie tam, będzie grzało to okno i mieszkanie. Otworzyć okno na noc, rzeczywiście rano, kiedy jechałem do pracy około 7, pięknie było, rześko 21 stopni, a teraz ta temperatura ciągle rośnie. Wakacje się zaczęły, pozdrawiamy wszystkich, którzy wyruszają na urlopy, na obozy, kolonie, wszystkie dzieci, młodzież, uważajcie na siebie, nad wodą, w górach, w czasie pieszych wędrówek, słuchajcie poleceń opiekunów, bo wiemy dobrze, że taki czas wakacyjny trochę sprzyja takiemu, jakby to powiedzieć, rozprężeniu, ale brawura to nie jest absolutnie odwaga. Właśnie wielkość człowieka jest wtedy, kiedy potrafi być bardzo odpowiedzialny też za samego siebie, za innych i zna pewne zasady także bezpieczeństwa, bo na wakacjach od tego absolutnie nie jesteśmy zwolnieni. W naszym programie o 10.30 spotkanie z młodzieżą, która przygotowuje i już za kilka dni otwiera, nie oni, ale księża wraz z młodzieżą, wielki festiwal Paradiso od 29 czerwca. To nasze archiwalne rozmowy, bo jeszcze wciąż można zapisywać na ten wielki festiwal młodych, który odbywa się w Gostyniu. 11.45 muzyczna podróż w czasie. O 12.30 będzie z nami ksiądz kierownik poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Ksiądz, umknęło mi imię teraz, ksiądz Walid, Rafał Walid, który opowie o pielgrzymowaniu do Matki Bożej, bo niedługo ta poznańska piesza pielgrzymka wyrusza do tronu Królowej Polski. To o 12.30, a o 13.30 zapraszam na zarejestrowaną w naszym studiu całkiem niedawno rozmowę z młodzieżą z 38 Liceum Ogólnokształcącego. Ta młodzież nie pierwszy raz u nas w radiu i zawsze coś tam powie, zawsze o czymś opowie. A teraz o czym opowie, to zapraszam, żebyście Państwo byli z nami. To dokładnie o godzinie 13.30. A teraz, no właśnie, kiedyś wszyscy byliśmy mali, słuchaliśmy rodziców. Kiedy byłem małym chłopcem, Breakout.

0: Reklama.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20 urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: Dobrą radio.
0: To jest powtórka.
5: Czas na spotkanie z młodzieżą. W naszym studiu Dobrego Radia Emaus dzisiaj bardzo młodo. Zawsze to powtarzam, że my jesteśmy młodym radiem i dobrym radiem, ale rzeczywiście, kiedy przychodzą młodzi ludzie do studia, to robi się i wesoło, i młoda. Dzisiaj szczególna okazja, bo chcemy porozmawiać o festiwalu młodych, o spotkaniu dla młodych Paradiso. Są z nami w studiu młodzi ludzie. Przedstawcie się.
6: Ola Tonder.
7: Erik Pazoła.
8: Amadeusz Stronka.
5: Dzień dobry i szczęść Boże.
7: Szczęść Boże.
6: Szczęść Boże.
5: A skąd jesteście?
6: Ja jestem z Poznania.
7: Ja jestem z Gostynia.
8: Ja z Komornik.
5: O, proszę bardzo. A się spotkaliście gdzie dokładnie?
7: Tak naprawdę spotkaliśmy się, myślę, no właśnie, na Paradiso. Mhm. Tam wszyscy się zgromadziliśmy, poznaliśmy się na sobie trochę nawzajem i dzięki temu dzisiaj wszyscy w trójkę jesteśmy organizatorami Paradiso.
5: No to już wiemy, kim jesteście, organizatorzy z różnych stron. Jeszcze powiedzcie, bo to może być ciekawe dla słuchaczy, dla mnie też, czym się zajmujecie dzisiaj, poza tym, że organizujecie Paradiso, uczycie się, studiujecie.
6: Ja jestem w trzeciej klasie liceum, uczę się. No, za rok matura, także
5: co po
6: przygotowania
5: maturze?
6: Pełną parą. Pewnie pójdę na prawo, może na teologię.
5: O, proszę.
7: Ja studiuję elektronikę i telekomunikację na Politechnice Poznańskiej. No i również na co dzień zajmuję się też organizacją Paradiso.
8: Ja studiuję logistykę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Co dalej, ciężko stwierdzić, ale na razie myślę o tych studiach, żeby je skończyć.
5: Czas pokaże, Pan Bóg podpowie. Gdzieś tam w sercu, w sumieniu trzeba będzie tylko na to odpowiedzieć. Połączyło was Paradiso, ale tak naprawdę połączył was Chrystus, prawda? Jesteście wierzący, inaczej was by tutaj nie było. Wiara jest dla was ważna?
6: Ja myślę, że bardzo ważna, ponieważ to Paradiso to się przede wszystkim kieruje tą wiarą, więc myślę, że to nas połączyło na pewno.
7: Tak, bo gdy spotykamy się zarówno na samym Paradiso, ale też jako organizatorzy, żeby to Paradiso organizować, no to właśnie gromadzimy się wokół Chrystusa, gromadzimy się w kościele katolickim i cieszymy się tym, że przy okazji każdego spotkania nie tylko te ważne rzeczy ustalamy i wymyślamy, ale też wspólnie się modlimy, tworzymy wspólnotę. To nas wszystko gromadzi i spaja i pozwala, aby to Paradiso ostatecznie mogło faktycznie powstać i być pięknym dziełem.
8: Powiedziałbym, że tak, że wiara jest ważna, bo w końcu wylądowałem na tym Paradiso w celu pogłębienia tej wiary, więc cieszę się, że teraz mogę po prostu dbać o to, żeby inni mogli poznawać Chrystusa właśnie na Paradiso i samemu to organizować dla innych.
5: Już dużo o was wiemy. Teraz, ponieważ już parę razy padło to hasło Paradiso, powiedzcie, co to w ogóle jest to Paradiso? Bo może ktoś nas teraz słyszy i to słowo usłyszał parę razy, ale wciąż nie wie, co to jest Paradiso.
7: Święty Filip Neri jest głównym patronem Paradiso i był również Włochem. A Paradiso to po włosku właśnie raj, właśnie niebo. Sam Filip Neri mówił: preferisco il paradiso, wybieram niebo. I my to Paradiso, to niebo, ten raj chcemy właśnie na Świętej Górze w Gostyniu tworzyć dla młodych ludzi, tak aby oni mogli tam przyjeżdżać, tam razem z nami być, razem z nami się modlić. No i właśnie, i to ma rezonować z tym rajem. Ma to być ten raj, na ziemi, który wszyscy razem tworzymy.
5: Takie spotkanie młodych po zakończeniu roku szkolnego, u progu wakacji.
7: Zaraz po zakończeniu roku szkolnego, aby młodzi nie zdążyli się jeszcze na dobre rozjechać, aby nie zdążyli jeszcze rozleniwić się tymi wakacjami, tylko prosto ze szkoły tak naprawdę ruszyli na to Paradiso i kończąc naukę tą szkolną, naukę może właśnie do matury, może do jakichś egzaminów, może do jakichś sprawdzianów, mogli kontynuować nauką relacji z Bogiem, relacji z drugim człowiekiem, a również nauką o sobie samym.
5: Zaraz powiemy sobie dokładnie, albo dość dokładnie o programie tego spotkania. Powiedzcie termin tego spotkania i do kogo jest skierowane. Wiemy, że do młodych, ale czy do każdej młodzieży?
8: Paradiso w tym roku jest od 29 czerwca do 3 lipca. No i kierujemy je dla młodzieży od 13 roku życia do w zasadzie 25. Więc staramy się przygotowywać ten program tak, żeby on był jak najobszerniejszy, żeby każdy z nas coś dla siebie. Od właśnie modlitwy, czy to mszy, czy to po prostu konferencji, jakie mamy przygotowane dla młodzieży, po świadectwa, które mają zainspirować nas. Ale też zostawiamy ważną sferę, jaką jest ta integracja, czy czas bycia dla siebie. Stąd zawsze staramy się pamiętać czy to o warsztatach, które mają nas gdzieś rozwijać tak już fizycznie, a nie tylko duchowo, ale też w jakichś imprezach, po tańcówkach, koncertach, które mają być dla nas, żebyśmy też cieszyli się tym czasem wakacyjnym i odpoczywali od obowiązków codziennych.
5: Czyli coś dla ducha, coś dla ucha, coś dla stóp, dla ciała, mówiąc ogólnie, dla młodego człowieka. To nie może cały czas się modlić ze złożonymi rękoma, ale ta modlitwa jest czymś istotnym spotkania Paradiso, które, jak sobie szybko policzyłem, to prawie tydzień.
7: Tak.
5: Długo.
7: Paradiso trwa 5 dni.
5: No właśnie.
7: A myśleliśmy, tworząc Paradiso, właśnie o tym, że to jest spotkanie dla młodzieży, która już odnalazła gdzieś tam Chrystusa, która ma relację z Chrystusem, która jest w kościele, ale właśnie nie tylko. Jest to też spotkanie dla młodzieży gdzieś tam może szukającej, dla młodzieży, która zadaje sobie pytanie, dla młodych ludzi, którzy no właśnie jeszcze nie wiedzą, a na Paradiso mogą się dowiedzieć, po co żyją, z kim żyją, kim są, jaki jest cel.
5: Mhm. Powiedzcie, ile razy już byliście na Paradiso?
6: Ja jadę w tym roku 4.
7: Tak się składa, że ja już chyba 6.
8: Jeśli mnie matematyka nie myli, to chyba doliczyłem się 5 w tym roku.
5: No proszę bardzo. A w tym roku po raz pierwszy jako organizatorzy, czy już wcześniej byliście w tym sztabie organizacyjnym?
6: Ja jestem po raz pierwszy.
5: Okej.
7: Ja już od paru ładnych lat, od 2019 chyba roku.
8: Ja drugi rok w tej roli.
5: I co należy do waszych zadań?
8: Ojej, ja na przykład w tym roku jestem odpowiedzialny za kwestię leżakową, żeby leżaki dla wszystkich uczestników były przygotowane, odnowione, zadbane, żeby no właśnie była ta część relaksu. A poza tym na pewno promocją i jestem odpowiedzialny też za tworzenie nowego zastępnika dla naszej olimpiady, czyli Paradisopoli, gdzie doszliśmy do wniosku, że większość młodych ludzi chciałaby kiedyś wziąć udział w takiej grze planszowej, gdzie oni mogą być pionkami.
5: Aha.
8: I wpadliśmy na pomysł, że zrobimy taką dużą grę planszową, interaktywną, w której po prostu połączymy tą, skoro rezygnujemy z olimpiady, to gdzieś wsadzimy tam taką część fizyczną, czy takiej aktywności fizycznej, ale połączymy to z integracją i pracą w grupie, bo w końcu rywalizujemy i walczymy w zespole i połączymy też naszą gdzieś wiedzę, ale też kreatywność. Stąd właśnie te wszystkie zadania będą do spotkania w tej grze naszej.
5: Wszystko jest jakby naprzeciw młodemu człowiekowi, tak słuchając was to widzę. Mówiłeś o tych leżakach, to mi się od razu skojarzyło o łóżkach, czy w ogóle miejscach noclegowych. Ile przewidujecie młodzieży na tym spotkaniu, albo może jakie macie doświadczenie z poprzednich lat? Ile przyjeżdżała, a ile być może będzie teraz?
7: Poprzednie lata pokazują, że bywa z tym bardzo różnie. Zależy to dużo od, no właśnie, tego, jak się kończy rok szkolny, zależy od tego, jak zaangażują się księża duszpasterze, młodzieży w swoich parafiach. W tym roku bardzo byśmy się cieszyli, gdyby udało nam się osiągnąć liczbę między 300 a 350 uczestników. W poprzednich latach było to ponad 200 uczestników, chociaż w tym roku, jak wskazują gdzieś tam statystyki i zapisy, te zapisy idą nie najgorzej. Więc z tego się cieszymy i dlatego wszystkich jeszcze bardzo serdecznie zapraszamy, bo miejsca na pewno nie zabraknie. Pole namiotowe jest spore, miejsca jest wystarczająco dla każdego. Nie zabraknie nam też ani jedzenia, ani pakietów uczestników. Wszystkiego jest pod dostatkiem, więc każdy, kto chce, może przyjechać.
5: Zanim zapytam was jeszcze, co robicie w ramach tego przygotowania do Paradizu tegorocznego, to powiedzcie, jak można się zapisać na to spotkanie tegoroczne?
7: Najlepiej zapisać się przez stronę naszą, przez stronę internetową paradizo.org.pl. Na tej naszej stronie internetowej znajdą się wszystkie informacje, o których my tu dzisiaj powiemy i te, o których też nie powiemy. Nasi goście, znajduje się cały plan wydarzenia, wszystkie niezbędne informacje, wybór warsztatów, no i właśnie możliwość rejestracji.
5: To wracamy do poprzedniego pytania. Na czym polega wasze przygotowanie czy pomoc w organizacji Paradizu 2026?
6: Ja również zajmuję się bardziej promocją. W przyszłą niedzielę jedziemy też do parafii. Więc ja jestem tam, gdzie trzeba. W każdym razie jestem potrzebna, to też pojadę, też rozpromuję Paradizo po szkołach, też jeździmy. Weźmy Sióstr Zmartwychwstanek, będziemy w Lesznie. Także też ulotki w parafii u mnie widnieją, plakaty roznosimy, także ja jestem też również, zajmuję się promocją.
5: Też takie apostolstwo już, no bo przy okazji zapraszania, rozdawania ulotek, to chyba też trzeba samemu zaświadczyć, że warto, bo byłam tam, prawda?
6: Myślę, że to jest najważniejsze, dlatego że nasze świadectwo w zasadzie ma największą moc. W zasadzie świadczymy o tym, że skoro wracamy tam co roku, ja już po raz czwarty, to że coś jest tam takiego, co się dzieje, są tam tacy ludzie, do których ja chcę wracać. Do których ja chcę wracać, to są też ludzie, którzy tam też wracają.
5: Chcesz wracać do ludzi, ale do może do jakiegoś wydarzenia. Co dla ciebie tak osobiście jest czymś, co zawsze przykuwa uwagę, czy też przyciąga jakoś, za czym się może w ciągu roku tęskni?
6: Jeśli chodzi o ludzi, są księgi. Jeśli ktoś się boi podejść do kogoś właśnie podczas czy to posiłku, czy podczas jakichś integracji różnych, są księgi, na których rozmawiamy, są, przedstawiamy się, mówimy trochę o sobie, rozważamy różne rzeczy, czasem często Słowo Boże, ale mnie najbardziej przyciąga...
5: Zostanie przy tych księgach, bo rozumiem, że są księgi puste, które można wypełnić...
6: To znaczy, to się tak nazywa. Księgi to...
5: No właśnie. Ja widzę księgę, od razu książkę jakąś wielką.
6: Księgi to znaczy, po prostu jesteśmy ze sobą. Aha. Czy to siedzimy przy stole, czy siedzimy po prostu ze sobą obok siebie i mówimy o sobie. Poznajemy siebie po prostu.
5: Pozwalamy siebie czytać, tak, albo opowiadamy o sobie. Jak księgę.
7: Spotkania w grupach.
5: Czytamy siebie nawzajem. Dobrze, świetnie, fajnie to się nazywa. Kolega, powiedz jeszcze, jakie jest twoje zadanie w ramach przygotowania?
7: Ja w dużej mierze działam w tej sferze, w której no właśnie nas jako organizatorów nie widać, ponieważ zajmuję się zapisami, zajmuję się stroną internetową.
5: Wejdę w słowo, nawet teraz was nie widać, a słychać.
7: Tak. Zajmuję się zapisami, zajmuję się stroną internetową, zajmuję się odpisywaniem na najróżniejsze maile w najróżniejszych sprawach. I również biorę udział, tak jak zresztą nas słychać, w promocji Paradizo, no bo faktycznie w tym naszym gronie organizatorów myślę, że to jest ważne, że każdy z nas chce trochę świadczyć. A nawiązując do hasła tegorocznego Paradizo, którym jest słowo odwagi, no to właśnie my sami uczymy się odwagi, już organizując to Paradizo, żeby wyjść do ludzi, żeby coś powiedzieć, żeby się pokazać i żeby zaświadczyć.
5: Kiedy patrzycie na minione spotkania z tamtych lat, czy macie jakieś doświadczenie, że jakiś jeden, drugi albo może nawet trzeci punkt programu jest absolutnie obowiązkowy i zawsze przyciąga młodzież tak jakoś bardzo, bardzo jak magnes?
7: Myślę, że to dla jednych słuchaczy będzie zaskakujące, a dla innych może nie, ale jest to przede wszystkim wielbienie. Jest to spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym i tak jak my organizatorzy tak o tym myślimy, tak samo czytamy potem w feedbacku, który dostajemy od uczestników, że to uwielbienie, adoracja jest najważniejszym punktem Paradizo, że chociaż tańce i zabawy i hulanki są fajne i wszystkim się to podoba, podobają się koncerty, podobają się właśnie księgi, spotkania z drugim człowiekiem, to obowiązkowym punktem każdego Paradizo jest w ten jakby przedostatni dzień wieczorem, w ostatni wieczór naszego spotkania, spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym. Wtedy cała bazylika jest nieco wygaszona, gra zespół, wszyscy razem śpiewamy, modlimy się i bez tego punktu Paradizo ani my, ani myślę uczestnicy nie wyobrażamy sobie tego wydarzenia.
5: Taka duża adoracja i to jest tak. Jeden raz na prawie na koniec, jak zrozumiałem, tak?
7: Zgadza się.
5: Ale każdego dnia jest msza święta.
7: Każdego dnia jest msza święta oraz jest cicha adoracja. Pan Jezus jest wystawiony w kaplicy podczas takich punktów właśnie, jak kiedy mamy jakąś głośną imprezę, kiedy mamy jakieś takie punkty jak kino plenerowe. Nie każdy musi chcieć w tym brać udział i też do tego jako organizatorzy nie zmuszamy. Można spędzić czas na polu namiotowym, a można pójść do kaplicy adoracji, która też jest wyciszona, jest odpowiednio, nazwijmy to, w piwnicy, gdzie nie jest głośno, jest cicho. I tam można ten czas spędzić. Każdy młody może sam zdecydować o tym, czego oczekuje, czego potrzebuje.
5: To musi być ciekawe. Ja też mam takie doświadczenie, że jak sam

0: wezwanie Świętego Rocha oraz duszpasterz akademicki. Tak. Ale również poza tymi konferencjami planowymi będą świadectwa. A świadectwa wygłoszą zaproszeni goście. Chociażby arcybiskup Zbigniew Zieliński wygłosi świadectwo swojego życia i swojego biskupstwa.
1: O, proszę.
0: Świadectwo również usłyszymy od pana Karola Cierpicy, który jest żołnierzem, który został uratowany w Afganistanie przez Amerykanina, który oddał za niego swoje życie. No i świadectwo powie też Wojciech Czuba, czyli Ślimak na pustyni, który może być znany młodym słuchaczom właśnie przede wszystkim, myślę, z TikToka i z Instagrama.
1: Młodym. No właśnie ja pierwszy raz słyszę, także już nie jestem młody. Widzę was bardzo radosnych, widzę was bardzo entuzjastycznych. Mówiliśmy sobie o tym haśle odwagi. Dlaczego takie hasło? Macie jakieś od waszych organizatorów, znaczy od głównych organizatorów argumenty, dlaczego takie hasło zostało wybrane? Czy to było jakieś losowanie, czy może inne ku temu są przesłanki, że właśnie odwagi?
0: Oczywiście, że mamy argumenty. Sugerowaliśmy się podczas wybierania hasłem, które wyznaczył papież Leon na najbliższe 2 lata. Odwagi, albowiem jam zwyciężył świat. Mm-hmm. No i ponieważ jest to hasło na 2 lata, postanowiliśmy podzielić je tak no, troszeczkę na pół. W tym roku rozważamy odwagę, rozważamy to, żeby przezwyciężać samego siebie, przezwyciężać trudności, a w przyszłym roku druga część, kto wie, może coś związanego ze zwycięstwem, coś ze zwyciężaniem świata, ze zwyciężaniem grzechu. O tym jeszcze pomyślimy i o tym poinformujemy w przyszłym roku z całą pewnością, ale stąd właśnie ta odwaga.
1: Nawiązanie do Słowa Bożego i do słów papieża Leona, który to przywołał. Odwaga papieskie, mówimy tutaj o Janie Pawle II, też wołał papież Jan Paweł II, może nie pamiętacie tego, coraggio do młodzieży, to dokładnie to samo znaczy. Według was, też młodych ludzi, młodzież dzisiaj nie jest odważna, potrzebuje odwagi?
2: Myślę, że potrzebuje odwagi. Ja myślę, że przyjechanie na Paradiso to też jest pewna odwaga. Ja osobiście mam doświadczenie, ja nikogo nie znałam jadąc na Paradiso i myślę, że ta odwaga była potrzebna, ale po prostu w dzisiejszym świecie też odwaga jest jak najbardziej potrzebna do przezwyciężania wielu rzeczy, trudności nieraz. Ja myślę, że Paradiso może być takim odskokiem właśnie od trudności, takim czasem nawet właśnie wyciszenia dzięki adoracji, i nie tylko pobycia po prostu z drugim człowiekiem.
1: Ale też zobaczenia innych, którzy też chcą być odważni, bo tutaj mówisz o takiej odwadze do wielu rzeczy, ale też odważne jest to, że poświęcają wakacje i idą się modlić. Może dla niektórych z boku, przyjaciół, nawet bliskich, fajnych ludzi, może to być takie crazy, takie no, głupie, marnowanie czasu. Po co? Po co tam jedziesz, prawda? Kościół, niektórzy mogą powiedzieć, Kościół już dzisiaj nie jest autorytetem i on się tam jakoś tam wali, do tych czarnych Batmanów jedziesz, a nawet to robicie i oni to robią. Czy to nie jest odwaga?
0: To zdecydowanie jest odwaga, a myślę, że również dzisiaj potrzebnym aspektem odwagi, bo podczas Paradiso będziemy na wszystkie możliwe sposoby gdzieś tam roztrząsać ten temat, zgłębiać i przetwarzać, ale takim aspektem odwagi, który na pewno też będzie poruszony na Paradiso, jest trochę odwaga, żeby przestać mówić, wyłączyć muzykę i pobyć ze sobą, poznać siebie. Myślę, że dla wielu młodych ludzi to wymaga heroicznej odwagi, żeby posłuchać, poznać siebie. Mhm. Ponieważ
1: odłożyć te media społecznościowe na jakiś czas, nie?
0: Tak, tak. No i to będzie wymagało wielkiej odwagi. I myślę, że takiej odwagi też zarówno będziemy w teorii o niej słuchać, jak i w praktyce się jej uczyć.
1: Jest taka starsza piosenka, która mówi, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, po co ty żyjesz. I myślę, że to nie jest tylko dla starszych, ale i dla młodych ludzi, którzy dzisiaj mają tak bardzo dużo ofert, tak bardzo dużo różnych propozycji ze świata, że można się zagubić po prostu. Można się zaplątać na tych różnych ścieżkach i co wybrać, jaka droga jest najwłaściwsza, a jeśli już wybrałem złą, czy dam radę wrócić, czy mogę w ogóle wrócić, czy mam szansę powrotu, na pewno temu będzie służyło to spotkanie i bardzo się cieszę, że ono już niedługo, za niedługo, przypomnijmy termin.
3: 29 czerwca do 3 lipca.
1: Można się zapisywać na stronie Paradiso.
0: Tak? .org.pl.
1: Tak, i tam wszelkie informacje są podane, również się tam można zalogować i zapisać i po prostu przyjechać. Może jeszcze zachęcając na koniec, powiedzmy o tych punktach programu, co młodzież spotka, bo wiemy, tańce.
0: Tak, jeżeli chodzi o punkty programu, no to każdy dzień będzie troszeczkę inny i każdy dzień będzie zaskakiwał swoją charakterystyką. Oczywiście, myślę, że oczywistym punktem jest to, że spotkamy się codziennie na Eucharystii, codziennie

0: rano odmówimy jutrznie. Ale to nie wszystko, no bo właśnie jednego dnia zagramy wspólnie w Paradiso Poli, czyli wielką grę planszową, no po prostu fizycznie wielką. Innego dnia wieczorem spotkamy się na kinie plenerowym i wspólnie obejrzymy film na dworze, na wielkim ekranie. Jeszcze kolejnego dnia wspólnie przeżyjemy wielbienie, razem będziemy śpiewać i modlić się w tak bazylice pełnej ludzi, ale też pełnej uwielbienia.
1: Codziennie będziemy przeżywać Eucharystię. Najważniejszy punkt dnia.
2: Z homilią oczywiście i wspomniane świadectwa będą, tak.
0: Tak.
2: One będą każdego dnia, czy nie?
0: Świadectwa będą każdego dnia, każdego dnia będą konferencje i każdego dnia przewodniczyć mszy świętej będzie inny biskup.
2: Aha, nawet.
0: Więc nawet no, proszę, tak. To. I homilie podczas tych mszy świętych będą również wygłaszać biskupi.
2: Aha, a same konferencje poprowadzi już ksiądz Brzoski.
0: Tak.
2: Rozumiem. No to wielka różnorodność. Bardzo ciekawe się zapowiada. Mamy nadzieję, że też będzie temu wszystkiemu towarzyszyła dobra pogoda. A jeśli nawet nie, chociaż mamy nadzieję, że tak, to na pewno będzie wspaniała atmosfera i gorące będą serca. A to wszystko na Świętej Górze Gostyń u stóp Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej. I temu wszystkiemu patronuje święty Filip Neri.
0: Święty Filip Neri, a w tym roku możemy jeszcze dodać, bo co roku mamy szczególnego patrona na dany rok. W tym roku jest to święta Joanna d'Arc.
2: O proszę.
0: Co związane z tą odwagą, co związane z klimatem tegorocznego Paradiso. Święta, rycerka, odważna. No i właśnie w tej perspektywie będziemy też patrzeć na nią, na jej odwagę, na jej siłę, na jej męstwo. I z tej perspektywy będziemy rozważać odwagę.
2: Czy będą jej relikwie może? Uda się skombinować? Nie wiecie tego.
0: Myślę, że to przyszłość pokaże.
2: Przyszłość pokaże. No, jeszcze trochę czasu zostało. Bo to, dobry przykład rzeczywiście, Joanna d'Arc. Bardzo dziękuję wam za spotkanie. Czy jeszcze coś ważnego musimy dodać, o czym koniecznie trzeba pamiętać? A wiem, trzeba mieć odwagę, nie? Wziąć odwagę, laptopa, swojego komórkę, otworzyć stronę paradiso.org, dobrze?
0: .pl.
2: .pl, dobrze. I poczytać o Paradiso i jak najszybciej się zapisać. A liczba miejsc jest ograniczona, czy nie?
0: Liczba miejsc nie jest ograniczona, zapisywać się można nawet do ostatniego dnia przed Paradiso. Mm-hmm.
2: Mamy nadzieję, że ta liczba 350 dzisiaj... Nie dzisiaj, ale na tym spotkaniu się właśnie pokaże, a może będzie i więcej tej młodzieży. Jak państwo słyszeli, młodzi byli, są i chcą tam przyjeżdżać, a dzisiaj w nami studiu byli ci, którzy są odpowiedzialni za organizację spotkania młodych Paradiso, a byli z nami dzisiaj...
1: Ola Tonder,
0: Eryk Pazoła,
3: Amadeusz Stronka.
2: Bardzo państwu dziękujemy za uwagę, a młodym za obecność w studiu i za zaproszenie na Paradiso. Przypomnę, 29 czerwca do 3 lipca, Święta Góra Gostyń, spotkanie młodych Paradiso. Wszystkim mówimy
4: odwagi. To była powtórka.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
6: Dobre radio na dobry dzień, jest godzina 11. Radio Emaus, ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec przy mikrofonie. 27 czerwca. Dzień dobry wszystkim, którzy teraz dołączyli do słuchania dobrego radia w Wielkopolsce. Radia Emaus, dzisiaj 178 dzień roku 2020. 6 to 26 tydzień tego roku. Imieniny świętują Władysław, Marianna, Maryla. Wszystkiego najlepszego. A w Poznaniu, mimo że jest godzina 11, dopiero tak naprawdę przed południem, już 31 stopni, blisko tego, co zapowiadano, czyli 35, już całkiem blisko. Ta temperatura powoli rośnie i nie powinna być większa według synoptyków. Jak będzie? Zobaczymy. Ubierajcie Państwo się właściwie do takiej temperatury. Lekko czapkę na głowę, okulary przeciwsłoneczne i duża ilość wody. Przydałby się krem. Krem oczywiście z odpowiednim filtrem i unikajcie tego mocnego słońca. Kto nie musi, niech nie wychodzi z domu, okna pozamykane w domu. Może jakiś wentylator, kto ma klimatyzację, jest uratowany. Okna na pewno trzeba otwierać na wieczór, na noc, kiedy się troszeczkę schłodzi. Jutro niestety będzie tylko gorzej. Kilka minut temu mieliśmy spotkanie z młodzieżą, która opowiadała o wielkim wydarzeniu, jakim jest Paradiso. Spotkanie dla młodzieży w Gostyniu. W poniedziałek, 29 czerwca, rozpoczyna się to spotkanie, a teraz nie Paradiso, a Paradis. Vanessa Paradis wyśpiewa Julie Taxi, a potem spotkanie z ojcem Leandrem Kubikiem, benedyktynem, ofiarą nazizmu, to kandydat na ołtarze. Był w klasztorze, jak powiedziałem, w Lubiniu, w archidiecezji poznańskiej. Swoją wiarę, przylgnięcie do Chrystusa przypieczętował śmiercią, zadano mu w więzieniu we Wronkach 14 października 1942 roku. Czekamy na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego tego świątobliwego zakonnika z archidiecezji poznańskiej, a o nim, o jego postaci opowie postulator, już wyznaczony postulator tego procesu, ksiądz doktor habilitowany Wojciech Miller. To za chwilkę po piosence. Zostańcie Państwo z nami. 11.45, muzyczna podróż w czasie. Dzisiaj skupimy się na Elvisie Presleyu, na Michaelu Jacksonie, na grupie Queen. Oj, będzie trochę mało czasu, żeby to wszystko opowiedzieć. 2 minuty po godzinę 11.00 słuchacie dobrego radia Emaus.
7: Bienvenue, c'est Joe.

0: Kto Boga posiada, ten znalazł źródło wszelkich rozkoszy i szczęścia. Myśl ojca Leandra z 8 lutego 1936 roku. Ojciec Leander Kubik, benedyktyn, a właściwie Henryk Kubik, urodził się 4 stycznia 1909 roku w Starym Kramsku koło Babimostu, ówczesne Niemcy, w religijnej polskiej rodzinie. W wieku 5 lat stracił swego ojca, który zginął na początku I wojny światowej w walce z Rosjanami. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w polskich gimnazjach w Wolsztynie, Pyzdrach i Lublińcu. Maturę zdał w małym seminarium diecezji łódzkiej we Włodzimierzu Wołyńskim, po której w 1930 roku został klerykiem i rozpoczął pierwszy rok studiów filozoficznych. Jednak po roku nauki w 1931 roku wstąpił do klasztoru w Lubiniu, zachęcony przez swego kolegę. Ojciec Leander Kubik po złożeniu pierwszych ślubów monastycznych kontynuował dalszą formację i studia w zagranicznych opactwach w Pradze i Beuronie. Czeskie opactwo Emauzy w Pradze było wówczas klasztorem macierzystym dla Lubinia, które podjęło się przedsięwzięcia odnowienia opactwa. Dlatego 6 czerwca 1937 roku w Pradze ojciec Leander Kubik otrzymał święcenia kapłańskie z rąk nuncjusza apostolskiego w Czechosłowacji, arcybiskupa Saverio Ritterra. Następnie powrócił do Lubinia i zgodnie z tradycją odprawił mszę świętą prymicyjną w swojej rodzinnej parafii w Nowym Kramsku. W wyniku zawieruchy wojennej objął jako proboszcz parafię w Siemowie koło Gostynia, gdzie pozostawił po sobie wspomnienie jako oddany kapłan pełen serdeczności. Niestety ojciec Leander został aresztowany przez gestapo w Wielki Piątek 11 kwietnia 1941 roku z powodu tego, że objął opiekę duchową i został kapelanem tajnej organizacji wojskowej Czarny Legion, liczącej około 80 młodych polskich spiskowców. Pomimo nieudowodnienia mu członkostwa w owej organizacji, został skazany na 5 lat więzienia, gdzie wyczerpany pracą ponad siły i częstym biciem zmarł 14 października 1942 roku we Wronkach. Jego grób znajduje się na cmentarzu parafialnym w Nowym Kramsku. W 2015 roku ówczesny przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i zarazem metropolita poznański ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki podczas homilii z okazji Dnia Modlitw o kanonizację błogosławionych i beatyfikację sług Bożych pochodzących z archidiecezji stwierdził między innymi: ojciec Leander był to człowiek wielkiego ducha, męczennik za wiarę i ojczyznę, który do końca modlił się za swoich oprawców. Dał się poznać jako gorliwy kapłan, głoszący odważne, patriotyczne kazania. Dobrocią i serdecznością zdobył serca mieszkańców parafii. Matka Boża, źródłem naszej radości. Myśl ojca Leandra. Maj 1936 rok. Wyczytałem jakiś czas temu w takich mediach nie do końca przyjaznych Kościołowi, że Kościół, czyniąc kolejną beatyfikację, czy rozpoczynając kolejny proces beatyfikacyjny, produkuje świętych. Dzisiaj mówimy o ojcu Leandrze, zakonniku, którego proces beatyfikacyjny niedługo się rozpocznie. Potrzeba kolejnego świętego, błogosławionego?
1: To jest takie ciekawe pytanie, bo nie tyle my domagamy się świętych, co może bardziej oni w swoim czasie dopominają się o to, aby ich przypominać i żeby rozpoczynać kolejne procesy beatyfikacyjne. Ksiądz Wojciech Miller, postulator procesu beatyfikacyjnego ojca Leandra Kubika. Odczytujemy to jako znak wiary, że być może dany kandydat na ołtarze jest właśnie potrzebny dzisiaj, a nie wcześniej, ileś lat temu. I tak patrzymy na te znaki Bożej opatrzności, że tak to wygląda, że co roku w Polsce mamy beatyfikację, najczęściej męczenników. I to pewnie jest jakiś znak czasu i tak to należy odbierać.
0: Ojciec Leander, benedyktyn, właśnie ciągle mi się myli, żeby nie powiedzieć ojciec Leonard, benedyktyn, jest męczennikiem za wiarę, ale nie poniósł śmierci męczeńskiej, w sensie nie został zamordowany.
1: Dokładnie tak. No to jest sprawa o tyle ciekawa, że w historii procesów kanonizacyjnych mieliśmy także śmierci męczeńskie za wiarę, ale z tym jakby dopiskiem ex erumnis carceris, czyli na skutek doznanych cierpień. Czyli ktoś tracił życie nie poprzez wykonanie wyroku śmierci na nim, ale właśnie przez bicie, tortury, katowanie, różnego rodzaju ciężką, nadludzką pracę. I w przypadku właśnie ojca Leandra tak to wygląda, że w takim skrótowym myśleniu mówimy męczennik za wiarę, ale kiedy przyglądamy się bliżej tej postaci, czy w ostatnich miesiącach życia, to widzimy, że na skutek doznanych cierpień on ponosi śmierć, no właściwie tylko dlatego, że był księdzem katolickim, zakonnikiem.
2: Był aresztowany, poniósł śmierć, ale był aresztowany z konkretnego powodu. Jak czytam, w duchu autentycznego patriotyzmu wspierał organizację Czarny Legion, za co został aresztowany przez Gestapo. Co to była za organizacja i co tam robił ojciec Leandr?
1: Ojciec Leander pracował przez rok w Siemowie w parafii pod Gostyniem, dlatego że były to dawne ziemie benedyktynów i trzeba pamiętać, że po wybuchu II wojny światowej na terenie archidiecezji poznańskiej działało tylko 15 kościołów, między innymi właśnie kościół w Siemowie, a w niedalekim Gostyniu też w roku 1940 najczęściej pracownicy huty szkła to byli, którzy powołali do życia konspiracyjną taką organizację niepodległościową i przez to, że ten kościół w Siemowie był czynny i pewnie o ojcu Leandrze było słychać, głosił odważne kazania, no jakby zwrócili się do niego, czy by nie był ich kapelanem. On bardziej to traktował jako pewna forma duszpasterstwa, zgadzając się na to, żeby na plebanii odbywały się chociażby spotkania dowództwa Czarnego Legionu. No i takie zarzuty, które się pojawiały, że no, on był zaangażowany jakoś tak konspiracyjnie, czy tak politycznie bardziej, myślę, że można oddalać, dlatego że ojciec Leander przede wszystkim myślał o zbawieniu dusz. Nie? On nie myślał o żadnej takiej walce zbrojnej, żeby wyzwolić Polaków, nie myślał o tym, żeby do kogoś gdzieś tam strzelać. To był ksiądz, to był Boży człowiek, który w tamtych czasach nieludzkich no, przygarniał wszystkich, zarówno tych, którzy potrzebowali wprost takiej opieki duchowej, ale też ci, którzy potrzebowali takiego wsparcia kapłańskiego.
2: Ale to spowodowało, że był pod lupą Gestapo.

Ojciec Leander zostawił po sobie bardzo wiele korespondencji. W liście, który prawdopodobnie mógł być fragmentem jednej z homilii do wysiedlonej przez Niemców do Warszawy rodziny wujka Romana Kubika z Wolsztyna, napisał: stale pamiętam o was, a szczególnie w czasie przynajświętszej ofiary, którą miłościwy Bóg dotąd pozwala mi sprawować. Proszę was bardzo, nie upadajcie na duchu. Bądźcie cierpliwi i przetrzymajcie tę udrękę. Wszystko na tym świecie ma swój koniec. Życie ludzkie jest nieprzerwanym pasmem obowiązków, jest szeregiem chwil szczęścia i bólu. Rozum ludzki widzi tylko teraźniejszość, lecz Bóg obejmuje całość faktów składających się na życie. Z góry postanowił wszystkie szczegóły i oznaczył każdą chwilę. Radość smutkiem przeplata, miłe przykrem, powodzenie przeciwnościami. Określił im czas trwania i koniec w boskich jego zamiarach. Wszystko służyć ma ku jego większej chwale i udoskonalaniu wybranych. Cierpienie ma nas zbliżyć do Boga. W Bogu i tylko w Nim leży cała nasza nadzieja. Tylko przetrwajmy i nie upadajmy nigdy na duchu, choćby nam powodziło się najgorzej. W kolejnych spisanych przez siebie słowach daje wgląd w to, czym żyje i co przeżywa. O was wszystkich pamiętam stale przy przenajświętszej ofierze, którą codziennie z niewypowiedzianą radością składam Najwyższemu. Ona mnie pokrzepia na duszy i uwesela mnie wewnętrznie. Ona jest dla mnie słońcem duszy mojej, a słońce świeci, rozgrzewa i uwesela. Moich owieczek nie mogę porzucić na łasce losu. Gdyby nie góry piętrzących się trudności, chętnie odwiedziłbym was wszystkich. Boć kocham was bardzo, wszak wy o tem wiecie.

0: Proszę księdza, mówimy tutaj o męczeństwie, ale męczeństwo nie bierze się też znikąd, to nie dzieje się nagle. Do tego momentu, pewnie jak przy okazji wielu innych błogosławionych czy świętych, prowadziło całe jego dobre życie. Wyczytałem, że ojciec Leander miał bardzo dobrą rodzinę, dużą rodzinę, bardzo bogobojną. Tam ta jego formacja duchowa, jego religijność się kształtowała. Także fakt, że miał dwie siostry zakonnice, no pokazuje, że ta rodzina była dobra. Kim w ogóle był ojciec Leandr, najpierw Henryk Kubik?
1: Trzeba pamiętać, że rodzina państwa Kubików zamieszkiwała tereny przygraniczne, czyli ziemia babimońska, Stare Kramsko, Nowe Kramsko, które to ziemie nie weszły do odradzającej się Rzeczpospolitej, dlatego że ta granica została zupełnie tam inaczej poprowadzona, także pragnieniem tych ludzi, Polaków, którzy tam mieszkali, było włączenie tych ziem do Polski. Nie udało się to, ale jednak ten duch patriotyczny, czy wychowanie patriotyczne w wielu rodzinach pozostało, tak samo u państwa Kubików. Stąd to wychowanie katolickie, wychowanie w polskości, stąd przekazywanie swoim dzieciom wartości chrześcijańskich i to widzimy w postaci tych rodzących się powołań, czyli i ojca Leandra, który urodził się jako Henryk Kubik, i także dwóch jego sióstr, które poszły do Elżbietanek, do Wrocławia. I te wartości, które on wyniósł z domu, no później procentowały i widać to bardzo mocno w jego listach, że on się przede wszystkim zawsze czuł Polakiem. Niestety dopiero obywatelstwo polskie otrzymał w 1937 roku, kiedy już był wyświęconym benedyktynem. Otrzymał je w Kościanie. I to był taki pewien paradoks tej rodziny, że dla niektórych Polaków oni byli Niemcami, dla Niemców byli Polakami. A jednak wybrał taki klasztor, który był na rdzennych ziemiach wielkopolskich, a jednocześnie, który no, przede wszystkim dawał mu możliwość realizacji powołania, które odczytał właśnie jako powołanie zakonne, mimo że szukał tego powołania. U oblatów w Lublińcu, później w małym seminarium w Włodzimierzu Wołyńskim, później w Łódzku, w seminarium diecezjalnym i ostatecznie rozpoznaje tą drogę benedyktyńską, która była, myślę, bardzo ciekawa też w sensie formacji takiej zakonnej. No ale ostatecznie też zostaje aresztowany nie tylko dlatego, że był kapelanem Czarnego Legionu, ale dlatego, że był Polakiem i był księdzem.

gorliwy w życiu kapłańskim i zakonnym, po latach napisał: chciałem ściśle przestrzegać zwyczajów i zasad zakonnych, które są ważne i piękne. Zawsze chcę bowiem być pełnym i prawdziwym mnichem benedyktyńskim potężnej i zasłużonej kongregacji Beuron. Oto staram się z całej siły duszy i ciała. A w innym liście do rodziny dopowiedział: bezwzględne posłuszeństwo i ofiara z własnej woli uśmierzają wszelki bunt czy niezadowolenie. Na tym polega właśnie nasz żywot, abyśmy z siebie samego codziennie składali Bogu całopalną ofiarę. Ile to walki, wyrzeczenia i samozaparcia się kosztuje, wie tylko ten, kto sam stoi wśród walczących. A zwycięstwo nad samym sobą jest największym zwycięstwem. A kto siebie zwycięży, ten jest najwolniejszy z ludzi, bo ludzie występni są zwykle niewolnikami swych namiętności i pożądliwości.

0: przez uroczyste śluby oddałem się Bogu na zawsze duszą i ciałem. Jego jestem własnością, a On moją. A kto Boga posiada, ten znalazł źródło wszelkich rozkoszy i szczęścia. Z listu brata Leandra do siostry Gertrudy, Beuron, 8 lutego 1936 roku.
1: Dla księdza to kolejny proces, który będzie ksiądz prowadził. Prowadzi ksiądz proces księdza Aleksandra Woźnego. Prowadził ksiądz proces błogosławionego już księdza Stanisława Sztrajcha. No i kolejna teraz taka rzecz, kolejne takie wyzwanie dla księdza to jest jakaś misja, a tak osobiście może jakieś wyróżnienie, czy jakiś znak?
2: Bardziej traktuję to jako znak, tym bardziej, że powiem szczerze, że ja też nie szukam jakby świętych. Czasami mam wrażenie, że splot wydarzeń powoduje, że nagle dany kandydat na ołtarze się przypomina i jakieś środowisko związane z tym kandydatem też jakby zwraca się z konkretną prośbą. I tak było w przypadku ojca Leandra, czyli to środowisko siemowskie, także ojcowie benedyktyni, no, na skutek rozmowy ze mną próbowali też jakby mnie zachęcić do tego, żebym zajął się sprawą ojca Leandra. I myślę, że na pewno mając takie doświadczenie w procesach kanonizacyjnych, wydaje mi się, że jest to kolejne wyzwanie, tym bardziej inna postać, inny biogram zupełnie i też inna specyfika sprawy, bo mimo, że męczennik za wiarę, ale przez to, że zginął na skutek doznanych tortur, wydaje się, że ta sprawa będzie też inaczej prowadzona troszkę, zupełnie jakby inaczej ukierunkowana i też trzeba pamiętać, że to jest pierwszy proces tego typu w historii naszej archidiecezji.
0: Na tym polega właśnie nasz żywot, abyśmy za siebie samego codziennie składali Bogu całopalną ofiarę. Myśl ojca Leandra z 22 grudnia 1937 roku. W czasie studiów miejscowy przeor podczas wakacji na przełomie roku 1935-36 dwukrotnie wysłał brata Leandra na 2 tygodnie do Pragi. Z zachowanej ówczesnej korespondencji wiadomo, że przebywał także we wsi Lota w benedyktyńskim dworku pod Pragą. Tam też napisał list do swojej matki. Naszym celem ostatecznym jest Bóg. Dziś się o tem zapomina. Pax. Moi ukochani w Chrystusie. Mój list z obrazkami, który wysłałem z Pragi, zapewne otrzymaliście. Niniejszą kartkę wysyłam z naszego dworku. Nasz opat wysłał mnie z ostatnią partią na przeciąg 2 tygodni. Tydzień już upłynął, a więc jeszcze jeden pozostał do spędzenia. Tutaj niczego nam nie brak. Trafiliśmy na bajeczną pogodę, a to bardzo ważny warunek dla wyczasowiczów. Ze sobą zabrałem parę książek, bez których trudno żyć. Dalej aparat fotograficzny i przybory do rysowania. O ile zdjęcia się udadzą, to prześlę wam. Tutejsze pola świecą pustką, a więc krajobraz jest trochę smętny, jednostajny. Obfitość lasów równoważy te braki. Bliskość rzeczki daje nam możliwość częstej kąpieli. Mamy również łódkę do użytku, którą nam życzliwi ludzie użyczają. Mimo tylu wygód, ja tęsknię za życiem regularnym w społeczności klasztornej, gdyż tam człowiek czuje się rzeczywiście jak w domu. Poza tym jestem zdrów i zawsze dobrego usposobienia. Tego i wam życzę. Pokój, łaska i miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie zawsze z wami. Serdecznie was wszystkich pozdrawia i ściska wasz brat i syn w Chrystusie, frater Leander, OSB, benedyktyn.

0: kiedy proces się rozpocznie?
1: Trudno powiedzieć, bo to jest kilka takich spraw formalnych, które muszą też nastąpić, zanim ksiądz arcybiskup podejmie datę o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego. Przypuszczam, że być może w przyszłym roku to się uda. Do tego czasu trzeba powołać komisję historyczną, księży cenzorów, którzy czytają też pisma ojca Leandra. Trzeba także prosić o nich ile obstat. Najpierw komisję, czy Episkopat Polski, później także Stolicę Apostolską. Także to wszystko musi zostać zebrane, aby mieć taką pewność, że ta sprawa procesu beatyfikacyjnego tutaj w diecezji może być rozpoczęta. No i później to jest ten czas przesłuchiwania świadków. Oczywiście po tylu latach od śmierci ojca Leandra, który zmarł w 1942 roku, mamy świadomość, że znowu tychże świadków za dużo nie ma. Większość z nich poumierała, natomiast mamy te przekazy ustne w rodzinach, czy to w Siemowie, czy w Kramsku, z którego pochodził, czy także w rodzinie benedyktyńskiej w Lubiniu. I miejmy nadzieję, że tych 30 jakby tych relacji świadectw uda nam się zebrać.

0: Czego uczy nas? Jakie przesłanie zostawia nam ojciec Leander? Czy tylko jest to wzór dla kapłanów, czy dla wszystkich wiernych?
1: Przez to, że była to taka postać też bardzo ciekawa, ja widzę w jego pismach, listach taką głębię budowania relacji, więzi. To z tych różnych kandydatów, którymi miałem się okazję zajmować, bardzo mocno się jakby wyłania taki rys osobowościowy. Pięknie pisał listy, mówię, bardzo głębokie, ale też żył tu i teraz, czyli mimo, że w życiu miał bardzo wiele przeciwności, potrafił jakby żyć aktualnie dziś. Nie wybiegał za bardzo w przód, nie uskarżał się na niepowodzenia z przeszłości, tylko przyjmował to, co przynosi życie w danym momencie. Jeden też z ostatnich listów pokazuje, że też miał pragnienie męczeństwa, że to jest jego tęsknota i on się jakby zastanawia, retorycznie zadaje pytanie, czy ta chwała męczenników stanie się jego udziałem. No dzisiaj wiemy po latach, że tak. Umiera w wieku 33 lat, czyli mamy kolejnego kandydata na ołtarze bardzo młodego i to jest pytanie, czy do młodych ludzi nie jest jakiś właśnie taki ukryty przekaz, który płynie od ojca Leandra. I to jest podobnie jak w przypadku księdza Streicha, że być może my za jakiś czas dowiemy się, czego patronem może być ojciec Leander, albo kogo, jakich spraw. Także na ten moment trudno to wyrokować. Być może odnajdziemy nowe dokumenty, które rzucą światło na tą jego postać, a może też ojcowie benedyktyni podpowiedzą, jak ukazywać tą jego głębię duszy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i abyśmy się mogli cieszyć za niedługo ojcem Leandrem Henrykiem Kubikiem jako błogosławionym Kościoła katolickiego.
1: Bóg zapłać za rozmowę.
2: Reklama. Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
3: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
2: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
4: Wcale się nie poddają.
5: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
2: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
6: Ogień zszedł z boczem góry.
2: Awatar, ogień i popiół.
5: Stajemy do walki!
2: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Muzyczna podróż.
1: Muzyczna podróż w czasie, gdzie 11.46 już właściwie, no to patrzymy, co tam wydarzyło się na deskach różnych scen w minionych latach 27 czerwca. W 1951 roku w Katowicach urodził się Jan Benedykt Otręba, znany jako Beno Otręba, basista zespołu Jam. Wraz z bratem Adamem i Pawłem Bergerem w 73 roku założyli Jam, który stał się później kultową grupą grającą muzykę z pogranicza rocka i bluesa. Do znanych utworów Jamu należą oczywiście Whisky, Cegła, List do M i Wehikuł czasu. W 1968 roku, 27 czerwca, Elvis Presley pojawił się w programie telewizji NBC, dając koncert, który był anonsowany jako jego powrót na scenę. Król ubrany w czarny, skórzany strój wystąpił na małej, kwadratowej scenie otoczonej wianuszkiem młodych kobiet. W programie Elvis zaśpiewał większość swoich wielkich przebojów z pierwszych lat działalności. 27 czerwca 1970 roku grupa The Jackson 5 rozpoczęła pierwszy z dwóch tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów piosenką The Love You Save. Był to już trzeci przebój, numer jeden braci Jackson w tym roku. Na Wyspach Brytyjskich dotarł do miejsca siódmego. Dokładnie tego samego dnia nowo powstała grupa Queen w składzie Freddie Bulsara jako wokalista, Brian May na gitarze, Roger Taylor na perkusji oraz Mike Gross na gitarze basowej zagrała swój pierwszy koncert w miejscowości Truro w Cornwalli. Na plakacie widniała nazwa Smile, bo jeszcze pod tą nazwą występ został zakontraktowany. W trakcie koncertu zespół zagrał m.in. pierwszą wersję utworu Stone Cold Crazy. W 1987 roku, 27 czerwca, Whitney Houston została pierwszą solową wykonawczynią w historii amerykańskiej listy przebojów, której album dostał się do pierwszego miejsca. Na listach singli Whitney umieściła także jako pierwsza cztery kolejne single wraz z przebojem I Wanna Dance With Somebody. No to jeszcze Michael Jackson w 1992 roku w Monachium zagrał pierwszy koncert światowej trasy Danger Rose. Na turnę Jacksona składało się, uwaga, 69 koncertów na trzech kontynentach. Wszystkie dochody z występów zostały przeznaczone na różne charytatywne organizacje, włącznie z fundacją Jacksona Heal the World. I Heal the World za chwilę na naszej antenie. To była muzyczna podróż w czasie.
2: They can make it a better place.

0: Radio Emaus.
1: Jak uleczyć świat, jak bardzo potrzeba dzisiaj tego światu uleczenia, refleksji, zatrzymania się, bo człowiek człowiekowi mijają lata, a ciągle jest wilkiem. Ten świat taki niebezpieczny czynią ludzie, sami sobie to robią. Oczywiście ta straszna katastrofa trzęsienia ziemi w Wenezueli sprzed kilku dni to coś, co jest poza człowiekiem. Na to nie mamy wpływu i to zawsze jest bolesne, kiedy giną ludzie, kiedy tracą swój dobytek, majątek całego życia. To zawsze jest coś, co powoduje refleksję, łzy i wiele pytań. Dlaczego? Na to nie mamy wpływu. Natomiast to, że są wojny, to już jest decyzja człowieka. Człowiek uczynił się Bogiem i dlatego jest jak jest. Jest źle, ale nie możemy popadać w rozpacz, bo człowiek wierzący to człowiek nadziei, jak mówił papież Jan Paweł II. Mamy przede wszystkim czynić dobro w sobie, w swoich rodzinach, w swoich sercach. Jak mówi to z kolei papież Leon XIV, mamy przede wszystkim rozbrajać nasze słowa, bo od nich się zaczyna. Ile w tych słowach jest agresji, ile w słowach jest nienawiści. Dzisiaj, kiedy jesteśmy obecni w internecie, wszechobecni i możemy pisać komentarze, proszę zobaczyć, jakikolwiek post spotyka się z różnymi komentarzami i nawet jeśli jest odmienne zdanie, to zdarza się dość często, że są słowa agresywne, wulgarne, brutalne, bo ktoś jest anonimowy po drugiej stronie. Taki oto bohater. Niczemu dobremu to nie służy. Trzeba rozzbroić najpierw słowa. Czy jesteśmy w stanie zmienić cały świat? Nie wiem, ale jesteśmy w stanie zmieniać samych siebie na początek. To czyńmy, ale niech ten świat będzie lepszy. Heal the world. Czyń świat lepszym. Czyń swoje życie lepszym. Mówiliśmy o Elvisie Presleyu też, który wiele, wiele lat temu brał udział w koncercie w telewizji NBC i zagrał tam swoje najlepsze utwory w 1968 roku, 20 właśnie 7 czerwca. No to teraz jeszcze do 12. Elvis Presley, Always on my mind. A o 12 oczywiście Anioł Pański. Zostańcie z dobrym radiem Emaus. Ja wszystkim, którzy teraz włączyli radio, mówię dzień dobry, szczęść Boże, ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. A to jest dobre radio Emaus w Poznaniu i w Wielkopolsce. Elvis Presley.

0: najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20. urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
1: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
2: Co się zmieniło?
1: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: przyjdź, a przychodzi. A słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim, a synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł: idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: on przyjął nasze słabości i dźwigał choroby.
2: Sługa setnika musiał być dla niego bardzo ważny, skoro sam dowódca 100 żołnierzy udał się do Jezusa, by prosić o uzdrowienie. Dla tego rzymskiego wojskowego Jezus był kimś obcym, by nie powiedzieć przedstawicielem wrogiego narodu. To wyraz nie tylko wiary, ale także pokory. Możemy pomyśleć o tych wszystkich ludziach, którzy tego dnia przyprowadzali do Jezusa chorych i opętanych. Kiedy zobaczyli, że Jezus uzdrawia jednym słowem, musieli poczuć, że ich wiara ma jakieś znaczenie. Wiara nie jest czymś abstrakcyjnym. Dzięki niej dzieją się realne zmiany. Pomyśl, co w moim życiu wymaga zmiany, do której potrzebna jest mi wiara.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.
3: 15 minut po godzinie 12 słuchacie Dobrego Radia Emaus w Poznaniu. O 12.30 na naszej antenie rozmowa z księdzem Rafałem Walidem, kierownikiem już 92. poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Tę rozmowę przeprowadził Maciej Gładysz, zastępca redaktora naczelnego Radia Emaus. Ta pielgrzymka już niedługo, w początku lipca, wyrusza, by 15 lipca dotrzeć do Królowej Polski na Jasną Górę. I drodzy Państwo, będziemy tę pielgrzymkę w jakiś sposób może nie do końca relacjonować, ale będziemy blisko pątników, którzy wędrują na Jasną Górę. Każdego dnia będziemy słuchać na naszej antenie konferencji, których słuchać będą pielgrzymi rano. Jeszcze Państwu podamy dokładne godziny, dość rano będzie ta konferencja i również późnym wieczorem, bo to około 25 minut, więc będziemy mogli tak duchowo łączyć się z pielgrzymami, a mszę świętą na zakończenie pielgrzymki z Wałów Jasnogórskiej 15 lipca o 16 też będziemy dla Państwa transmitować, ale o tym będziemy już na bieżąco informować. Już za chwilę Phil Collins, potem czerwone gitary, a ja chciałem Państwa zaprosić na ostatnie chwile festiwalu Malta. Jak czytamy, 27 czerwca, dzisiaj, będzie jednym z najbardziej intensywnych dni tegorocznej edycji Malta Festival. Po całodobowym performansie The Second Woman publiczność pozna jego finał, a wieczorem na scenie muzycznej Malta Festival wystąpią wielkie gwiazdy, może nawet nie będę czytał, ale duże gwiazdy. Tego dnia odbędą się również ostatnie efekty specjalne oraz drugi pokaz spektaklu Pulverkopf Katarzyny Kalwat. Przed godziną 18 w sali Ziemi zakończy się The Second Woman, polska odsłona jednego z najgłośniejszych projektów współczesnego teatru autorstwa Nat Randall i Anny Brecon. Przez 24 godziny Magdalena Cielecka powtarza tę samą scenę rozstania z setką partnerów scenicznych wyłonionych w otwartym naborze. Spektakl prezentowany wcześniej m.in. w Londynie, Nowym Jorku, Wiedniu, Barcelonie po raz pierwszy realizowany jest w Polsce. Też o 18 w Teatrze Polskim odbędzie się drugi z trzech pokazów Pulverkopfu w reżyserii Katarzyny Kalwat z Jackiem Poniedziałkiem w roli głównej. Spektakl powstał na podstawie nagrodzonej Literacką Nagrodą Europy Środkowej Angelus powieści Edwarda Pasewicza i podejmie temat pamięci, tożsamości oraz historii zapisanej w fragmentach biografii, dokumentach i wyobraźni. Ostatni pokaz zaplanowano na niedzielę. Jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń soboty będzie This Resetting mam słaby wzrok, Patience. O, przepraszam, bo małe literki. O 19 w Starym Browarze słodownie Ewa Dziarnowska zaprezentuje swoją nową choreografię. Spektakl balansujący między tańcem, performansem i instalacją, poświęcony napięciu między ruchem a bezruchem oraz doświadczeniu wspólnego trwania. Wieczorem z kolei program sceny muzycznej Malta Festival przeniesie się do hali numer 6 Międzynarodowych Targów Poznańskich. O 19 wystąpi duński zespół Efterklang. Od lat uznawany za jedną z najważniejszych formacji europejskiej alternatywy. O 20.30 publiczność usłyszy brytyjskiego muzyka Charlego Cunninghama. Nie wiem, jak to się czyta. Trudne nazwisko. A o 22.15 na scenie pojawi się Beirut, projekt Zaha Kondona, którego charakterystyczne połączenie indie folku, muzyki bałkańskiej i orkiestralnych aranżacji przyniosą międzynarodową rozpoznawalność. Przed festiwalową publicznością pozostanie już tylko wielki niedzielny finał sceny muzycznej z koncertami King No One, Kacperczyka i Two Door Cinema Club. Gorąco, gorąco zapraszamy na oczywiście Malta Festival 2026, który powoli dobiega końca. Już teraz zapowiadany Phil Collins, jest 12, prawie już 20.

0: nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium. Do każdego z nas skierowane jest Pawłowe wezwanie: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Jeszcze w czynieniu dobra nie ustawajmy. Wszyscy mamy sympatię i antypatię i być może w tym momencie jesteśmy wściekli na kogoś. Powiedzmy przynajmniej Panu: Panie, jestem wściekły na tego, na tę. Proszę Cię za niego i za nią. Modlitwa za osobę, która nas irytuje, jest pięknym krokiem ku miłości i jest aktem ewangelizacji. Zróbmy to dzisiaj. Nie pozwólmy się okraść z ideału miłości braterskiej.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
3: 12:26. Słuchacie pozytywnego, dobrego radia Emaus w całej Wielkopolsce, w archidiecezji poznańskiej. Jutro 28 czerwca, 70 lat od wydarzeń czerwcowych w Poznaniu roku 1956. Wielkie uroczystości odbędą się w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Rozpoczną się o 17:30, a poprzedzi je bezpośrednia uroczysta msza święta w intencji ofiar 56 w kościele Ojców Dominikanów o godzinie 16:00. Wiele, wiele tych wydarzeń, dużo można znaleźć na stronie Urzędu Miasta poznań.pl. Tam wystarczy wpisać Poznań Czerwiec, program obchodów. Wszystko mamy pięknie rozpisane, co, gdzie i jak się będzie odbywało. Natomiast pojutrze, 29 czerwca, to uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, więc uroczystość w katedrze poznańskiej, która ma takich patronów, ale i nasze miasto przecież ma patronów Piotra i Pawła. Uroczysta msza święta odbywać się będzie o godzinie 10 w archikatedrze poznańskiej. Tę mszę świętą wyjątkowo, dlatego że jest taka uroczystość, będziemy dla Państwa transmitować. Mimo że jest poniedziałek, to jednak dla nas jest to bardzo ważna uroczystość. Przypominam, w poniedziałek 29 czerwca o 10 będziemy na antenie Radia Emaus transmitować mszę świętą z katedry poznańskiej. Mszy świętej przewodniczyć będzie arcybiskup metropolita szczeciński, ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Ze Szczecina gorąco zapraszamy. Co do transmisji, oczywiście w każdą niedzielę o 10 transmitujemy mszę świętą z katedry, tak też będzie jutro, a 15 lipca będzie wyjątkowy dzień, bo będą dwie transmisje na naszej antenie. Jak powiedziałem wcześniej, wchodzi nasza pierwsza poznańska pielgrzymka na Jasną Górę, już 92, i o 16 na wałach będzie msza święta, którą będziemy transmitować. Szczególnie dla bliskich, krewnych, przyjaciół, rodzin pielgrzymów, by mogli być tam z nimi duchowo. Ale tego samego dnia, ponieważ mamy trzecią środę miesiąca, przeniesiemy się do Świętej Góry Gostyń, by o 18:30 transmitować różaniec, a potem mszę świętą, ponieważ w ten sposób, jak już od kilku miesięcy to czynimy, przygotowujemy się, włączamy się w przygotowanie do setnej rocznicy koronacji obrazu świętogórskiej Pani. A na to zaprasza superior, ale go posłuchamy troszeczkę później.
4: Zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 8 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: wpół do pierwszej, albo jak to woli 12:30 na zegarach słuchacie Radia Emaus. Ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec przy mikrofonie. Dzień dobry wszystkim raz jeszcze. Życzę spokojnego dnia. Proszę uważać na te wysokie temperatury. W tej chwili w Poznaniu już, patrzę na termometr, 33 stopnie, a to nie koniec. Ta temperatura jeszcze będzie rosła. Jutro jeszcze cieplej. Cały czas apelujemy o to, żeby na miarę możliwości nie wychodzić z domu, kto nie musi. Ja wiem, że jest pierwszy dzień wakacji, że piękna pogoda, chce się wyjść i mamy do tego prawo, ale raczej szukajmy cienia, zawsze czapka na głowę, ciemne okulary, jakiś krem z filtrem oczywiście i duża butelka wody dla ochłody, ale też by się nawadniać, a starszym i chorym polecamy, żeby jednak zostać w domu. Drodzy Państwo, już za chwilę, bo mamy 12:31, zapowiadana rozmowa Macieja Gładysza z księdzem Rafałem Walidem, kierownikiem pieszej, poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, ale ja jeszcze poproszę o wysłuchanie przełożonego z Gostynia, który zaprosi nas na modlitwę, a przypomnę, kolejna transmisja z Gostynia w trzecią środę lipca, to będzie 15 sierpnia o 18:30, ale więcej już przełożony z Gostynia.
1: W imieniu kustoszów Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu na Świętej Górze zapraszam wszystkich na duchowe przygotowanie do jubileuszu stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej. Zapraszam na wspólną modlitwę różańcową i mszę świętą nową ku czci Matki Bożej. Ksiądz Marek Dudek, superior Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień.
3: Poznańska pierwsza pielgrzymka już toż tuż, jak w tej chwili wyglądają ostatnie przygotowania, bo to już prawie ostatni gwizdek.
4: Tak, ostatni gwizdek i rzeczywiście spinamy te różne kwestie logistyczne, a zaczęliśmy je dosyć dawno, bo już w lutym. Teraz dopinamy, już mamy przygotowane apteczki dla pielgrzymów, pakiety, legitymacje, smycze. Już spłynęły wszystkie, myślę, że wszystkie uzgodnienia dotyczące przejścia trasy. Już mamy też pozgłaszane na komisariaty policji. Konferencje są też przygotowane, księża są już gotowi do rozpoczęcia pielgrzymki, także ostatnie kwestie to i ubezpieczenie pielgrzymów, to promocja medialna, tak jak to tutaj w tym momencie się dzieje, więc myślę, że już powoli jesteśmy gotowi, bo to już w przyszłym tygodniu ruszy grupa z Czarnkowa 3 lipca i potem kolejne grupy z Buku, Opalenicy, Grodziska Wielkopolskiego i największy wymarsz z Poznania 6 i 7 z Leszna i Podliszek.
3: No i czekamy na pielgrzymów.
4: Czekamy na pielgrzymów. Część z nich już zapisała się przez internet, bo stworzyliśmy już od kilku lat taką możliwość i z tych zapisów korzysta zazwyczaj część ludzi. Około kilkuset osób mamy zapisanych. I do 30 czerwca te zapisy trwają, z czego bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam do skorzystania. Natomiast pozostali, tak jak to zgodnie ze zwyczajem, zapisują się w dniu rozpoczęcia pielgrzymki, czy wtedy, kiedy dołączają i wtedy też będzie możliwość w biurze grupy zapisać się na pielgrzymkę.
3: Jak to w ogóle jest z tym pielgrzymowaniem? Czy w dzisiejszych czasach są jeszcze chętni? Są osoby, które chcą poświęcić swój wolny czas i często w niełatwych warunkach, także tych atmosferycznych, pokonać te 300 kilometrów, by iść na Jasną Górę.
4: Zeszłoroczny wynik udziału pielgrzymów, czyli 1280 osób, myślę, że pokazuje, że jak najbardziej, bo to jest dosyć spora grupa tych, którzy przeszli tą trasę w różnych wymiarach, bo niektórzy przeszli całość, niektórzy tylko część, ale wzięli udział, tak jak im możliwości czasowe i kondycyjne pozwalały wziąć udział. Są też pielgrzymi duchowi, którzy nas wspierają modlitwą. W tym roku to będzie parafia w Naramowicach. Myślę, że do tego jeszcze nawiążemy. Natomiast ja powiem, bo mam takie doświadczenie spotkań ogólnopolskich kierowników pieszych pielgrzymek z danej diecezji. W tym roku była to pielgrzymka w Rzeszowie. I muszę powiedzieć, że jakby się zebrało z całej Polski ilość tych pielgrzymów, którzy biorą udział w tych pielgrzymkach diecezjalnych, to jest bardzo spora grupa. Są diecezje, gdzie bierze ich po 600, 500 osób, 300, 200, bo to czasami są bardzo dalekie odległości, na przykład ze Szczecina czy z Gdańska. Ale są też pielgrzymi, którzy mają trochę mniejszą trasę do pokonania i tam jest nieraz i kilka tysięcy z Radomia. To jest największa grupa z Polski, która wyrusza. W zeszłym roku wziął udział 7200 pielgrzymów. To pokazuje, że ta grupa pielgrzymujących z różnych diecezji, mimo że jest zróżnicowana, to jednak jest dosyć spora.
3: Większość pielgrzymek wyrusza w sierpniu. Poznań pod tym względem trochę się wyróżnia, bo my już w lipcu. I to, co też chyba wyróżnia naszą pielgrzymkę, to fakt, że bardzo często i większość osób nocuje potem po rodzinach.
4: Tak, jest to bardzo, bardzo sympatyczny zwyczaj, który staramy się podtrzymywać. Więc tak, na pewno my jako pielgrzymka poznańska docieramy na Jasną Górę w związku z odpustem Matki Bożej Szkapleżnej, bo jakby tym punktem szczytowym jest właśnie odpust Matki Bożej Szkapleżnej, który przypada 16 lipca. I podobnie my wchodzimy 15 lipca i podobnie wchodzi pielgrzymka rano przed nami, pielgrzymka z diecezji przemyskiej i w tym samym czasie też jest pielgrzymka z Piotrkowa Trybunalskiego. Sprzyja to oczywiście temu, że skoro jest mniejsze natężenie w miejscowościach, to ten zwyczaj, ta tradycja, że nocujemy po domach, jest łatwiejsza, bo wtedy pielgrzymi, gospodarze mają tylko pielgrzymów z naszej diecezji. I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ta gościnność jest, pomimo tego, że mamy doświadczenie pandemii, gdzie ten zwyczaj pielgrzymowania był troszeczkę naruszony. Jednocześnie też wiadomo, dzisiaj ten czas zabiegania, zaangażowania zawodowego sprawia, że ludzie są bardziej zaangażowani, aktywni, ale nie ma problemów, jeśli chodzi o rozlokowanie pielgrzymów. Awaryjnie w Kłobucku, gdzie tych pielgrzymów jest więcej i w sierpniu przez Kłobuc przychodzi mnóstwo pielgrzymów, tam mamy zarezerwowane szkoły i pielgrzymi będą mogli z nich skorzystać.
3: Skoro już przy tej trasie jesteśmy i przy specyfice poznańskiej pielgrzymki, no to powiedzmy w kilku słowach, co przed nami w zasadzie, co przed pątnikami teraz w najbliższych dniach będzie, jeśli chodzi o trasę, przemarsz, jak to wszystko wygląda?
4: Pielgrzymka to przede wszystkim rekolekcje w drodze. Czas łaski, czas otwarcia na doświadczenie Pana Boga i wspólnoty, z którą idziemy, bo nie idziemy sami, idziemy w grupach, ich jest 12. I to czas codziennej mszy świętej, słuchania Słowa Bożego, czas modlitwy, czas wsłuchiwania się w konferencje, ale to też i śpiew, i taniec, i radość, i doświadczenie wspólnoty, bo powstają piękne więzi pielgrzymkowe, które trwają latami, a nieraz i małżeństwa z pielgrzymki wychodzą, bo poznają swoją drugą połówkę właśnie podczas pielgrzymki. To czas, kiedy przemierzamy kilometry, a więc pewien wysiłek konkretny, bo tak mniej więcej około 30 kilometrach dziennie w nogach. Ale ten czas jest, jak już wspomniałem, urozmaicony tym wszystkim, co już wspomniałem. A na trasie też i poczęstunki, bo wielu ludzi jest gościnnych i w domach, na noclegach, gdzie czekają gospodarze, ale też po drodze są i poczęstunki, i placki, i kanapki, i zupki. I jednocześnie też takie doświadczenie tej ludzkiej życzliwości, która pomaga tą trasę przejść.
3: 10, czy nawet niektórzy trochę więcej niż 10 dni marszu. Jakieś praktyczne porady, jak się przygotować, jeśli ktoś jeszcze nie był na pielgrzymce, bo myślę, że ci wytrawni pielgrzymi już wszystko dobrze wiedzą.
4: Takie dwa wymiary może przygotowań. Pierwszy to oczywiście od strony praktycznej, to trzeba wziąć wygodne, rozchodzone obuwie, żeby łatwiej było przejść tą trasę, żeby noga, że tak powiem, nie dostosowywała się do obuwia podczas takiego intensywnego marszu. Oczywiście trzeba wziąć strój na każdy dzień, żeby tutaj był on swobodny. Jednocześnie też płaszcz przeciwdeszczowy, bo czasami może nas tam zastać deszcz. Śpiwór i karimaty, ponieważ nocując u ludzi łatwiej jest wtedy w ten sposób na tym noclegu gościć. Ale też i czapkę przeciwsłoneczną, okulary przeciwsłoneczne, czyli swoją drogą te rzeczy, które gdzieś tam pomagają nam właśnie w tym czasie, kiedy no, jest dużo słońca. Ale też ten drugi wymiar, czyli bardzo pozytywne nastawienie, entuzjazm, taką otwartość na to, co się będzie działo, otwartość na drugiego człowieka, na Słowo Boże, bo to jest nam bardzo potrzebne, żeby w takim Bożym klimacie radości ten czas przeżyć.
3: Dlaczego warto pójść na pielgrzymkę?
4: Warto pójść na pielgrzymkę, ponieważ mamy swoje intencje, dziękujemy Panu Bogu za dobro, którego doświadczamy, a myślę, że mamy czego za co dziękować. Mamy też swoje intencje, jedni dziękują, jedni proszą o zdrowie dla kogoś, idą w intencji poznania może i proszą o dobrego męża, żony, tak kiedyś było to bardziej podkreślane, ale też nieraz ludzie mają swoje prywatne jakieś sprawy, które przeżywają, jakieś i trudności, i radości, którymi aktualnie żyją i idą, aby to Panu Bogu powierzyć. Idziemy umocnić swoją wiarę przez to, co już wcześniej mówiliśmy, i mszę świętą, i modlitwę, i Słowo Boże, i konferencję, i doświadczenie wspólnoty, bo drugi człowiek zawsze jest bogactwem i te rozmowy, które są na trasie, to one zawsze są ubogacające, czy to z księdzem, czy z drugim człowiekiem. Idziemy też, aby dać świadectwo, bo manifestujemy swoją wiarę właśnie tym śpiewem, modlitwą, bo jest to publiczne wydarzenie, a więc mijają nas i samochody, i ludzie z różnym też podejściem do spraw dotyczących wiary, i to też budzi jakąś refleksję i szacunek, i podziw. Czasami może też jakieś tam zastanowienie, że idzie grupa i młodych ludzi, a idzie ich bardzo dużo, ale też i ludzi dorosłych, rodzin z dziećmi i starszych, którzy w taki sposób przeżywają swoje wakacje, swój czas. Idziemy też, aby poznać ciekawych ludzi. Idziemy też, aby gdzieś mieć jakieś nowe doświadczenie, bo to wysiłek, to też jest okazja do zmierzenia się ze sobą. Także każdy z nas ma pewnie indywidualne motywacje, ale te pewnie łączą wielu ludzi.
3: Sporo młodych ludzi, a przedział wiekowy?
4: Przedział wiekowy to w zeszłym roku chyba najmłodszy miał 3 miesiące, a najstarszy pan 84 lata. Także razem tworzymy jedną rodzinę, która się wspiera, która ubogaca, jest razem i dzięki temu radośnie w takim Bożym klimacie możemy te 10, 12 lub w zależności od tego, kto kiedy się zapisze, przejść i potem Matki Bożej te wszystkie intencje złożyć.
3: Czyli warto zaryzykować, warto podjąć ten trud, warto wybrać się na pielgrzymkę. O czym była mowa, można też dołączyć, jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w całej. No ale jeśli ktoś nie będzie mógł pójść, no to już też trochę o tym wspominaliśmy, jest też pielgrzymka duchowa.
4: Tak, od 7 do 14 lipca, z myślą o tych, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w pielgrzymce, jest przygotowana pielgrzymka duchowa w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Znaramowicach. Nazwa parafii łatwo do zapamiętania, bo tematycznie jest związana z naszą pielgrzymką. I tam codziennie według programu jest msza święta, różaniec, okazja do spowiedzi, będzie też homilia. Będziemy modlić się i wspierać pielgrzymujących, ale też wszystkich organizatorów, wszystkich dobrodziejów, a więc w taki sposób też można włączyć się w pielgrzymowanie. A dar modlitwy jest bardzo ważny i dla tych, którzy pielgrzymują, którzy tej modlitwy, tego duchowego zaplecza potrzebują, ale też ci, którzy uczestniczą, mogą też w takiej mierze też mieć swój udział. Plan i pielgrzymki duchowej, i pielgrzymki pieszej na Jasną Górę jest na naszych social mediach, Facebooku, Instagramie, TikToku, na stronie internetowej Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki i stronie internetowej Archidiecezji, i tam wszystkie informacje dotyczące pielgrzymowania, linku do zapisów i takich praktycznych rzeczy się znajduje i zachęcam, żeby z tego też skorzystać.
3: No i wszystkich, kto tylko będzie mógł, kto będzie miał czas, zapraszamy 15 lipca do Częstochowy.
4: Jak najbardziej. 15 lipca to dzień, kiedy wchodzimy uroczyście na Jasną Górę. To czas, kiedy ta radość, ten entuzjazm i to wzruszenie chyba najbardziej wybija, kiedy przygotowani tym całym programem dni pielgrzymkowych wchodzimy i witamy się z Maryją, zabierzemy te wszystkie troski i zapraszamy do włączenia się też w to wydarzenie poprzez przyjazd, czy to w ramach pielgrzymki autokarowej, czy prywatnie. Jest to na pewno bardzo ważne dla tych, którzy wchodzą, ale też dla tych, którzy przyjadą powitać pielgrzymów.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus.
8: Jest dokładnie godzina 13. Tutaj dobre Radio Emaus. W Poznaniu i w Wielkopolsce przy mikrofonie ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. Będę z Państwem jeszcze do godziny 14. Bądźcie również z nami. O godzinie 13.10 święci z nieba ściągnięci, o 13.30 rozmowa z licealistami 38. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, którzy przybyli do naszego studia kilka dni temu, no może kilkanaście dni temu, z katechetką panią Anną Tym i kilka słów do mikrofonu powiedzieli. Zresztą nawiasem powiem, że nie pierwszy raz byli u nas, jakoś sobie to nasze radio upodobali, a my się bardzo z tego powodu cieszymy. Za oknem już 34 stopnie w Poznaniu. Według danych, które czytaliśmy wczoraj, do 35 ta temperatura powinna wzrosnąć, chociaż inne prognozy pogody, której tutaj wierzyć, prawda? Mówią, że nawet będzie do 38 w całym regionie. Tyle ma być jutro i to będzie najwyższa temperatura, jeszcze wysoka, ponad 30-stopniowa temperatura utrzyma się w poniedziałek, a od wtorku duże ochłodzenie, chociaż też w poniedziałek już będzie padał deszcz, we wtorek 26, a potem coraz mniej tych stopni i wciąż ciepło, ale już nie upalnie, no i też oczywiście będzie deszczowo, to na pewno będzie sprzyjać bardziej naszemu dobremu samopoczuciu. Dzisiaj kryjmy się przed tym słońcem, jak możemy używajmy, jeśli musimy być na zewnątrz, oczywiście nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych, dobrego kremu z filtrem, no i oczywiście pijmy dużo wody. W mieście, w różnych miejscach są zraszacze. Można też troszeczkę się ochłodzić. Skorzystajmy z tego.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Powiem Państwu, że takich temperatur nie pamiętam w Polsce, chociaż nie, bywało i tak bywało. No, największa temperatura, której doświadczyłem w życiu, to 46 i to było w Australii, kiedy pracowałem tam w Adelaide. W grudniu chciałem na moje 40 urodziny, żeby było coś wyjątkowego. No i było. 40 stopni ciepła w grudniu przed Bożym Narodzeniem na moje urodziny z okazji właśnie 40. To było piękne doświadczenie, ale 40 stopni to sobie naprawdę nie życzmy, chociaż jutro będzie bardzo, bardzo blisko. Co robić? Słuchaczka napisała wcześniej, nie otwierajmy okien, zasłonimy roletami, a najlepiej folią termiczną. Kto oczywiście może, kto ma rolety i taką folię z zewnątrz, leci przecież gorące powietrze. Okno otwierać tylko na noc. To dobra rada. Chłódźmy się, jak to jest możliwe. Jeśli nie ma konieczności, pozostajemy w domu. To szczególnie apel do starszych i chorych, a jeśli wychodzą dzieci, to pod opieką oczywiście dorosłych. Zawsze czapka na głowę, okulary, krem przeciw z filtrem przeciwsłonecznym, jak to się mówi, i woda. Dużo, dużo wody i starajmy się być oczywiście w cieniu. Ile tego słońca? Ile? Tyle. Gdzie? W całym mieście. No to właśnie Anna Jantar dla Państwa, a potem już święci z nieba ściągnięci.

0: Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Bóg, który pozostaje sobą nawet, gdy w Chrystusie staje się także w pełni człowiekiem. Stwórca, który mówiąc najprościej, miesza się ze swym stworzeniem, jednocześnie nie naruszając jego ludzkiej tożsamości. To jedno z najbardziej fascynujących i głębokich przesłań chrześcijaństwa. To także szansa na odnalezienie w Bogu najbliższego towarzysza naszej życiowej pielgrzymki, wiedząc równocześnie, że pozostaje On kimś całkowicie od nas innym. I choć dzisiaj przychodzi nam łatwo opisać w słowach ten teologiczny fenomen dwóch natur boskiej i ludzkiej zjednoczonych w jednej osobie Chrystusa, to 1600 lat temu toczyły się o nią w Kościele poważne spory. Toczył je m.in. nasz dzisiejszy patron, święty Cyryl Aleksandryjski, biskup i doktor Kościoła. Przychodziło mu to zaś o tyle łatwiej, że był postacią charyzmatyczną o wielkiej wiedzy filozoficznej i teologicznej, a przede wszystkim autentycznej wierze. W roku 412 został on biskupem Aleksandrii, egipskiej wspólnoty Kościoła i kierował nią aż do śmierci w roku 444. W tym też czasie dał się poznać jako żarliwy obrońca koncepcji Chrystusa jako Boga człowieka, a co za tym idzie, także Maryi jako Matki Bożej. A najpiękniejsze w tej historii jest to, że to, co uważamy obecnie za oczywiste, zawdzięczamy właśnie jemu, świętemu Cyrylowi Aleksandryjskiemu, nazywanemu pieczęcią ojców, gdyż uważano, że jego nauka najprecyzyjniej zamykała starożytny okres historii Kościoła.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

0: nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium. Do każdego z nas skierowane jest Pawłowe wezwanie: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Jeszcze w czynieniu dobra nie ustawajmy. Wszyscy mamy sympatię i antypatię i być może w tym momencie jesteśmy wściekli na kogoś. Powiedzmy przynajmniej Panu: Panie, jestem wściekły na tego, na tę. Proszę Cię za niego i za nią. Modlitwa za osobę, która nas irytuje, jest pięknym krokiem ku miłości i jest aktem ewangelizacji. Zróbmy to dzisiaj. Nie pozwólmy się okraść z ideału miłości braterskiej.
0: Radio Emaus. W środku dnia.
3: 13:23 minuty. Drodzy Państwo, o 13:30 spotkanie z młodzieżą z Liceum 38 w Poznaniu, która całkiem niedawno odwiedziła nasze studio i trochę o sobie opowiedziała. Jutro 28 czerwca, 70. rocznica poznańskiego czerwca 1956. Z racji na warunki pogodowe uroczystości z placu Adama Mickiewicza, te popołudniowe, odbędą się w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Rozpoczną się o 17:30, a poprzedzi je bezpośrednio uroczysta msza święta w intencji ofiar czerwca 56 w kościele Ojców Dominikanów. To o godzinie 16:00. Kwiaty i wiązanki będą jak zwykle składane w wielu miejscach już od świtu. O godzinie 6:00 rano pamięć o czerwcowych wydarzeniach uczczona zostanie przed bramą fabryki pojazdów szynowych Cegielski, dawna W3, ulica 28 czerwca 1956. O godzinie 8:15 rozpocznie się uroczystość pod tablicą studentów poległych w czerwcu 56 na Politechnice Poznańskiej, plac Marii Skłodowskiej Curie 5. A niedługo potem o 8:50 pod tablicą pamiątkową przy ZNTK na ulicy Roboczej 4. To wszystko czytam ze strony poznań.pl. Mam nadzieję, że te poranne uroczystości ze względu na pogodę nie zostały zmienione albo odwołane. O 10:00 kwiaty zostaną złożone pod tablicą na terenie dawnej zajezdni MPK przy Gajowej, skąd uczestnicy uroczystości przejdą na skwer imienia Trzech Tramwajarek przy ulicy Dąbrowskiego, by oddać tam należny hołd. Będzie to około 10:45. O 11:00 rozpocznie się uroczystość przy pomniku poległych w Powstaniu Poznańskim 28 czerwca 1956 roku. To jest na ulicy Kochanowskiego. A o 11:45 pod tablicą pamiątkową na budynku Komendy Wojewódzkiej Policji na tej samej ulicy. Po południu zaś wiązanek nie zabraknie także przy bramie głównej Cegielskiej Poznań S.A. Tam obchody rozpoczną się o 13:15. Poznański czerwiec 1956 był pierwszym zrywem robotniczym w powojennej Polsce. Poznań dał przykład, wzór, że można walczyć o swoje prawa, że trzeba o nie walczyć. Oczywiście Poznań poniósł ofiarę. Jak powiedziałem, był to pierwszy strajk generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zabitych zostało 58 osób, 746 osób zatrzymanych, 323 osoby aresztowane. A to wszystko zaczęło się dokładnie 70 lat temu, 28 czerwca o 6:30 nad ranem. Cześć i chwała tym bohaterom, tym odważnym ludziom. Zginął tam też Romek Strzałkowski, miał tylko 12 lat. To było już końcowe odliczanie. Już ludzie nie dali po prostu raty.

0: Emaus. Dobre radio. Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.
3: Jest godzina 13.30, słuchacie Radia Emaus w Poznaniu, a teraz już zapowiadana rozmowa z młodzieżą z 38. Liceum Ogólnokształcącego.
4: Radio Emaus bardzo gorąco pozdrawiamy. Dzisiaj radośnie i bardzo młodo w naszym studiu, chociaż Państwo znając nas wiedzą, że ekipy dobrego radia stanowią. Tak myślę, młodzi ludzie, bo przede wszystkim liczy się duch. Jesteśmy wszyscy młodzi duchem, z pasją, z entuzjazmem prowadzimy to radio. Mam nadzieję, że się Państwo ze mną zgodzicie, ale dzisiaj dosłownie młodo, bo mamy młodzież z liceum numer 38, tak? Dobrze, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Jeszcze trochę przestraszeni, bo to dla niektórych pierwsze spotkanie z mikrofonem. Przedstawcie się.
5: Jestem Lucja.
6: Ja jestem Ola.
7: Patryk.
8: Franek.
9: Jestem Olek.
4: I jeszcze dwie osoby tam sobie siedzą, ale później może do mikrofonu podejdę. A razem z nimi jest nauczycielka.
10: Ania Tym.
4: Katechetka.
10: Tak.
4: Nie po raz pierwszy w naszym radiu.
10: Nie, już chyba trzeci raz.
4: Nawet. Bardzo się cieszymy. Powiedzcie, co sprowadza was dzisiaj do naszej rozgłośni?
5: No, mielibyśmy inaczej dużo lekcji. Na przykład biznes i zarządzanie, albo chemia.
4: Ale jesteście tutaj. No rozumiem, czyli takie wagary, tak?
5: Troszkę. Nie.
7: Troszkę. Jedna z form.
4: Jedna z form. Mhm.
9: Ja tak połowicznie podzielam to, co powiedziała koleżanka, jednak ja też poszedłem, bo byłem już raz właśnie w tym studiu i bardzo spodobała mi się rozmowa o księdzu Strajchu i jakby bardzo fajnie było poznać jakby nowe doświadczenie rozmawiania w radiu.
4: Cieszymy się bardzo, że udało się wrócić, jakby zatęsknić za tym.
8: Mhm. Tak, ja też podzielam zdanie, jestem tu z podobnych powodów i bardzo fajnie jest zobaczyć tą drugą stronę radia, ponieważ każdy słucha radia, mam wrażenie, na co dzień, jak jedzie gdzieś do pracy, do szkoły, ale fajnie jest zobaczyć to tak z tej drugiej strony, jak to wygląda na miejscu.
4: Czasami mówimy zobaczyć tak zwaną radiową kuchnię, prawda?
6: No... Ja stwierdziłam, że to na pewno będzie ciekawe, ponieważ jednak no, nieczęsto ma się okazję być w radiu i jeśli jest taka okazja, no to zawsze warto skorzystać, bo to jest coś ciekawego i coś nowego, co można zobaczyć.
4: No może ktoś z was odkryje, tak jak tutaj koledzy przyjechali po raz kolejny, by im się spodobało, ktoś z was odkryje w sobie takie wewnętrzne, jakieś może powołanie do bycia radiowcem, albo jakiś taki talent, taką pasję w sobie odkryje, bardzo bym się cieszył. Ja powiem wam, nie mówiłem chyba tego publicznie nigdy, że ja pierwszy raz w radiu byłem w radiu Emaus. W ogóle w życiu. To radio mieściło się w innym miejscu i to było wiele lat temu. Nie będziemy tutaj robić sobie wspominek ile lat temu, ale tak się zaczęło. No właśnie w tejże rozgłośni w Poznaniu, z czego się bardzo cieszę i tak w tym radiu zostałem i jestem do dzisiaj, z czego się bardzo cieszę, bo bardzo radio lubię. No dobrze, ale... Koledzy byli już tutaj, wiemy, że się spodobało, a koleżanki po raz pierwszy kolega. Jakie wrażenia?
5: No fajnie, ale trochę strasznie coś mówić.
4: Pierwsze koty za płoty. Nie jest to łatwe, nie? Tak się słucha różnych dziennikarzy, reporterów, prezenterów, mają taką swobodę. I tak czasami może myślimy, to jest żaden problem, ale stanąć przy mikrofonie i powiedzieć parę słów, wiedząc, że słuchają nas setki, może tysiące, gdzieś w drodze, w samochodzie, może w domu, no jest to takie ciekawe doświadczenie. Twoje doświadczenie? Jak odczytujesz dzisiejszą wizytę?
7: No bardzo ciekawie, trochę też podobnie jak koleżanki stresuję się, żeby już tam naprzód w głowie sobie układać wypowiedzi, słowa, żeby się przypadkiem nie zaplątać, może coś tam przeskoczę po kolei, ale mam doświadczenie gdzieś tam, myślę, że trochę pracowałem przed kamerą już, trochę nagrywałem do siebie, dla siebie, dla jakichś wspomnień, trochę dla rodziny coś tam, jakieś pamiątki przygotowywałem, też głównie interesują jakieś techniczne aspekty tutaj.
4: No, wspaniale.
7: Niekoniecznie z radiem, ale no.
4: Ale ogólnie medialne rzeczy też, tak? Świetnie. No, dokładnie, tutaj ciekawą rzecz podjąłeś, bo ja kiedyś gdzieś wyczytałem i się trzeba chyba z tym zgodzić, że dzisiaj mamy w kieszeni, wyjąłem to z kieszeni, tym się dzwoni, jak to się nazywa? No, śmiało.
8: Smartfon?
4: To jest smartfon. I to jest, wszyscy mówią, że to jest telefon, ale tak naprawdę to jest studio nagrań. Dzisiaj każdy ma w kieszeni studio nagrań. I teraz pytanie, czy każdy nagrany filmik, bo zauważcie, że dziennikarz naszego radia, nawet tych wielkich stacji wiodących w Polsce, rzadko kiedy jest pierwszy na miejscu jakiegoś zdarzenia, wypadku, katastrofy. Wcześniej jest jakiś zwykły przechodzień, który gdzieś tam był, widział, szybko wyjął komórkę, porobił zdjęcie, nagrał filmik. On jest pierwszy. Nie dziennikarz, ale czy to, że on jest pierwszy i nagra i wrzuci w sieć, czy to go czyni już dziennikarzem? Zostawiam otwarte pytanie, nie trzeba odpowiadać, ale ja się nad tym zastanawiam, czy to już jest dziennikarstwo, nie? Bo dzisiaj prawie każdy coś publikuje w internecie. Ma swojego Facebooka, ma swojego Instagrama i robią to czasem bardzo dobrze, ale czy to już jest dziennikarstwo?
8: Myślę, że wszystko zależy od personalnej definicji dziennikarstwa i na przykład moim zdaniem jest to pewna forma dziennikarstwa, że jakby samo zdanie raportu i jakby udzielenie ekspercyzy, nawet nie ekspercyzy, tylko po prostu udzielenie możliwości pokazania tego zdarzenia, które miało miejsce, właśnie jakiegoś wypadku, czy pożaru, jakiejkolwiek sytuacji, ale jednak wydaje mi się, że obecność profesjonalnego dziennikarza, który zajmuje się tym na co dzień, jest jakby też konieczna i jest to, trzeba oddzielić te dwie rzeczy, profesjonalne od amatorskiej.
4: Świetnie.
9: Tak, ja się właśnie zgadzam tutaj z kolegą, to co powiedział, bo fakt, że teraz smartfony umożliwiają nam zrobienia wielu takich rzeczy, typu jakieś dziennikarstwo, właśnie blog, czy nawet w innych sferach, czy to jest muzyka, czy jakakolwiek dziedzina, tylko no właśnie tutaj trzeba odróżnić jakby takie amatorstwo, czy po prostu wrzucanie czegoś tak po prostu dla zabawy od...
4: Albo dla pieniędzy też.
9: To prawda. Od prawdziwego profesjonalizmu, no bo można to porównać, że jak się upiecze jeden chleb, to nie od razu jest się piekarzem na przykład. A jak się wrzuci jeden blok, czy to dobry, czy niedobry, no to nadal się jakby nie jest profesjonalnym dziennikarzem z mojego...
4: Ale może być to jakiś początek dziennikarstwa, tak, nie? I na pewno to, że są takie osoby, które to wrzucą, a są pierwsze, gdy mówimy o tych różnych sytuacjach wyjątkowych, to na pewno bardzo pomaga. I nawet ten człowiek nie jest świadomy, że później jego materiał, króciutki, bardziej czy mniej profesjonalny, będzie powtarzany przez te wielkie stacje, czy radiowe, czy też telewizyjne.
5: Pewnie też jakaś systematyczność jest ważna, albo jakieś zaufanie, w sensie, czy ta osoba jest wiarygodnym źródłem. I to bardzo definiuje, mi się wydaje, czy kogoś można nazwać dziennikarzem, czy nie.
7: Można też określać dziennikarstwo przez stopień, jak bardzo się filtruje informacje, które się przekazują, bo to też najczęściej te osoby, które gdzieś tam wrzucają pojedyncze rzeczy do internetu, to nie są ich własne informacje, tylko gdzieś zasłyszane i teraz pytanie, ile źródeł sprawdzili, ale takie dyskusje odbywające się w internecie, myślę, że mimo wszystko mają trochę zalet w porównaniu do tych, które odbywały się wcześniej na żywo, czy to w radiu, czy w telewizji, bo można pomiędzy odpowiedziami, czy pomiędzy wrzucanymi jakimiś rolkami do internetu, czy te wszystkie informacje sprawdzić i przez to ta dyskusja staje się bardziej merytoryczna, a mniej momentami personalna, tak jak to się odbywało w jakichś dyskusjach, w porannych telewizjach czy wieczornych.
4: No i przede wszystkim w ogóle jest ta dyskusja, ta interakcja ze słuchaczem, bo wcześniej w radiu, no to jeśli ktoś prowadził program i pozwolił słuchaczom zadzwonić, no to było, prawda? W telewizji rzadko kiedy, gdzieś wieczorne programy stacji takich, które są stacjami, jak to powiedzieć, no informacyjnymi, no to gdzieś tam może jest taka możliwość też interakcji, ale dzisiaj właśnie social media bardzo pomagają, że można na bieżąco komentować, ale te dwie ostatnie wypowiedzi wasze mi się tutaj spodobały, bo zgadzam się z tym. Ja usłyszałem taką prostą, zwykłą definicję dziennikarstwa. Ona się nie odnosi do jakiegoś tam profesjonalizmu technicznego, ale mówi, że dziennikarz to jest sługa prawdy. Przede wszystkim prawda, nie? Bo jeśli powiela informacje, które nie są sprawdzone, są jakimś fake newsem, to jest wtedy rzeczywiście takie marne dziennikarstwo, ile w ogóle można nazwać to dziennikarstwem. Dziękuję za wasze wypowiedzi. Teraz matury w waszej szkole. Wy jeszcze nie zdajecie matury, no bo was tutaj nie było dzisiaj. Kto za rok zdaje maturę? No to aż trzech chłopaków. Można już śpiewać wam, już za rok matura. I co potem po maturze? Już są jakieś plany, czy nie?
9: Ja myślałem, żeby studiować tutaj na UAM-ie, prawo, a potem spróbować wyrobić jeszcze dodatkowy kurs w Rotterdamie.
4: Kurs na?
9: Kurs na prawnika międzynarodowego.
4: A, okej, okay. Rozumiem.
9: Taki licencjat europejski.
4: A, rozumiem, świetnie.
8: To ja bardzo chciałbym się wypowiedzieć dłużej niż kolega, ale niestety nie mam jeszcze tak dalekosiężnych planów. Jedynie sprawdzałem kierunki, jakie by mnie interesowały i jakie matury muszę napisać, więc na razie skupiam się na tym, żeby dowiedzieć się, jakie matury właśnie muszę napisać, na jakie wyniki, i dopiero jak nauczę się, będę miał pewność, że będę w stanie je napisać na zadowalający wynik, to wtedy ewentualnie nad konkretnymi studiami będę mógł się zastanawiać.
4: Czyli na razie bieżące sprawy, bieżąca nauka, matura,
8: tak jest.
4: Potem się okaże. Kolega?
7: No to ja bym chciał studiować na Politechnice Poznańskiej sztuczną inteligencję.
4: Jest coś takiego?
7: Jest.
4: To jest jaki kierunek dokładnie?
7: No tak się nazywa sztuczna inteligencja.
4: A po prostu? A, no to nawet moja niewiedza wyszła teraz. Nie wiedziałem, że coś takiego jest. No to wspaniale. No to gratulacje. Czyli pani Aniu, mamy dobrą młodzież. Jak pani patrzy na tych swoich podopiecznych, którzy jeszcze chwilę i tę szkołę też opuszczą? Nie ma trochę żalu, że idą w świat?
11: Oczywiście, że jest żal. Zawsze jak maturzyści opuszczają mury szkolne, to ja się śmieję, że mam żałobę, ale naprawdę tak jest, bo bardzo tęsknię za nimi i lubię, jak wracają do nas do szkoły, przychodzą się przywitać, czy przychodzą opowiedzieć o swoim życiu. To jest dla mnie zawsze takie cenne doświadczenie. A młodzież mamy cudowną. Ja uważam, że jest ona bardzo niedoceniana i nie zgadzam się z ludźmi, którzy mówią, że jest coraz gorsza. Uważam, że są coraz bardziej otwarci na świat i coraz bardziej inteligentniejsi. Mają więcej wyborów i z jednej strony to daje dużo plusów, ale dużo też minusów. Mają trudniej niż my, inaczej niż my, ale są cudowni.
4: Tak, ja się zgodzę z tym. Mają inaczej niż my. Bo z jednej strony tutaj słuchając kolegów, że tutaj już prawo i tak dalej, i jeszcze Rotterdam, Holandia, no to sobie zaraz pomyślałem, to świetnie, musisz znać angielski, prawda? My, przynajmniej ja, nie wiem jak pani Ania, ja się jeszcze w szkole uczyłem rosyjskiego. Ja nie mówię, że to źle, bo i taki język jest też, każdy język jest jakimś bogactwem. Natomiast dzisiaj angielski, czy zawsze angielski był jakąś tam podstawą, taką bramą, która nam otwierała świat szeroko. I tutaj mają lepiej, bo uczą się tego angielskiego. Tak samo komputery, informatyka, to w jednym paluszku. Już małe dzieci przewyższają często dorosłych. I to jest plus. A z drugiej strony, moim zdaniem, jest trudniej, bo ten świat jest tak kolorowy, tak barwny, tak mnóstwo ofert i nie wiadomo, co jest prawdziwe. Gdzie nie ma jakiegoś drugiego dna, jakiejś pokusy, która na złą drogę zaprowadzi. Może to zawsze było, ale mi się wydaje, że dzisiaj jest jeszcze trudniej z tym, nie? I dlatego trzeba dobrych kierowników, którzy poprowadzą tą młodzież. A słyszeli państwo, że mamy ambitną, dobrą młodzież, która tak spontanicznie potrafi powiedzieć, co to jest dziennikarstwo, kim jest dzisiaj dziennikarz, kim może powinien też być. To tak kończąc powoli naszą rozmowę, gdybyście mogli powiedzieć, może to będzie trudne pytanie, ale takie odważne, bo mówimy, że mamy dobrą młodzież. Pytanie do was. Gdybyście mieli dokończyć zdanie, chciałbym być człowiekiem. Znak zapytania. Jakim? Bez wielkich słów, jakim człowiekiem chciałbyś być? Chciałabyś być. Proszę.
9: Ja bym chciał być człowiekiem uznawanym przez jakby osoby w moim gronie, czy to bliższym, czy to dalszym, po prostu jako osobę szczerą, żeby nie musiał, jak ktoś na mnie spojrzy albo o mnie pomyśli, to żeby nie myślał, że ja na przykład jestem takim czy kłamcą, czy po prostu ciężko jest mi zaufać. Chciałbym tak być taką osobą, której można zaufać.
4: Człowiek prawdy. Mhm. Kto teraz powie?
8: To ja bym chciał w szczególności być człowiekiem zgodnym ze sobą, żeby wszystkie rzeczy, które będę robił w przyszłości, czy to na studiach, czy to w pracy, czy może jeszcze w liceum, były robione właśnie zgodnie ze mną, zgodnie z tym, co mi się podoba, i żebym nigdy, wiadomo, nie jest możliwe, żeby to się nie zdarzyło nigdy, tylko nie na większą skalę, żebym nie musiał robić czegoś, co w głębi duszy nie jest jednak mną, nie jest związane ze mną i muszę to robić wbrew swojej woli dla jakichś innych korzyści niż moja przyjemność.
4: Oby to się udało.
7: Ja bym chciał być człowiekiem innowacyjnym.
4: O!
7: Który wprowadzi coś do tego świata, coś nowego, czego nie było, co być może ułatwi niektórym ludziom życie, niektórych, nie wiem, uleczy, da dostęp do wody, do opieki jakiejś, cokolwiek. Jeszcze nie zdefiniowałem w jakim konkretnie kierunku, ale a takie jest moje marzenie.
4: I tu też życzymy, żeby to się udało. Oczywiście proszę to opatentować, a potem przyznać się, że pierwszy raz o tym powiedziałeś publicznie na antenie Dobrego Radia Emos. My tą wypowiedź zachowamy, a potem ją przypomnimy po latach, kiedy będziesz odbierał Nagrodę Nobla na przykład.
7: Postaram się opatentować, chociaż akurat fizycy w patentach nie są najlepsi.
4: Okej, okay, rozumiem.
6: Ja chciałabym być człowiekiem szczęśliwym w życiu i tak jak kolega powiedział, chciałabym czuć się zadowolony.

0: że jego czyny na ziemi nie były w jakiś sposób dobre albo wystarczające. Chciałabym po prostu żyć w zgodzie z Bogiem i w zgodzie z samą sobą.
1: Pięknie. Żeby zostawić po sobie ślad taki dobry, że inni będą chcieli po tych śladach iść i też znajdą szczęście. Życzę wam wszystkiego dobrego, żeby te wasze plany, marzenia, ambicje udało się zrealizować. Żebyście, jak powiedziałem, przy drzwiach, kiedy was witałem, tego słuchacze nie słyszeli, żebyście jak najlepiej uprawiali swoje człowieczeństwo, żebyście byli szczęśliwi, żeby dumni z was byli rodzice, ale wy sami, żebyście kiedyś mogli powiedzieć: przeżyłem dobrze moje życie, a Pan Bóg na pewno jest ze mnie zadowolony. A dzisiaj w naszym studiu gościli uczniowie 38. Liceum Ogólnokształcącego z Poznania z panią katechetką Anną Tym. Dziękujemy za obecność. Na koniec jeszcze raz powiedzcie swoje imiona.
2: Lucja.
3: Ola.
4: Patryk.
5: Franek i dziękuję bardzo za możliwość udziału.
6: Olek i również dziękuję za możliwość udziału i szansy.
1: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia kiedyś. Do widzenia. Radio Emaus.

0: Radio Emaus.
1: Dużymi krokami zbliża się godzina 14, to czas, żeby się z Państwem pożegnać. Najpierw dziękuję za wspólnie spędzony czas, kto był od 8 rano do teraz. Byłem z Państwem, dziękuję za wspólny czas rozmów o czerwcu 56. Jutro ta wielka uroczystość, jubileusz, rocznica tamtych przecież trudnych wydarzeń, ale które dały początek innym protestom w Polsce. Dziękujemy tamtym ludziom, którzy nie szczędzili sił, byli bardzo odważni, na ołtarzu ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę, było z własnego życia. Jutro 70 lat. Czerwca 1956, czerwca poznańskiego, czerwca. Drodzy Państwo, już za chwilę, jak powiedziałem, godzina 14, o 14.10 audycja Kościół 3.0, 14.30 święta podróż z ruchem Focolari, 15 koronka do Bożego Miłosierdzia, 15.30 zapytaj księdza, o godzinie 16.10, prawie no chwilkę bliżej, ROPS blisko ciebie, dojrzali na fali 16.40, o godzinie 18.10 ze starej płyty, 19 lektura w Radiu Emaus, 19.20 to będzie oczywiście nasza litania, wywiad z człowiekiem o 20.10, apel jasnogórski o 21.00, bądźcie Państwo razem z nami, razem z dobrym radiem Emaus. Ja jeszcze raz dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego popołudnia. Proszę wciąż dbać o siebie, bo temperatura jeszcze do 16 będzie na pewno rosła, a potem stopniowo będzie maleć, ale będzie wciąż wysoko. Jutro będzie apogeum tej temperatury, blisko 40 w Poznaniu i w całej Wielkopolsce. Czapkę na głowę, okulary przeciwsłoneczne, kto musi wychodzić, krem z filtrem i dużo, dużo wody. Kto nie musi, proszę zostać w domu i zadbać o siebie. Pod żadnym pozorem nie zostawiać zwierząt w samochodzie. Pięknego, spokojnego popołudnia. Kłaniam się nisko i dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. A jutro o 8 przywita się z Państwem Julia Szymańska. W jej imieniu zapraszam do słuchania Radia Emaus. Dobrego radia w Wielkopolsce. Do widzenia. Szczęść Boże.

0: Reklama.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20. urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę? No,
2: też, to poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
4: Co się zmieniło?
3: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: To jest powtórka. Kościół 3.0. Audycja powstaje we współpracy z aplikacją Drogowskaz.
1: Witam Was w kolejnej audycji Kościół 3.0. Dzisiaj rozpoczynamy cykl audycji, w trakcie których będziemy czytać i omawiać najnowszą encyklikę papieża Leona XIV. Zgodnie z naszymi przeciekami i zapowiedziami dotyczy ona przede wszystkim sztucznej inteligencji i tak jest też zatytułowana. Czytać ją będzie dla nas sztuczna inteligencja, a wybrane fragmenty będą opatrzone moim komentarzem. Wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, bardzo proszę, żebyście dali znać, co myślicie o takiej formie, ponieważ mamy taki plan, żeby w ten sposób przeczytać całą encyklikę. Jeśli okaże się, że to bardzo trafia, wówczas odpuścimy tę formułę na naszych mediach społecznościowych i tak będzie można posłuchać całej encykliki, a w radio będzie ona wzbogacona o moje komentarze. Czekamy na Wasze opinie, a tymczasem zaczynajmy.
2: Encyklika Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV. O trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji.
3: Wprowadzenie.
2: Wspaniałe człowieczeństwo stworzone przez Boga staje dziś wobec decydującego wyboru. Wznieść nową wieżę Babel albo budować miasto, w którym Bóg i ludzkość zamieszkują razem. Każde pokolenie otrzymuje w dziedzictwie zadanie nadania kształtu swoim czasom, doprowadzenia do dojrzewania dziejów jako przestrzeni, w której godność każdej osoby będzie otoczona troską, będzie umacniana sprawiedliwość, a braterstwo stanie się możliwe. Nad każdą jednak epoką wisi ryzyko budowania świata nieludzkiego i jeszcze bardziej niesprawiedliwego. Tam, gdzie ludzkości grozi utrata własnego oblicza, my, chrześcijanie, wznosimy oczy ku Bogu, który stał się ciałem, wiedząc, że misterium człowieka wyjaśnia się prawdziwie jedynie w misterium Słowa wcielonego. To wspaniałe człowieczeństwo w Jezusie Chrystusie staje się drogą, prawdą i życiem, otwierając każdemu z nas drogę wzrastania ku pełni. Oparci na Chrystusie, żywym kamieniu, doświadczamy potężnego i tajemniczego działania Ducha Świętego oraz wierzymy, że każdy autentyczny ludzki wysiłek współpracy z Nim dla osiągnięcia dobra będzie pobłogosławiony przez Ojca Niebieskiego, w którym pokładamy naszą nadzieję. Dlatego możemy z zaangażowaniem włączać się w te wszystkie inicjatywy, które budują świat bardziej sprawiedliwy i możemy wzywać innych do współdziałania z nami na rzecz integralnego rozwoju każdej istoty ludzkiej. Pragniemy wejść w dialog ze wszystkimi mężczyznami i kobietami naszych czasów, z którymi dzielimy doświadczenia, pytania i dążenia ludzkości. Chcemy razem z nimi szukać nowych dróg ku dobru wspólnemu i ku promowaniu godnego życia dla wszystkich. Taka postawa dialogu stanowi integralną część powołania Kościoła, ponieważ on, ustanowiony w Chrystusie jakby sakramentem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego, rozpoznaje w historii miejsce, w którym Ewangelia stawia pytania ludzkiemu doświadczeniu i mu towarzyszy.
4: W tym duchu Leon XIII opublikował w 1891 roku encyklikę Rerum Novarum, której 135. rocznicę z żywą wdzięcznością obchodzimy w tym roku. Tym dokumentem mój umiłowany poprzednik dał impuls tej refleksji nad społeczeństwem, ekonomią i polityką, którą dziś nazywamy nauką społeczną Kościoła. A kiedy niektórzy stawiali zarzut, że Kościół nie powinien trwonić sił na sprawy doczesne, lecz troszczyć się o głoszenie orędzia życia wiecznego, odpowiadał on z realizmem i mądrością, iż głoszenie Ewangelii nie może pomijać konkretnego życia narodów. Od tego czasu minęło wiele dziesięcioleci, a magisterium, pasterze, teologowie i wierni nadal podejmowali refleksje nad kwestiami społecznymi w świetle Ewangelii. Dziś nauka społeczna Kościoła stanowi dziedzictwo mądrości, w którym odnajdujemy zasady myślenia, kryteria rozeznawania i osądu oraz konkretne wskazania do działania. Opiera się ona na Piśmie Świętym i tradycji, a w dialogu z naukami pomaga nam trafnie odczytywać wyzwania teraźniejszości, wskazując drogi właściwe dla przeżywania jasnego świadectwa chrześcijańskiego z radością i w służbie światu. Nauka społeczna Kościoła nie jest statycznym zbiorem pojęć, lecz żywym korpusem prawdy, który strzeże i interpretuje powołanie ludzkości do życia pełnego i sprawiedliwego. Do tej żywej tradycji pragnę zatem dołączyć także mój głos, przyzywając pomocy Ducha Mądrości, który od początku zamieszkuje świat.
3: Rzeczy nowe naszych czasów.
2: O ile Leon XIII mówił w swoim czasie o rzeczach nowych, rerum novarum, o tyle dzisiaj nie możemy po prostu powtarzać jego cennego nauczania, lecz winniśmy prosić Boga o mądrość potrzebną do odczytania wielkich tendencji naszych czasów, w szczególności postępu techniki. W ostatnich latach staje się coraz bardziej oczywiste, jak szybko i jak głęboko cyfryzacja, sztuczna inteligencja, AI i robotyka przekształcają nasz świat. Techniki samej w sobie nie należy uważać za siłę przeciwstawną osobie ludzkiej. Przeciwnie, jest ona od samego początku wpisana w nasze dzieje jako działalność głęboko ludzka, związana z autonomią i wolnością człowieka. Rozwój technologiczny w ciągu wieków przyczyniał się do znacznej poprawy warunków życia ludzkości. Zarazem jednak każdy etap postępu ukazywał także dwuznaczne oblicze narzędzi mogących wyrządzać szkody, jeśli nie są ukierunkowane ku dobru. Dziś jednak stajemy wobec nowej sytuacji, w której potęga i wszechobecność rodzących się technologii wnikają w tkankę codzienności, kształtują procesy decyzyjne i głęboko oddziałują na wyobraźnię zbiorową. Ludzkość nigdy nie miała tyle władzy nad sobą samą. Nowe technologie otwierają horyzont rozciągający się w kierunkach, których, choć możemy się domyślać, nie jesteśmy jeszcze w stanie w pełni przewidzieć. To sprawia, że trudniej jest ocenić ich wpływ oraz długofalowe skutki dla godności osoby i dobra wspólnego. Teraz do nas należy, aby z jasnością umysłu i poczuciem odpowiedzialności podjąć wyzwania naszych czasów. Konieczne jest przyjęcie odpowiednich narzędzi normatywnych, zdolnych strzec sprawiedliwości i ograniczać wypaczające skutki władzy technologicznej. Kwestia ta nie wyczerpuje się jednak w samej regulacji. Jak przestrzegał papież Franciszek, trzeba z realizmem pytać, kto dzisiaj dzierży tę władzę i ku jakim celom ją ukierunkowuje. Nie możemy jednak ignorować faktu, że energia jądrowa, biotechnologia, informatyka, znajomość naszego DNA i inne możliwości, które zyskaliśmy, umożliwiają tym, którzy posiadają wiedzę, a nade wszystko władzę ekonomiczną, aby ją wyzyskiwać, niezwykłe panowanie nad całym rodzajem ludzkim i nad całym światem. Niegdyś to przede wszystkim państwa prowadziły i ukierunkowywały innowacje. Dziś natomiast głównymi motorami rozwoju są podmioty prywatne, często ponadnarodowe, dysponujące zasobami i zdolnością oddziaływania większymi niż wiele rządów. Władza technologiczna przybiera zatem nowe oblicze, w przeważającej mierze prywatne, a przez to jest jeszcze trudniejsza do rozeznania, uporządkowania i ukierunkowania ku dobru wspólnemu. Dlatego trzeba podjąć wspólne rozeznanie, zdolne dotrzeć do duchowych i kulturowych korzeni dokonujących się przemian. Jeśli bowiem zatrzymamy się jedynie na tym, co doraźne, ryzykujemy, że o kierunku naszej wędrówki zadecyduje za nas następujący po sobie ciąg naglących stanów kryzysowych. Przeżywamy obecnie gwałtowny etap przejścia. Zmianę epoki, w której podczas gdy jedni współzawodniczą o przyszłość nowych technologii, a inni są zaangażowani w podejmowanie nad nimi refleksji, większość osób pozostaje w oczekiwaniu, przygląda się z oddalenia i po prostu ma nadzieję, że wszystko ułoży się dobrze. Właśnie dlatego w naszym sumieniu stajemy przed rozstrzygającymi pytaniami, których nie można już dłużej uchylać. Dokąd zmierzamy? Ku jakiemu celowi pragniemy się skierować? Jaki kierunek winniśmy obrać jako wspólnota ludzka i jako narody?
3: Dwa obrazy biblijne.
4: Aby odpowiedzieć na te pytania i rozeznać, jak odpowiedzialnie odnaleźć się w dobie sztucznej inteligencji, pragnę przywołać dwa obrazy biblijne: budowę wieży Babel oraz odbudowę murów Jerozolimy. W Księdze Rodzaju opowiadanie o wieży Babel pojawia się u początków dziejów ludzkości, bezpośrednio po genealogiach synów Noego. Ludzie, osiedliwszy się na równinie Shinear, postanawiają zbudować miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. Chcą w ten sposób zapewnić sobie trwałość i potęgę, a nade wszystko rozsławić swoje imię, lękając się rozproszenia po ziemi. Przedsięwzięcie wydaje się imponujące. Jeden język, jedna technologia, jeden kierunek. Projekt ten kryje w sobie jednak wielką zasadzkę. Jest to dzieło pomyślane bez odniesienia do Boga, wsparte jednolitością, która usuwa różnorodność i która, zamiast komunii, wybiera uniformizację. Gdy miasto budowane jest na pysze i na roszczeniu samowystarczalności, komunikacja ulega zerwaniu, języki się mieszają, a ludzie przestają się rozumieć. Owocem nie jest jedność, lecz rozproszenie. Wieża Babel ukazuje zatem ograniczenie każdej budowli, która, choćby imponująca, wyrasta z absolutyzacji tego, co ludzkie, i z ludzkiego roszczenia samowystarczalności, poświęca godność osób na rzecz skuteczności i pragnie dosięgnąć nieba bez błogosławieństwa Boga.
2: Z kolei Księga Nehemiasza otwiera się w chwili wielkiej słabości w dziejach starożytnego Izraela. Po niewoli babilońskiej część ludu powróciła do Jerozolimy, lecz miasto nadal pozostaje w ruinie. Mury są zwalone, a bramy spalone. Nehemiasz, Żyd pozostający na służbie u perskiego króla Artakserksesa, otrzymuje wiadomość o katastrofalnym stanie miasta ojców. Zanim podejmie działanie, pości, modli się i wstawia za ludem. Następnie prosi króla o pozwolenie na powrót do Jerozolimy, a gdy tam przybywa, w milczeniu ogląda zburzone miejsca. Nie narzuca rozwiązań z góry. Zwołuje rodziny, każdej powierza odcinek muru do odbudowy, wysłuchuje lęków, koordynuje wysiłki i stawia czoło sprzeciwom. Opowiadanie ukazuje, że miasto odradza się nie dzięki inicjatywie pojedynczej osoby, lecz przez wspólną odpowiedzialność całego ludu. Kapłanów, rzemieślników, naczelników rodów, kobiet i młodzieży. Jest to dzieło, które ma w centrum Boga i odbudowuje więzi jeszcze wcześniej niż kamienie. W ten sposób dawna Jerozolima odnajduje na nowo wspólny język. Nie język jednolitości, lecz komunii. Harmonię, która rodzi się wówczas, gdy każdy przyjmuje swoją część odpowiedzialności, a cały lud uznaje, że jego siła pochodzi od Pana. W świetle tych dwóch obrazów Duch Święty przemawia dziś do nas w kwestii relacji z techniką i z trwającą rewolucją cyfrową. Odkrycia naukowe są talentem powierzonym ludzkości po to, aby mogła z niego czerpać korzyści. Technologia może leczyć, łączyć, wychowywać, strzec wspólnego domu. Może jednak także dzielić, odrzucać i rodzić nowe niesprawiedliwości. W ujęciu abstrakcyjnym sama w sobie nie stanowi ona rozwiązania problemów ludzkości, tak jak sama w sobie nie jest złem. Konkretnie rzecz ujmując, nie jest jednak neutralna, ponieważ przyjmuje ona oblicze tych, którzy ją projektują, finansują, regulują i wykorzystują. Dlatego pierwszym wyborem nie jest wybór między tak a nie dla technologii, lecz między budowaniem wieży Babel a odbudową Jerozolimy. Między władzą, która rości sobie pretensje do panowania nad niebem, a ludem, który w obecności Boga podejmuje zgodnie pracę nad odbudową murów braterskiego współistnienia. Unikajmy zatem syndromu wieży Babel, polegającego na bałwochwalstwie zysku, którego ofiarą padają słabi, na jednolitości spłaszczającej różnice oraz na roszczeniu do jednego języka, także cyfrowego, zdolnego przełożyć wszystko, nawet tajemnice osoby, na dane i wydajność. Na tym polega niebezpieczeństwo dehumanizacji, budowania przyszłości z wyłączeniem Boga i zredukowania drugiej osoby do roli środka, pokusy dawnej i wciąż nowej, która dziś przybiera również oblicze techniczne. Wybierzmy natomiast drogę Nehemiasza, która ukazuje wartość wspólnej pracy podejmowanej po to, by uczynić miasto Boże bezpiecznym dla powracających wygnańców. Odbudowywać znaczy dzisiaj uznać, że pośród wielości głosów i wizji, przypominającej niekiedy rozproszenie języków, istnieje jednak pewna świetlana możliwość, polegająca na budowaniu razem, przemieniając różnorodność w zasób i czyniąc ze słuchania i dialogu wspólną przestrzeń, w której mogą wzrastać sprawiedliwość i braterstwo. Wewnątrz tego wspólnego dzieła chrześcijanie odnajdują zaś właściwą sobie formę budowania. Jest nią ukierunkowywanie działania ku Bogu, aby w Jego świetle pluralizm nie przeradzał się w chaos, lecz w praktyce synodalności stawał się przestrzenią, w której ludzkość na nowo odnajduje swoje trwałe fundamenty i swój cel ostateczny. W Apokalipsie Jan widzi nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, jako dar dla całej ludzkości. Ta zaś wizja łaski jest dla nas, chrześcijan, wezwaniem do wspólnej pracy nad kształtowaniem w dzisiejszych miastach pokojowego, sprawiedliwego i godnego życia wspólnego.
3: Budować na fundamencie dobra.
2: Budowanie miasta opartego na fundamencie dobra wspólnego domaga się zatem przede wszystkim wznoszenia na skalę relacji z Bogiem. Oznacza to uznać, że prawda Jego miłości wzywa nas do życia w obfitości oraz do komunii z Nim. Wraz ze świętym Augustynem również i my możemy powiedzieć:
4: Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest nasze serce, dopóki w Tobie nie spocznie. Bóg wpisał bowiem w nasze serce pragnienie szczęścia, obejmujące wszystkie wymiary życia, a Kościół, podejmując dialog z mężczyznami i kobietami naszych czasów, odczuwa pilną potrzebę pielęgnowania tego dążenia i ukierunkowywania go ku jego najgłębszej prawdzie. Po drugie, budować na fundamencie dobra znaczy przyjąć ograniczoność i kruchość człowieczeństwa, nie uznając ich za błąd, który należałoby skorygować. Dzisiaj właściwe istocie ludzkiej pragnienie pełni może zostać skierowane ku zwodniczym celom. Przez iluzję techniki, która obiecuje wyzwolić nas od wszelkiej kruchości, albo przez modele dobrobytu, które spychają całe narody na margines. Nierzadko pokładamy nadzieję w nieograniczonym wzmacnianiu ludzkich możliwości, w formach postępu, które mogą zaostrzać nierówności, w doraźnych rozwiązaniach, które nie są zdolne uleczyć ran zadanych narodom. I tak, podczas gdy jedni ulegają mirażowi nieograniczonej samorealizacji, wielu pozostaje pozbawionych tego, co konieczne. Kościół przypomina, głosem pokornym, lecz stanowczym, że prawdziwe spełnienie nie rodzi się z usuwania ludzkiej kruchości, lecz z harmonijnego wzrastania. Tam, gdzie wolność i odpowiedzialność splatają się ze wzajemną troską i prawdziwą solidarnością, a postęp mierzy się godnością każdego człowieka i dobrem narodów. Po trzecie, budowanie świata, w którym wszyscy mogą rozkwitać, domaga się odważnej współodpowiedzialności. Żadna ręka sama nie zdoła unieść ciężaru wyzwań, które dotykają współczesnego świata. I żadna nie jest tak słaba, by nie mogła dać swego wkładu. Moc bowiem w słabości się doskonali. Każdemu przypadnie jego odcinek muru. Uczonym i badaczom, przedsiębiorcom i pracownikom, wychowawcom i prawodawcom, społeczeństwu obywatelskiemu, ruchom społecznym i wspólnotom wiary. Taka jest logika pomocniczości, która docenia współpracę między pokoleniami, narodami, dyscyplinami i kulturami jako uprzywilejowaną drogę prowadzącą do wzrostu trwałości, pomyślności i pokoju. Napięcia i różnice nie powinny budzić lęku. Mogą stać się twórczą energią, jeśli zostaną ukierunkowane przez współdzieloną odpowiedzialność. Wreszcie, budowanie na fundamencie dobra domaga się języka ewangelicznego. Unikajmy słów, które upokarzają albo przeciwstawiają jednych drugim. Wybierajmy jasność, która oświeca, a także szczerość, która otwiera drogi. Nie ulegajmy naiwnym uniesieniom i nie podsycajmy jałowych lęków. Raczej wskazujmy kryteria rozeznania, czyli godność osoby, powszechne przeznaczenie dóbr, opcję preferencyjną na rzecz ubogich, troskę o wspólny dom i pokój oraz przekładajmy je na praktykę. Odpowiedzialne planowanie, ocenę wpływu na człowieka i życie społeczne, włączanie najbardziej kruchych, alfabetyzację cyfrową oraz badania naukowe i przemysł ukierunkowany na sprawiedliwość i pokój.
3: Pozostać ludźmi.
5: Podczas niedawnego zwyczajnego roku jubileuszowego 2025 wędrowaliśmy jako pielgrzymi nadziei i zostaliśmy obdarowani obfitością łask. Umocnieni tymi darami możemy z ufnością ducha podejmować trudne zadania i wymagające wyzwania, przed jakimi stoi nasza przyszłość. W dobie sztucznej inteligencji, w której godność człowieka narażona jest na przesłonięcie przez nowe formy dehumanizacji, spoczywa na nas naglący obowiązek, by pozostać prawdziwie ludźmi, z miłością otaczając troską owo wspaniałe człowieczeństwo, które zostało nam darowane i ukazane w całej pełni w Chrystusie, a którego żadna maszyna nigdy nie zdoła zastąpić w Jego blasku. Prawdziwy postęp rodzi się zawsze z serca otwartego na drugiego człowieka, z rozumu gotowego do słuchania oraz z woli, która szuka bardziej tego, co jednoczy, aniżeli tego, co dzieli. Zwracam się z usilnym apelem do wszystkich wiernych katolików, do wszystkich chrześcijan, do wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli. Nie lękajmy się pobrudzić sobie rąk na placu budowy naszych czasów. Módlmy się jak Nechemiasz, planujmy mądrze, pracujmy wytrwale, przywracając Boga na horyzont naszego działania, a istotę ludzką stawiając w centrum naszych wyborów.
4: Wówczas kamienie odrzucone, ubodzy, chorzy, migranci, najmniejsi, staną się kamieniem węgielnym, a na ziemi powstanie wspólne mieszkanie, solidne i gościnne, gdzie łaskawość i wierność wreszcie spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Oto błogosławieństwo, o które błagamy Boga i zadanie, które stoi przed nami. Być budowniczymi komunii, a nie architektami wieży Babel. Być sługami królestwa, które nadchodzi, a nie właścicielami wież skazanych na upadek. Z sercem pasterza i ojca proszę zatem wszystkich, aby zatrzymać wznoszenie kolejnej wieży Babel i zjednoczyć siły w budowaniu na fundamencie dobra, tak aby ludzkość nigdy nie utraciła swego piękna i aby świat mógł raz jeszcze rozpoznać w sercu istoty ludzkiej to miejsce, w którym pragnie zamieszkać Bóg.
1: No i koniec prowadzenia. A za tydzień zapraszamy na komentarz i ciąg dalszy. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Kościół 3.0. Audycja powstaje we współpracy z aplikacją Drogowskaz. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Święta podróż z ruchem Focolari.
1: Aby wszyscy stanowili jedno. W tej modlitwie Jezusa zapisanej w Ewangelii Świętego Jana, Chiara Lubik, założycielka ruchu Focolari, odkryła szczególną drogę duchową dla siebie samej i dla rodzącej się wokół niej wspólnoty. W świetle tych słów odczytała na nowo całą Ewangelię jako fundament życia chrześcijańskiego. Dziś w nawiązaniu do słowa życia przywołanego tydzień temu, idźcie i głoście, sięgamy do słów Chiary Lubik na temat ewangelizacji. Jest to fragment wywiadu udzielonego dziennikarce Radia Watykańskiego 19 sierpnia 1991 roku. Podczas pobytu Chiary w Polsce w związku z zaproszeniem na Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie. Dziennikarka zapytała: mówiła Pani o wprowadzaniu w życie Ewangelii. Jan Paweł II, świadomy, że dziś bardziej niż kiedykolwiek Ewangelia jest odpowiedzią na naglące wyzwania stojące przed ludzkością, kładzie nacisk na nową ewangelizację. Ale jak można ją konkretnie realizować w życiu codziennym? I Chiara Lubik odpowiada. Obecnie zaangażowanie w nową ewangelizację wymagane jest od wszystkich. I należy to robić także na co dzień. Ponieważ wtedy może to być przez ludzi XXI wieku lepiej rozumiane, przyjęte z większym zainteresowaniem. Ludzie współcześni mają potrzeby, których nie było 100 lat temu. Znamienne są tu słowa Pawła VI, że chętniej słuchamy świadków niż nauczycieli. Dzisiaj oczekuje się świadectwa życia. Najpierw musimy pokazać, że coś realizujemy, a potem możemy to głosić. Dlatego tym, co trzeba zrobić dla skutecznej ewangelizacji, to dobrze ewangelizować siebie i żyć Ewangelią. Dziś słowami Ewangelii, na które ludzie są najbardziej wrażliwi, są słowa mówiące o komunii, o miłości wzajemnej, o jedności. Rzeczywiście, jedność jest znakiem czasów i jest dziś potrzebna. Jedność z Bogiem, przez modlitwę, zjednoczenie z Jego wolą, co jest bardzo ważne, a następnie zjednoczenie pomiędzy nami, wszystkimi, braćmi i siostrami. Taki sposób życia jednością otwiera na innych, ponieważ Ewangelia mówi, aby byli jedno, aby świat uwierzył, bo widząc fakty, świat wierzy. Również od wielu młodych, którzy wyrazili tu swoją nową, mocną wiarę w Boga, słyszeliśmy: teraz wierzymy, bo zobaczyliśmy. O pewnej grupie chrześcijan, którzy żyli dobrze, ktoś powiedział: jesteście wiarygodni i godni naśladowania, ponieważ żyjecie tym, co mówicie. A następnie musimy głosić. Musimy głosić. Bo człowiek roku 2000 jest przeładowany słowami, zwłaszcza przez telewizję, ale także przez czasopisma i tak dalej. Jest nieustannie bombardowany. Bombardowany słowami. Dlatego musimy znaleźć tam przestrzeń także dla siebie. Także dla nowej ewangelizacji. Tak więc należy pamiętać, że trzeba głosić. Pierwsza ewangelizacja była prowadzona przez apostołów, a potem także przez chrześcijan tamtych czasów, którzy zdobywali dla Ewangelii Europę, Afrykę Północną, również Bliski Wschód. To był wówczas cały znany świat. Robili to w sposób naturalny swoim życiem i słowami. Gdyby nie otworzyli ust, to ci żołnierze, kupcy, kobiety nie dowiedzieliby się, że Chrystus przyszedł na ziemię, że przyniósł nam zbawienie, że umarł i zmartwychwstał, że Maryja jest Jego matką. Nie dowiedzieliby się, że Jezus założył Kościół i tak dalej. Dowiedzieli się o tym dlatego, że ktoś to głosił. Tak więc słowo jest bardzo ważne, ale musi być poparte życiem. My też musimy tak robić. Tyle z odpowiedzi Kiary. Słowo poparte życiem to jest świadectwem. Niedawno uczestniczyłam w konferencji naukowej, gdzie obecny był również profesor, którego znałam ze słyszenia. Przypadkiem usiedliśmy obok siebie. Podczas referatu jednej z prelegentek profesor zaczął mocno kaszleć. Powtórzyło się to kilka razy. Chcąc okazać mu życzliwość, zapytałam w końcu, czy chciałby napić się wody. Gotowa, pomimo pewnej nieśmiałości, podejść do stołu konferencyjnego i zabrać jedną ze stojących tam butelek wody. Podziękował, mówiąc, że to mu nie pomoże. Musiał być poruszony moim gestem, bo w przerwie jeszcze dwa razy podziękował mi za chęć pomocy, w ogóle mnie nie znając. Co więcej, później sam okazał mi wiele życzliwości, odnosząc się do treści mojego referatu. Gotowość prostej pomocy z mojej strony okazała się świetną okazją do nawiązania relacji. W sposób bezinteresowny, ale przekonujący. Byłam wdzięczna Bogu za tę okazję.

Była to święta podróż z ruchem Focolari. Radio Emaus na dobre popołudnie. Kapucino.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20. urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Castorama!
0: Teoria
2: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: To jest powtórka. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
1: Witam serdecznie. Przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj księdza. Moim gościem jest ksiądz Rafał Ochojski, misjonarz Świętej Rodziny, który na co dzień pracuje w Norwegii. Pytanie dotyczy właśnie tego kraju. Czy to prawda, że coraz więcej młodych ludzi w Norwegii wraca do kościoła katolickiego?
2: Tak, w Norwegii w ostatnim czasie zauważamy w naszych parafiach, zwłaszcza tutaj na północy, wielu młodych ludzi konwertujących do kościoła katolickiego. Nie tyle wracających do kościoła katolickiego, bo oni w nim nigdy nie byli, po prostu ludzi, młodych ludzi będących w kościele luterańskim albo nie będących w żadnym kościele, przychodzących na mszę. To co ich pociąga, to piękno liturgii i żywa obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wielu z nich ma żywe pragnienie adoracji Najświętszego Sakramentu. No to jest takie bardzo zjawiskowe i wyjątkowe, że jakby to, co jest tym magnesem, to właśnie istota, sakramentalna obecność Jezusa. Obecność Jezusa w sakramentach.
0: Zapytaj księdza. To była powtórka.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium. Do każdego z nas skierowane jest Pawłowe wezwanie: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Jeszcze w czynieniu dobra nie ustawajmy. Wszyscy mamy sympatię i antypatię i być może w tym momencie jesteśmy wściekli na kogoś. Powiedzmy przynajmniej Panu: Panie, jestem wściekły na tego, na tę. Proszę Cię za niego i za nią. Modlitwa za osobę, która nas irytuje, jest pięknym krokiem ku miłości i jest aktem ewangelizacji. Zróbmy to dzisiaj. Nie pozwólmy się okraść z ideału miłości braterskiej.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
6: Co się zmieniło?
5: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
7: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. To jest powtórka. Blisko Ciebie. Podcast o usługach społecznych. Niniejszy materiał został przygotowany w ramach projektu Koordynacja Polityki Społecznej w Wielkopolsce, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027.
1: Blisko Ciebie, podcast o usługach społecznych. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Dziś w naszym studiu goście Martyna Roga, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Joanna Leśniewska, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach.
3: Witam. Dzień dobry.
1: I porucznik Błażej Świdurski, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
1: A chcemy dzisiaj porozmawiać o wsparciu osób opuszczających zakłady karne. My już tutaj przed nagraniem rozmawialiśmy, że dla wielu osób jest to temat kontrowersyjny, ale temat bardzo ważny. Dlaczego on jest tak ważny dla nas wszystkich?
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Myślę, że podejmę się pierwsze, że tak powiem, głosu, aby to odpowiedzieć, bo to my jako ROPS jesteśmy sprawcą, że tutaj wszyscy, całe nasze towarzystwo spotkaliśmy się przy mikrofonach. Temat jest niezwykle ważny, ponieważ nie dotyczy on tylko jednostki. Uważamy, że temat o wsparcie osób opuszczających zakłady karne dotyczy naszego całego społeczeństwa. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie, kiedy te osoby zawitają do nas, że tak powiem, po odbyciu kary. Mogą zamieszkać obok nas, mogą stać za nami w kolejce. Możemy współpracować z nimi na co dzień. Dlatego to jest tak ważne, aby przygotować nas wszystkich, całe społeczeństwo, pracodawców i wszystkich lokalne społeczności do tego, że temat jest codzienny. Codzienny i rzeczywisty i żebyśmy byli na to przygotowani, a nie reagowali na to szokiem.
1: Czyli wbrew pozorom temat, który dotyczy nas wszystkich i im lepiej taka osoba będzie przygotowana do powrotu, tym lepiej dla nas wszystkich. A z jakimi problemami muszą borykać się takie właśnie osoby, które wracają na łono społeczeństwa po odbyciu kary?
3: Największymi problemami, z jakimi osoby opuszczające zakłady karne się spotykają i z którymi tak naprawdę walczą, to jest niechęć społeczeństwa do nich, niechęć pracodawców, stygmatyzacja, którą mają na siebie narzuconą, brak miejsca zamieszkania, brak często wsparcia bliskich, rodziny, przyjaciół, społeczeństwa, środowiska lokalnego, brak pracy, brak środków finansowych i tak naprawdę też dużym problemem jest kryzys tożsamości.
1: Czyli czasami to jest trochę takie błędne koło, że ta osoba, która wychodzi, nie ma jakby szans na powrót i pewnie to prowadzi potem do tego, że no kończy jak kończy.
2: Myślę, że warto tutaj dodać, że dla nich wyjście jest po prostu jednym wielkim chaosem. Odpowiednim tutaj jest chyba to powiedzenie, że bezpiecznym jest czasem ta rzeczywistość, którą znają, jakakolwiek by nie byłaby za kratami, ale jest ustrukturyzowana, mają pewne schematy powtarzalne, spotyka te same twarze, niż ta wolność, o którą my tak naprawdę wszyscy tutaj walczymy i domagamy się i korzystamy z niej, to dla nich jest po prostu to przerażające. Wypadli tak naprawdę z rytmu, z bieżącego funkcjonowania. Myślę tutaj o wieloletnich odsiadkach, ale tak naprawdę myślę, że postęp technologiczny jest na tyle prędki, że rok, dwa i tak naprawdę telefony są tak zmienne i właśnie wszystkie ekrany, że wypada się z obiegu i z funkcjonowania.
1: To jak można taką osobę przygotować do wejścia na wolność? Jak to wygląda?
4: Chciałbym powiedzieć, zacząć od tego, że od pierwszego pana pytania, że tak naprawdę temat reintegracji, resocjalizacji osób opuszczających jednostki penitencjarne no jest kluczowy przynajmniej z kilku względów. Myślę sobie, że tak naprawdę wpływa on bardzo mocno na nasze bezpieczeństwo, bezpośrednio na bezpieczeństwo publiczne i stabilność społeczną. Musimy pamiętać o tym, że do zakładów karnych trafiają osoby, których społeczeństwo aktualnie w tym danym konkretnym momencie nie chce w swojej strukturze, tak to trzeba nazwać, którzy nie potrafili się dostosować do panujących w społeczeństwie norm poprzez popełnienie przestępstwa. Dlatego są oni od tego społeczeństwa izolowani. No i tutaj w tym miejscu pojawiamy się my, pracownicy i funkcjonariusze służby więziennej. Chciałbym przybliżyć, może też powiedzieć, kim jesteśmy tak naprawdę szerszemu gronu, ponieważ myślę, że też społeczeństwo może nas w sposób stereotypowy traktować, a tak naprawdę jesteśmy, co prawda, umundurowaną, uzbrojoną formacją, ale apolityczną, podległą ministrowi sprawiedliwości, posiadającą w swoich szeregach 30 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników, którzy czuwają nad wspomnianym przeze mnie wcześniej bezpieczeństwem, ale też z całą odpowiedzialnością, myślę, że mogę powiedzieć, próbują przywrócić ludzi społeczeństwu.
1: No i to przewracanie ludzi społeczeństwu jest, tak jak mówiliśmy, bardzo ważne w interesie nas wszystkich, bo jeśli taka osoba wróci w miarę normalnie na rynek pracy, do społeczeństwa, no to jest też w naszym interesie, bo to, co było wspomniane, przede wszystkim nasze bezpieczeństwo, ale też taka osoba nie będzie beneficjentem tych wszystkich różnych usług społecznych, czyli jakby społeczeństwo nie będzie ponosiło też kosztów potem utrzymywania takiej osoby.
4: Tak, jednym z powodów, dla których powrót do społeczeństwa jest ważny osoby po odbyciu kary pozbawienia wolności, to tak jak pan redaktor słusznie zauważył, zmniejszenie chociażby recydywy, czyli tutaj skuteczne nasze działania w kwestii znalezienia pracy, miejsca zamieszkania drastycznie zmniejszają ten powrót na drogę przestępczą. Kwestie ekonomiczne chociażby, utrzymanie osadzonych w zakładach karnych. Myślę, że tutaj osoba, która wchodzi na rynek pracy do swojego społeczeństwa, już przynosi ulgę w kwestiach jej utrzymania, o czym pan tutaj, pan redaktor, wspomniał.
1: No dobrze, to jak to wszystko po kolei wygląda? Kiedy to się wszystko zaczyna?
4: Przygotowanie osadzonego do życia w społeczeństwie jest to proces, który obejmuje wiele obszarów. Z jednej strony mówimy o zdobywaniu wykształcenia czy kwalifikacjach zawodowych. Z drugiej to praca nad sobą, na przykład poprzez terapię czy zajęcia z psychologiem. Uczymy też podstaw funkcjonowania w społeczeństwie, takich jak odpowiedzialność, planowanie czy radzenie sobie z trudnymi sytuacjami. Chodzi o to, żeby po wyjściu taka osoba była możliwie jak najbardziej samodzielna. Oczywiście inaczej będzie wyglądała praca ze skazanym odbywającym długoterminową karę pozbawienia wolności, a takim, który odbywa tak naprawdę tylko taką osobą, która odbywa kilka miesięcy pozbawienia wolności. Należy też mieć na uwadze to, że ten proces prisonizacji tak naprawdę pogłębia się z każdym rokiem pobytu człowieka w warunkach izolacji. Zależeć będzie ta praca taka szczegółowa również od tego, czy pracujemy ze skazanym pierwszy raz odbywającym karę pozbawienia wolności, recydywistą penitencjarnym, kobietą czy też mężczyzną w zakładzie karnym typu zamkniętego czy półotwartego. Bo chciałbym tylko nadmienić jeszcze, że tak naprawdę głównym celem odbycia kary pozbawienia wolności, zresztą w myśl artykułu 67 Kodeksu Karnego Wykonawczego, tutaj mogę powiedzieć, że jest to taka nasza penitencjarna Biblia, taki podręcznik, do którego my funkcjonariusze służby więziennej pracujemy, ale co jest celem tej kary? Jest to nic innego jak wzbudzenie wskazanym woli współdziałania w kształtowaniu społecznym pożądanych podstaw oraz powstrzymywanie go od powrotu do przestępstwa. Ja tutaj zacytowałem celowo ten przepis, bo jak myślę, on bardzo mocno wyczerpuje to, o czym my tutaj rozmawiamy. I chciałbym nadmienić, że filarami takiej pracy resocjalizacyjnej są przede wszystkim takie aspekty jak praca skazanego i tutaj ze szczególnym uwzględnieniem zdobywania przez skazanych kwalifikacji zawodowych, które aktualnie są wymagane na rynku, nazwijmy to, wolnościowym. Skazani mogą się uczyć na każdym poziomie, czy to jest poziom podstawowy, szkoły średniej, zawodowy, w bardzo nowoczesnych i dobrze wyposażonych centrach kształcenia ustawicznego na terenie całego kraju. Mogą skazani również studiować, co myślę, że dla niektórych będzie takim dość nieoczywistym aspektem, ale tak, taką możliwość również służba więzienna im zapewnia. Kolejny aspekt to są zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną, światem zewnętrznym, czy też oddziaływania już stricte terapeutyczne. Ale pytanie dotyczyło tego, jak i kiedy zaczyna się proces przywrócenia skazanego do świata zewnętrznego. I tak naprawdę w praktyce zaczyna się on już na początku odbywania kary pozbawienia wolności. A od określenia tak naprawdę przez szeroko pojęte badania osobopoznawcze potrzeb postpenitencjarnych i tutaj jest to kluczowe zadanie dla wychowawcy do spraw pomocy postpenitencjarnej, ponieważ pozwala już na wstępie określić konkretne potrzeby osadzonego w tym zakresie. W razie potrzeby wychowawca taki opracowuje plan pomocy postpenitencjarnej oraz przygotowuje ewentualną propozycję objęcia skazanego okresem, o którym mowa w artykule 164, paragraf 1 kodeksu karnego. Przybliżę tutaj słuchaczom, że mówimy o okresie do 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub odbyciem kary przez osadzonego. I tu znowu, jak wcześniej już wspomniałem, musimy się skupić na każdym człowiekiem indywidualnie w kwestiach przygotowywania takiego planu, bo każdy te potrzeby będzie miał inne. Jeden człowiek będzie potrzebował dachu nad głową, drugi pracy, a jeszcze trzeci będzie chciał na nowo odbudować więzi rodzinne. Także te konkretne działania musimy dostosować do człowieka, a już tak bardzo konkretnie nad tą stricte pomocą taką materialną, rzeczową skupiamy się już na kilka miesięcy przed zakończeniem kary.
2: Mam taką jedną myśl, że właśnie wychodzi na to, że już na dzień dobry, pierwszego dnia jesteśmy przygotowywani do opuszczenia tego zakładu karnego, tylko chodzi chyba o taką najlepszą wersję nas, przygotowaną właśnie, nie?
1: Czyli w zasadzie cały pobyt ma służyć temu, żeby przywrócić tego człowieka społeczeństwu.
4: Tak, ponieważ jak powiedziałem, tak naprawdę przytoczyłem specjalnie ten cel kary pozbawienia wolności. Takie jest zadanie służby więziennej, tych 30 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników, żeby społeczeństwu oddać, tak kolokwialnie powiem, człowieka naprawionego. Więc tak naprawdę, jeżeli my dobrze rozpoznamy te potrzeby konkretnego człowieka, z którym my rozmawiamy na co dzień, my mamy z nim kontakt naprawdę 24 godziny na dobę, ponieważ jesteśmy instytucją totalną, tak naprawdę samowystarczalną, więc tak musi funkcjonować więzienie. Ale tak, od samego początku rozpoznajemy, rozmawiamy, mówimy, co ten człowiek będzie potrzebował. Czasami się okazuje, że po kilku miesiącach, latach od odbywania kary pozbawienia wolności, te potrzeby są inne. To też są oczywiście przeprowadzane weryfikacje tych potrzeb postpenitencjarnych. To jest proces. To jest naprawdę złożony proces, który zaczyna się pierwszego dnia po wstawieniu się do odbycia.
1: Zaczyna pierwszego dnia i kończy ostatniego. Taka osoba wychodzi i co dalej?
3: Jeszcze zanim wyjdzie, warto wspomnieć, że każdy osadzony ma prawo skorzystać z pomocy kuratora. 6 miesięcy przed opuszczeniem zakładu karnego, który przygotowuje go do opuszczenia, który może kontaktować się z ośrodkami, placówkami, NGO-sami, które są w stanie go wesprzeć, oraz rodziną, które są w stanie go wesprzeć po opuszczeniu zakładu karnego. W 2024 roku zmieniła się ustawa o pomocy społecznej, gdzie został dodany zapis o możliwości prowadzenia pracy socjalnej z osobami osadzonymi 3 miesiące przed opuszczeniem zakładu karnego. Zarówno praca z kuratorem, jak i praca z pracownikiem socjalnym jest na prośbę skazanego. To nie jest tak, że ja czy kurator wchodzimy do zakładu karnego i bierzemy wszystkie osoby opuszczające zakłady karne na 3 miesiące przed opuszczeniem. Nie. Ten osadzony musi chcieć naszej pomocy i naszego wsparcia. Musi wiedzieć, że na przykład ja mogę wejść i go pokierować, co ma zrobić, gdzie pójść, do kogo się zgłosić, żeby móc tą pomoc uzyskać.
1: No właśnie, jak wygląda taka praca najpierw w zakładzie karnym, potem po jego opuszczeniu?
3: Tak jak powiedziałam, w zakładzie karnym ta praca pracownika socjalnego polega głównie na rozmowie i pokierowaniu. Dopiero po opuszczeniu zakładu karnego możemy temu osadzonemu udzielić realnej, rzeczywistej pomocy. Jest raport NIK-u z 2018 roku, w którym jest pokazane, że osoby opuszczające zakłady karne tylko w 17% skorzystało z pomocy ośrodków pomocy społecznej. Głównie to była pomoc jednorazowa finansowa oraz schronienie i darmowe posiłki. Jest to naprawdę znikomy odsetek osób potrzebujących, ale też można się spotkać z tym, że ci ludzie nie chcą korzystać z kolejnej instytucji pomocowej, ponieważ się boją. Oni przychodząc, często wchodzą w rolę roszczeniową, ponieważ są do tego przyzwyczajeni. Z drugiej strony mają znowu iść do urzędu. Wchodzi pan bądź pani do pracownika socjalnego, opuściłem zakład karny i chcę pieniędzy. Pracownik socjalny mu mówi, ja chcę to, to, to i to od pana. Ale jak to? Przecież ja byłem w instytucji, gdzie za mnie wszystko zrobiono, gdzie byłem nauczony bezradności, gdzie byłem pokierowany. I tu właśnie jest rola pracownika socjalnego też w tym zakładzie karnym te 3 miesiące wcześniej, żeby zmienić ich nastawienie do tych instytucji zewnętrznych, żeby oni się nie bali pójść, prosić o tą pomoc, bo nie mają na przykład gdzie spać, bo rodzina ich nie przyjmie, bo są chorzy i potrzebują leków, że potrzebują pokierowania do lekarza, potrzebują ubezpieczenia społecznego, bo nie mogą skorzystać z tego typu świadczeń, bo po prostu ich nie mają. Czy też pokierować ich, jak szukać pracy, bo tak jak tutaj pan Błażej powiedział, oni przez ten okres odbywania kary mogą korzystać z różnych form wsparcia, czy szkoły, czy kursów zawodowych, leczenie uzależnienia, korzystania z lekarzy. Mogą się tak naprawdę niekiedy zakład karny ratuje im życie, bo się okazuje, że na przykład chorują, a oni o tym nie wiedzieli. I w ten sposób można ich tak pokierować, żeby idąc do tego przyszłego pracodawcy, on mógł wspomnieć, że powiedzmy, odsiadywałem 5 lat, ale w tym czasie zrobiłem to, to, to i to. Mogłem pracować, nabyłem takich umiejętności. Czy w tym momencie jest ten przyszły pracodawca, widzi, że ten czas nie był stracony, że ten czas był spożytkowany na tyle, że wraca do mnie pracownik świeży z nowymi umiejętnościami. I to też są nasze zadania, żeby zmienić nastawienie tych przyszłych ludzi z naszego kręgu, żeby się nie bali, żeby ten lęk przezwyciężyli, a z drugiej strony też lęk pracowników, ponieważ w głowach cały czas mamy gdzieś tą stygmatyzację, że jest to osoba, która była karana, że może nam coś zrobić, że dalej za nim ciągnie się ten przysłowiowy ogonek tego przestępstwa. A tak naprawdę przez te 5 lat, nie mówię o wszystkich, nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka, ale są osoby, które naprawdę chcą wrócić do społeczeństwa, wiedzą, że się zmieniły, wiedzą, że ta reintegracja społeczna zadziałała i też ważne jest to, żeby im pomóc na tyle, żeby one nie musiały wracać na drogę przestępczą. Bo jeżeli ich prawidłowo pokierujemy, prawidłowo z nimi będziemy pracować, to w tym momencie mamy duże szanse na to, że te osoby będą prawidłowymi członkami naszego społeczeństwa, którzy zarabiają na nasze państwo, odkładają składki, tak? Którzy funkcjonują, korzystają z pełni praw, są konsumentami naszymi i nie musimy się ich bać.
1: Skoro właśnie o tych stereotypach, o tej stygmatyzacji mówimy, tak sobie myślę, że dużo się robi dla tych osób osadzonych, ale sporym wyzwaniem jest też, myślę, edukowanie społeczeństwa i informowanie cały czas o tym problemie, że taka osoba, która wychodzi z zakładu karnego, to jest normalny człowiek, który też ma swoje prawa.
3: Tak, chciałabym tylko dodać, że społeczeństwo wychodzi z założenia, że osoby odbywające karę pozbawienia wolności siedzą tam, kolokwialnie powiem, na własne życzenie. Że to tak samo jak osoby bezdomne, osoby popełniające karę pozbawienia wolności, osoby uzależnione, są tak naprawdę, jest to, co zrobili, jest zależne tylko i wyłącznie od nich. Może być kontrowersyjne dla społeczeństwa to, dlaczego chcemy im pomagać. Dlaczego nie chcemy pomagać osobom, które są niezależne od tego, co się wydarzyło, takim jak, nie wiem, zaniedbanym dzieciom, dzieciom w domu dziecka, osobom niepełnosprawnym, starszym, samotnym osobom. Ale te osoby, które opuszczają zakłady karne, też mogą być tymi starszymi ludźmi, którzy, powiedzmy, jeżeli ktoś opuszcza zakład karny po 25 latach, to proszę zobaczyć, jaki to jest skok.
1: To jest też często tak, że za każdą osobą stoi zupełnie inna historia, zupełnie inna opowieść i my do końca nie wiemy, co było powodem, że ta osoba w zakładzie karnym się znalazła.
3: Dokładnie, dlatego należy poznać tą historię od samego początku, bo może to właśnie osoba osadzona wychowywała się w rodzinie, gdzie była bezradność opiekuńczo-wychowawcza, gdzie tak naprawdę dziecko było w domu dziecka, było uzależnienie w domu i ona nie zna innego świata i ten świat przestępczy, który ją przyjął, bądź, nie wiem, była to drobna kradzież, za którą trafiła osoba do zakładu karnego, bądź też, nie wiem, przewinienie drogowe, zwykły moment, bo tak naprawdę każdemu z nas może się przytrafić moment i będziemy musieli być w tym zakładzie karnym, tak? Więc to należy niwelować, bo nie wszyscy... Trzeba popatrzeć na człowieka, a nie na to, co też zrobił.
2: Dużą naszą rolą jest właśnie przygotowywanie materiałów edukacyjnych, kampanii właśnie, może nie promujących, bo to nie o to chodzi, tylko informacyjnych, że wszyscy jest, to chodzi o całe nasze społeczeństwo. Nie chodzi o to, żeby to umilić czas odbywania kary, tylko tak naprawdę jak najbardziej przygotować ich do opuszczenia i do funkcjonowania w społeczeństwie. Więc cała masa naszej pracy polega też na tym właśnie, żeby przygotowywać społeczeństwo, walczyć ze stereotypami. Ja wiem, że to jest kontrowersyjny temat. Dla mnie samej zaczynając pracę w tym wszystkim było trudne właśnie jak przejść na ten etap i pomagać właśnie takim osobom. Ale no, wszyscy jesteśmy ludźmi, wszystkich nas to dotyczy. A tak naprawdę w naszym działaniu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej skupiamy się przede wszystkim na kadrze pomocy społecznej i kadrze systemu sprawiedliwości. I to im mamy najbardziej pomóc, wesprzeć ich w tej pracy, żeby jak świadczyli jak najwyższej jakości pracę i żeby czuli się w niej bezpieczni.
4: Ja pokuszę się o takie stwierdzenie, że nawiązując do wypowiedzi koleżanek, że tyle ile osadzonych, tyle mamy tak naprawdę historii. I padały tutaj stwierdzenia, że to społeczeństwo musi zmienić swoje nastawienie. Ja myślę, że dużo dobrego się dzieje w tym obszarze. Potrzebujemy na pewno edukacji, budowania świadomości w społeczeństwie, że osoby opuszczające zakład karny mogą i chcą wrócić do normalnego funkcjonowania. I myślę sobie, że tutaj właśnie chociażby takie przedsięwzięcie jak nasze kampanie społeczne w każdej możliwej formie tak naprawdę mogą się do tego przyczynić, bo musimy sobie, tak mi się wydaje, takie mam przekonanie, że musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę każda z osób osadzonych może być w niedalekiej przyszłości naszym sąsiadem. I co ja przez to rozumiem? Rozumiem to, że tak chciałbym, żeby ta osoba wyszła z więzienia, tak przystosowana do powrotu do społeczeństwa, bez względu na wymiar kary, na czas, jaki tam spędziła, że mogę bezpiecznie z tym człowiekiem podać sobie rękę przez płot i tak dalej. Na tym powinno społeczeństwu zależeć.
1: A czasami nawet takie drobne gesty lepiej pomagają w tej pracy, w tej resocjalizacji, niż nie wiadomo jakie wielkie działania. Czasami taki drobny gest, wyciągnięcie pomocnej dłoni naprawdę wiele może zdziałać.
4: Zgadza się, panie redaktorze.
1: No dobrze, wróćmy do naszych osadzonych. Mówiliśmy, że ten proces rozpoczyna się już po wejściu do zakładu karnego. Potem wchodzi pracownik socjalny. Przypomnijmy jeszcze, na jaką pomoc takie osoby mogą liczyć po wyjściu potem.
3: Tak naprawdę wszystko jest uzależnione od każdej osoby i to jest proces indywidualny. Każdy z osób, która opuszcza zakład karny, ma prawo przyjść do ośrodka pomocy społecznej bądź CUS-u i prosić o pomoc. Bo nie musi to być pomoc finansowa, może to być pomoc również w ramach pracy socjalnej, czyli po prostu pokierowanie, skorzystanie z pomocy na przykład psychologicznej, prawnej, nieodpłatnej, która jest w każdej gminie, więc pokierowanie do odpowiedniego urzędu pracy, skorzystanie z różnych form pomocy przez NGOsy. Tak naprawdę każda osoba opuszczająca zakład karny, zgodnie z ustawą też o pomocy społecznej, które jest w katalogu osób, które mogą korzystać z pomocy i ma prawo przyjść do ośrodka pomocy społecznej.
4: My też staramy się podczas odbywania kary pozbawienia wolności, aby ta świadomość osadzonych była jak największa, jeżeli chodzi o to, gdzie i w jaki sposób mogą już szukać pomocy poza murami zakładów karnych. Osadzeni tutaj są informowani o możliwościach wsparcia, czy to właśnie ze strony pomocy społecznej, kuratora, czy urzędów pracy, naprawdę każdej możliwej formie. Ale kwestią inną też pozostaje to, czy osadzeni chcą z tego skorzystać. Często te działania kończą się na deklaracjach osadzonych i tutaj uważam, że nasza rola jest tak prowadzić tą pomoc, aby de facto nie, my kończymy opuszczając zakład karny, osadzony już od nas nie dostaje żadnego wsparcia, teraz idź sobie do innej instytucji i sobie radź. Właśnie naszym tutaj zadaniem jest tak poprowadzić osadzonego, żeby on, jeżeli nawet tak to się odbywa, to żeby on nawet o tym nie wiedział, że w ten sposób jest przekazywany z rąk do rąk. I tutaj uważam, że współpraca właśnie z wymienionymi przeze mnie kuraterią, pomocą społeczną i co ważne organizacjami pozarządowymi, bo to jest myślę też obszar, który wymaga poświęcenia dłuższego czasu niż ten dzisiejszy tutaj, jest kluczowa w rozwiązywaniu kwestii powrotu osadzonego do społeczeństwa.
3: Tak, dlatego tak ważne jest, żeby też jest przekazywanie tych informacji. Na przykład, czy osoba opuszczająca zakład karny wymaga od nas pomocy, czy wymaga na przykład kontynuowania terapii uzależnień, czy wymaga na przykład orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, czy potrzebuje leczenia, bądź w zakładzie na przykład zamkniętym, w szpitalu psychiatrycznym, czy potrzebuje leków, czy potrzebuje, nie wiem, umieszczenia w domu pomocy społecznej, tak? W schronisku dla osób w kryzysie bezdomności. To są bardzo ważne informacje, które jako pracownicy socjalni otrzymujemy też i powinniśmy otrzymywać zarówno od funkcjonariuszy służby więziennej, jak i od kuratorów, którzy przygotowują ten plan wolnościowy. Dlatego ta współpraca, taka triada pracownika socjalnego, kuratora oraz wychowawcy penitencjarnego bądź postpenitencjarnego jest bardzo ważna.
1: Czyli współpraca przede wszystkim, ale też działania kompleksowe. Jak w tym wszystkim ROPS się odnajduje?
2: ROPS Poznań właśnie po zapoznaniu się z przytoczonym przez Asię wcześniej raportem NIK-u pomyśleliśmy, wow, to jest naprawdę ta grupa adresatów, których też musimy zauważyć. Faktycznie u nas w ośrodku możemy przyglądać się aktualnie bieżącym, pojawiającym się problemom społecznym i grupa adresatów opuszczających zakłady karne bardzo nam się wpisała w zakres, który my możemy sobie realizować. I pomyśleliśmy właśnie, że my realizując nasze zadania, mamy za zadanie w ośrodku opiekować się kadrą pomocy społecznej. Jest cała masa instytucji, którzy świadczy właśnie bezpośrednią pomoc dla swoich klientów, odbiorców, a my mamy dbać właśnie o tą kadrę, żeby była bezpieczna i jak najbardziej jakościowo i kwalifikacyjnie przygotowana do świadczenia tej pomocy. No i zbadaliśmy, że tak powiem, ten cały obszar. Zaprosiliśmy ośrodki pomocy społecznej, na terenie których właśnie funkcjonują zakłady karne. I zaczęliśmy zadawać pytanie, jak to wygląda. Jest to dla nas nowum. Dla ciekawostki powiem, że jesteśmy jedynym ośrodkiem polityki społecznej w Polsce, a jest ich 16, które zajmuje się wsparciem opuszczających zakłady karne. Świadczymy taką pomoc, więc nawet nie mamy się kogo zapytać, co inaczej robi, co podpytać się, podejrzeć jakąś dobrą praktykę. Działamy po omacku, dlatego tak bardzo cenimy, że tak powiem, instytucje, które już do tej pory poznaliśmy i dziękujemy za tą współpracę. No więc postanowiliśmy być koordynatorem, trochę sieciować, właśnie zapoznać te instytucje i tak jak Asia wcześniej wspomniała, nastawiliśmy się na to, żeby te informacje płynnie przechodziły. Wiemy, że działamy na styku dwóch systemów, systemu pomocy społecznej i systemu sprawiedliwości. Jak wiemy, rządzą się one swoimi zasadami, swoimi funduszami i jest to trochę taki mur, który próbujemy przeskoczyć znaleźć po prostu rozwiązania. Nie bijemy głową w ścianę, wiemy, że to nie o to chodzi. Próbujemy po prostu znaleźć rozwiązania takie, żeby to było wszystko płynne, żeby ta pomoc faktycznie dla osób opuszczających zakłady karne była procesem. Nie od bramy do bramy jednego systemu i przejście do drugiego, tylko żeby to było płynne. I żeby ci faktycznie pracownicy byli jak najlepiej przygotowani.
1: I zespół naczyń połączonych, tak myślę, że bez któregokolwiek ogniwa ta praca nie byłaby skuteczna. Mhm.
2: I procesowa. Dokładnie tak. Takim nowym dla nas też było organizowanie wizyt studyjnych w aresztach śledczych, właśnie w zakładach karnych. Wymyśliliśmy sobie to, że zabieramy naszych pracowników socjalnych przedstawicieli i odwiedzamy takie zakłady karne. Okazało się, że niewielu z nich było właśnie w takich instytucjach, a one rządzą się swoimi zasadami, gdzie jedne drzwi się otwierają po zamknięciu drugich, stukanie krat, przeszukanie, zostawianie telefonów i smartwatchy na bramie, co już budzi pewien respekt, więc oswojenie się z tym miejscem na to, żeby przyjść i faktycznie organizować właśnie spotkania informacyjne dla osadzonych i czuć się wtedy, że tak powiem, pewnym siebie i kompetentnym, a nie, że tak powiem, rozdrażnionym tym miejscem. W ramach naszych działań w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej przygotowaliśmy taką publikację. Jest to informator Nowy Start. Ma to być kompendium wiedzy dla... Zastanawialiśmy się, dla kogo to ma być i stwierdziliśmy, że to musi być, skoro to jest nasze pierwsze narzędzie i że tak powiem, zaczynamy naszą pracę na rzecz osób wsparcia opuszczających zakłady karne. Postanowiliśmy, że to będzie uniwersalne, zarówno dla pracowników pomocy społecznej przygotowanych, kiedy pierwszy raz pojawia się u nich osoba opuszczająca zakłady karne, albo kiedy muszą udać się do siedziby właśnie zakładu karnego i świadczyć pracę socjalną i informować osoby odbywające karne. Ale zarówno też dla pracowników służby więziennej, którzy właśnie informują nas, że spotykają się z całą masą pytań od osób osadzonych właśnie, gdzie mają się potem udać. A jest to takie kompendium wiedzy, które pokazuje krok po kroku, co powinni uczynić, gdzie się kierować. Jest też jest takie zestawienie adresowe, gdzie mogą się udać we własnej gminie, bo tak naprawdę tam powinni się udać, tam są przypisani odpowiednio. Także zachęcam do zapoznania się i korzystania z tego informatora. Jest on do znalezienia na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ale także mamy wersję papierową, także w razie czego zapraszam do kontaktu, jesteśmy w stanie się podzielić.
1: Czyli jeśli ktoś chciałby zgłębić temat, bo wiadomo, że my na wszystkie pytania nie jesteśmy w tej chwili w stanie odpowiedzieć, to najlepiej powinien skontaktować się z wami.
2: Dokładnie.
1: Pomału musimy kończyć. Mam takie pytanie. Państwa zdaniem, największe wyzwania, jakie stoją, jeśli chodzi właśnie o przywracanie osób opuszczających zakłady karne do społeczeństwa? Co państwo byście wskazali?
3: Zdecydowanie zmiana myślenia. Zmiana myślenia społecznego, zmiana myślenia pracowników, pracodawców, zmiana myślenia instytucji. Właśnie ta taka triada współpracy, która jest ważnym elementem przyszłościowej readaptacji właśnie też osób opuszczających zakłady karne, ale najważniejsza to jest zmiana myślenia.
4: Tak, pozostaje mi się podpisać tutaj pod słowami koleżanki jak najbardziej. Troszkę mogłoby się wydawać, że problemem dla nas wszystkich jest to, że działamy na styku różnych instytucji, ale nasz przykład tutaj poznański świetnie pokazuje, że dzięki zaproszeniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej udało się to połączyć tak naprawdę,
1: te nasze działania.
4: Tak, i myślę sobie, że tutaj przede wszystkim to zmiana myślenia, czy też kampanie społeczne pokazujące osadzonego z tej dobrej, jakkolwiek to brzmi, strony, bo pamiętajmy, że mówimy tutaj już o zresocjalizowanym, osadzonym.
1: Zobaczmy w tym człowieku człowieka po wyjściu z zakładu karnego.
4: Tak. To, co już wcześniej powiedziałem, to będzie być może kiedyś nasz sąsiad.
2: Myślę, że też ważnym aspektem jest wspomnienie o tym, żeby udrażnić kanały komunikacyjne. Rozmawiajmy ze sobą. Zauważmy, że ta praca ma nasze spotkania właśnie koordynujące, sieciujące nie mają być dodatkową pracą i obciążeniem dla pracowników tych wszystkich systemów, tylko to ma im ułatwić, udrażniać ich i że tak powiem, zwiększać jakość ich pracy, więc znajdźmy plusy w tym wszystkim, a nie szukajmy minusów.
1: No i tu stawiamy kropkę. Ja na koniec przypomnę tylko, że naszymi gośćmi byli dziś Justyna Leśniewska, pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wronkach, Martyna Roga, pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, a także porucznik Błażej Świdurski, specjalista zespołu do spraw penitencjarnych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu.
0: Blisko Ciebie. Podcast o usługach społecznych. Niniejszy materiał został przygotowany w ramach projektu Koordynacja Polityki Społecznej w Wielkopolsce, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

jest powtórka. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś drugi dzień nadzwyczajnego konsystorza. Kardynałowie rozmawiają m.in. o koncepcji wojny sprawiedliwej. Dzięki hojności darczyńców Papieska Fundacja Pomocy Kościołowi w Potrzebie pomogła w ubiegłym roku co 10. księdzu na świecie. Dziś rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzfałdzie. Jej wizerunek wkrótce zostanie odsłonięty w ogrodach watykańskich. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W Watykanie dobiega końca dwudniowy konsystorz nadzwyczajny z udziałem 178 kardynałów z całego świata. Wśród tematów rozmów i wspólnego rozeznawania jest m.in. zagadnienie wojny sprawiedliwej i obrony koniecznej, które wczoraj przybliżył uczestnikom prefekt dykasterii nauki wiary kardynał Victor Manuel Fernandez.
2: Kardynał Fernandez mówił o nowości, jakie w dyskusję nad wojną sprawiedliwą i obroną konieczną wnosi papież w encyklice Magnifica Humanitas. Przypomniał obowiązujące kryteria obrony koniecznej, zapisane w katechizmie Kościoła katolickiego i w nauczaniu soborowym, a także wskazał na pilną potrzebę uściślenia pojęć, bowiem nauczanie społeczne Kościoła jest dziś poddawane manipulacjom, aby w jego imię usprawiedliwiać wywoływanie wojen. Potępił też nieproporcjonalne działania zbrojne agresorów, m.in. w Strefie Gazy i Libanie.
1: Papieska Fundacja Pomocy Kościołowi w Potrzebie opublikowała doroczny raport o swojej działalności. W ubiegłym roku dzięki hojności darczyńców otrzymała prawie 146 milionów euro i dzięki tej pomocy mogła sfinansować ponad 5300 projektów w 141 krajach świata. Jednym z najważniejszych było wsparcie 40 tysięcy kapłanów, a więc co dziesiątego na świecie, poprzez przekazanie ofiar na blisko 1 900 000 intencji mszalnych. Papieska Fundacja wspiera też kształcenie ponad 13 tysięcy seminarzystów, przypomina prezes wykonawcza PKWP.
3: Od początku XXI wieku nasza uwaga skupia się przede wszystkim na krajach, w których chrześcijanie stanowią mniejszość i muszą mierzyć się z radykalnymi formami islamizmu, mówi Regina Lynch. Nadal wspieramy Kościół na Ukrainie, ponieważ sytuacja pozostaje tam bardzo trudna. Dużą uwagę poświęcamy również Bliskiemu Wschodowi, Syrii, Libanowi oraz Ziemi Świętej, dodaje szefowa pomocy Kościołowi w potrzebie. Prosi też o modlitwę w intencjach potrzebujących, bowiem, jak mówi, gdy sytuacja wydaje się beznadziejna, modlitwa może zdziałać cuda.
1: Dziś 149. rocznica jedynych objawień maryjnych w Polsce, uznanych następnie przez Kościół. Miały one miejsce w Gietrzfałdzie, a wizerunek Matki Bożej Gietrzfałdzkiej już w najbliższy wtorek zostanie odsłonięty w ogrodach watykańskich.
2: Odsłonięcie mozaiki wpisuje się w przygotowania do jubileuszu 150-lecia objawień. Miały one miejsce od czerwca do września 1877 roku, a Matka Boża ukazywała się wówczas 13-letniej Justynie Szafryńskiej i o rok młodszej Barbarze Samulowskiej, dzisiejszej kandydatce na ołtarze. Do jej beatyfikacji brakuje obecnie potwierdzenia cudu za jej wstawiennictwem.
4: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.
5: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Money, money, money! O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
12: Nowy Express Los.
11: Co za sztos. Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Dzień dobry, minęła godzina 18, mamy sobotę. Czas na kolejny odcinek audycji ze starej płyty. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu. Bardzo wam dziękuję, że jesteście w to gorące, sobotnie popołudnie. Dzisiaj znowu będę grać rzeczy z Norwegii, ale tym razem już nie lata 80, a lata 90. I od razu pojawił się album, który ledwo łapie się, jeżeli chodzi o nasze ramy czasowe, ale cieszę się, że mogłem już coś z niego dla was zagrać. Za nami zespół Madrugada, prosto z krążka Industrial Silence. On pojawił się pod koniec sierpnia roku 1999. Za nami utwór Shine, który na płycie ukrywa się pod numerem 3, ale dzisiaj otwiera on nasze muzyczne spotkanie, nasze muzyczne zestawienie. No właśnie, usłyszelibyście Madrugada, to moglibyście pomyśleć, że jest to zespół, który pochodzi z Półwyspu Iberyjskiego. No, powiedziałbym, że jest to nieprawda, ale z drugiej strony sama nazwa tego zespołu oznacza świt, zarówno po hiszpańsku, jak i po portugalsku, więc jakieś tam ziarenko prawdy w tej nazwie, czy też w pochodzeniu tego zespołu jest, no ale oczywiście sama grupa pochodzi z Norwegii. To był rok 99, album Industrial Silence, zespół Madrugada, a teraz będzie drugi utwór z tego krążka i tym razem będzie kompozycja, która promowała to wydawnictwo. Będzie elektrycznie na naszej antenie, a utwór zatytułowany jest Electric.

Słuchacie audycji ze starej płyty, za nami kolejny utwór od zespołu Madrugada. Album niezmienny, bo cały czas gramy rok 1999 i album Industrial Silence. To był debiutancki krążek tego zespołu. No ale w przeciwieństwie do utworu numer jeden w dzisiejszym programie, utwór Electric, to była kompozycja promująca. Był to po prostu singiel promujący debiutancki krążek. Był rok 99, no to teraz będzie rok 1992. No i nie pierwszy, ale trzeci krążek zespołu Belcanto. Na początku było to trio, a później ten zespół stał się duetem. Tworzą go Anneli Drenker, a także Nils Johansen. W 92 roku wydali oni krążek Shimmerin' Warm and Bright. No i z tego krążka zagram wam dwa utwory. Utwory, które sąsiadują ze sobą na krążku. Będzie tytułowa kompozycja Shimmerin' Warm and Bright, a także Sleep in Deep. Słuchamy zespołu Belcanto, rok 92, a wysłuchacie audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty. Za nami dwa utwory od norweskiego zespołu Belcanto. Dwa utwory z trzeciego krążka Shimmerin' Warm and Bright. Za nami utwór tytułowy, czyli właśnie Shimmerin' Warm and Bright. Za nami także utwór Sleepin' Deep. Utwory, które sąsiadowały na krążku, no i również sąsiadowały w dzisiejszym muzycznym zestawieniu. A przypominam, że dzisiaj audycja ze starej płyty gra Norwegię i lata 90. Był rok 92, na samym początku był rok 99, no to teraz, no tak prawie, że będziemy w połowie, no bo będzie rok 95, no i nieco inne brzmienia pojawią się na naszej antenie. Zrobi się progresywnie rockowo, art rockowo, a to za sprawą zespołu White Willow. W roku 95 wydali oni swój debiutancki krążek Ignis Fatuus, a Ignis Fatuus to jest z łacińskiego głupi ogień. Jest to zjawisko świetlne znane w polskim folklorze jako błędny ognik. No i z tego krążka zagram wam utwór, który, co ciekawe, mimo tego, że będzie to jeden utwór w dzisiejszym programie, będzie dłuższy od dwóch poprzednich kompozycji, które zaprezentowałem wam w programie. Utwór numer 5 na krążku Wyvern of the Bauhaus. To jest zespół White Willow prosto z debiutanckiego krążka, a wysłuchacie audycji ze starej płyty.

Audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami rok 1995, debiut norweskiego zespołu White Willow. Sam krążek był zatytułowany Ignis Fatuus, a za nami utwór numer 5 na krążku, czyli The Withering of the Boughs. Sama kompozycja trwała 7 minut i uwierzcie mi, że nie jest to najdłuższy utwór na tym wydawnictwie. Na sam koniec dzisiejszego muzycznego spotkania, w którym grałem Norwegię i lata 90., przeskoczymy niedaleko, bo do roku 1996 i drugiego krążka Ani Garbarek. Ta artystka w 96 roku wydała krążek Balloon Mood, ale co warte odnotowania, mimo tego, że jest to drugi album długogrający, jest to pierwszy zaśpiewany w całości w języku angielskim. Wybrałem dla Was dwa utwory z tego krążka. Najpierw She Collects, Stuff Like That, a następnie Just One of Those Days. No i te dwa utwory od Ani Garbarek z krążka Balloon Mood z 1996 roku zamkną nam dzisiejsze muzyczne spotkanie w audycji ze starej płyty. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Słyszymy się już za tydzień w sobotę, tuż po godzinie 18. A na sam koniec Ania Garbarek w dwóch utworach. Dzięki wielkie za dziś. Trzymajcie się. Na razie.

Ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 15, w którym kasa pana Phileasa Foga staje się znów lżejsza o kilka tysięcy funtów szterlingów. Gdy pociąg stanął na stacji, pierwszy wysiadł obieży świat, a za nim pan Fogg, który podał rękę młodej wdowie i pomógł jej zejść na peron. Pan Fogg postanowił bezzwłocznie udać się na statek zmierzający do Hongkongu i zająć się ulokowaniem tam pani Audy. Chciał jej towarzyszyć dopóty, dopóki znajdowano się na terytorium indyjskim, gdzie wciąż czyhało na nią niebezpieczeństwo. Ale gdy wychodził z dworca, zbliżył się doń policjant. — Pan Phileas Fogg? — zapytał. — Tak, to ja. — Ten człowiek jest pańskim służącym? Policjant wskazał obieży świata. — Tak. Panowie zechcą udać się ze mną. Pan Fogg ani jednym gestem nie zdradził swego zdziwienia. Policjant reprezentował prawo, a dla każdego Anglika prawo jest rzeczą świętą. Naturalnie obieży świat jako typowy Francuz nie zamierzał ustąpić bez kłótni, ale policjant dotknął go końcem pałki, a pan Fogg dał mu znak, żeby był posłuszny. — Czy ta dama może nam towarzyszyć? — zapytał pan Fogg. — Owszem, może — odpowiedział przedstawiciel władzy i zaprowadził wszystkich troje do czteroosobowego powozu zaprzęgniętego w dwa konie, który nosił tu nazwę Palingari. Powóz ruszył. Podczas drogi nikt się nie odezwał ani słowem. Jechali z początku ciasnymi uliczkami tak zwanego Czarnego Miasta, zabudowanego szeregiem marnych lepianek, gdzie tłoczył się lud różnorakiego pochodzenia, biedny, brudny, obdarty. Potem powóz wtoczył się do dzielnicy europejskiej, jaśniejącej wesołymi budowlami z cegły, ocienionej szpalerami drzew kokosowych, najeżonej masztami. Tu, mimo wczesnej godziny, paradowali już wytworni jeźdźcy i turkotały zabytkowe zaprzęgi. Palingari stanął przed prostym i widocznie nie na cele mieszkalne przeznaczonym budynkiem. Więźniowie, trudno ich było teraz nazwać inaczej, wysiedli na znak dany przez policjanta i udali się z nim do izby o zakratowanych oknach. Stróż prawa oznajmił. O 9:30 staną panowie przed sędzią Obadiahem. Powiedziawszy to, wyszedł i zamknął za sobą drzwi. A więc przyłapano nas, stęknął obieży świat, osuwając się na krzesło. A pani Auda zwróciła się do pana Phileasa drżącym głosem, na próżno starając się ukryć wzruszenie. Panie, proszę mnie zostawić memu losowi. Przeze mnie jest pan aresztowany. To dlatego, że pan mnie uratował. Pan Phileas Fogg odpowiedział stanowczo, że to wykluczone. Nie do pomyślenia jest bowiem, aby niedoszli mordercy ośmielili się wystąpić z tego rodzaju skargą. To po prostu jakieś nieporozumienie. Dodał, że w żadnym wypadku nie porzuci pani Audy i będzie jej towarzyszył aż do Hongkongu. Ale statek odpływa o 12:00, wtrącił obieży świat. Przed 12:00 będziemy na pokładzie, rzekł spokojnie jego pan. Zostało to powiedziane z takim przekonaniem, że lokaj mimowoli mruknął do siebie. Do licha. To jasne, że będziemy tam przed 12:00. Czemu mielibyśmy nie być? Ale nie był tak bardzo tego pewny. O 9:30 otworzyły się drzwi, zjawił się policjant i wyprowadził więźniów do sąsiedniej sali. Była to sala rozpraw. Część przeznaczoną dla publiczności zapełnili już Europejczycy i tubylcy. Pan Fogg, pani Auda i obieży świat zajęli ławę naprzeciw krzeseł sędziego i pisarza. W tej chwili ukazał się sędzia, pan Obadiah, a za nim wsunął się pisarz. Sędzia był gruby i okrągły jak arbus. Zdjął wiszącą na gwoździu perukę i wciągnął ją zręcznie na głowę. Sprawa pierwsza, ogłosił. Ale w tej samej chwili podniósł rękę do głowy i zdziwił się. Przecież to nie moja peruka. Rzeczywiście, panie sędzio, to moja, przyznał pisarz. No, mój drogi panie Oysterpuff, jakże pan chcesz, żeby sędzia w peruce pisarza wydał słuszne orzeczenie? Tu pan Obadiah i pisarz zamienili peruki. Podczas gdy to się działo, obieży świat siedział jak na rozżarzonych węglach. Wydawało mu się, że wskazówka wielkiego ściennego zegara posuwa się ze straszliwą szybkością. Sprawa pierwsza, powtórzył sędzia. Phileas Fogg, zawołał pisarz.
3: Jestem, odparł dżentelmen.
2: Jan obieży świat, obecny, rzekł służący. W porządku, zaczął sędzia. Już 2 dni mijają, jak czatujemy na oskarżonych przy każdym pociągu, który przybywa z Bombaju.
3: Oskarżonych? O co? Wyrwał się obieży świat, drżąc z niecierpliwości. O tym oskarżony zaraz się dowie, odpowiedział sędzia. Panie sędzio, jestem obywatelem angielskim, rzekł pan Phileas Fogg, i mam prawo. Czy panu w czymkolwiek ubliżono? Nie. W porządku, zaczął sędzia. Już dwa dni mijają. Na rozkaz sędziego woźny otworzył drzwi i wprowadził na salę trzech hinduskich kapłanów. Masz tobie, mruknął obieży świat. To ci łajdacy, którzy chcieli nam spalić młodą panią. Kapłani stanęli przed stołem sędziego, a pisarz głośno odczytał akt oskarżenia, gdzie pomawiano o świętokradztwo urodzonego Phileasa Fogga i jego służącego, winnych zbezczeszczenia miejsca uświęconego przez religię bramińską. Czy oskarżeni dobrze słyszeli? Spytał sędzia, gdy akt został odczytany. Tak, panie sędzio, rzekł Phileas Fogg i spojrzał na zegarek. Słyszałem i przyznaję się. Aha, przyznaje się pan. Tak jest. I czekam, aż z kolei ci trzej kapłani przyznają się do tego, co robili w świątyni Pillaji. Kapłani spojrzeli na siebie ze zdziwieniem. Miny ich świadczyły, że nie pojmują, o co oskarżonemu chodzi. A właśnie, krzyknął porywczo obieży świat, w świątyni Pillaji, gdzie zabierali się do spalenia swej ofiary. Kapłani osłupieli, a sędzia Obadiah był zaskoczony. Ofiary? Spytał. Jakiej ofiary? Chcieli spalić kogoś w centrum Bombaju? W Bombaju? Zdziwił się z kolei obieży świat. Naturalnie, chodzi nie o świątynię w Pillaji, ale o świątynię w dzielnicy Malabar Hill w Bombaju. A oto, dodał pisarz, dowód rzeczowy. Obuwie tego, który zbezcześcił świątynię. I pisarz postawił na stole parę butów. To moje buty! Wrzasnął zdumiony do najwyższego stopnia lokaj. Można sobie wyobrazić, jak obieży świat i jego pan byli zmieszani tym obrotem sprawy. Już dawno zapomnieli o przygodach obieży świata w Bombaju, a oto odżyły one i zawiodły ich przed sędziego w Kalkucie. Pan Fix pojął w lot, jak wielką można wyciągnąć korzyść z niefortunnego przypadku obieży świata. Opóźniając swój wyjazd o 12 godzin, odbył długą naradę z kapłanami w Malabar Hill. Obiecał im poważne odszkodowanie za zniewagę świętego miejsca, dobrze wiedząc, że stanowisko władz wobec przestępstw tego rodzaju jest bardzo surowe. Następnie pouczył kapłanów o kierunku ucieczki świętokradcy i załadował się wraz z nimi do pierwszego pociągu do Kalkuty. Hindusi i inspektor znaleźli się tam wcześniej niż pan Fogg ze swoim służącym, których zatrzymały po drodze wypadki w Pillaji. Uprzedzone depeszą władze sądowe w Kalkucie miały zatrzymać dżentelmena na stacji. Niech nas nie dziwi wielkie rozczarowanie pana Fixa, gdy się dowiedział, że ściganych nie ma jeszcze w stolicy Indii. Nawiedziła go ponura myśl, że sprytny złodziej wysiadł po drodze na którejś ze stacyjek i dał drapaka, aby ukryć się w głębi prowincji północnych. Dręczony złymi przeczuciami detektyw przez 24 godziny warował na dworcu. Jakaż była jego radość, gdy dzisiejszego ranka ujrzał pana Fogga wysiadającego z wagonu. Wprawdzie w towarzystwie jego znajdowała się kobieta, czego pan Fix nie umiał sobie wytłumaczyć, ale to nie zmieniło postaci rzeczy. Natychmiast pchnął w ich stronę policjanta i oto troje podróżnych znalazło się przed obliczem sędziego Obadiaha. Gdyby obieży świat był mniej pochłonięty sprawą, byłby zauważył wciśniętego w kąt sali Fixa, który z łatwo zrozumiałym zajęciem śledził przebieg procesu. Biedny detektyw wciąż nie mógł doczekać się nakazu aresztowania. Nie było go dotąd w Kalkucie, tak jak i nie dotarł na czas do Suezu i Bombaju. Tymczasem sędzia Obadiah kazał zaprotokołować zeznanie, które wymknęło się obieży światowi, ten zaś wiele dałby za to, gdyby mógł swe niebaczne słowa odwołać. Zatem oskarżeni przyznają się do winy, rzekł sędzia. Przyznajemy się, powiedział zimno pan Fogg. Sąd, ciągnął sędzia, zważywszy, że rząd angielski wszystkie religie ludu hinduskiego w równej mierze otacza swą opieką i że oskarżony obieży świat przyznał się do znieważenia świętokradzką stopą posadzki świątyni w Malabar Hill Bombaju dnia 20 października, skazuje rzeczonego obieży świata na 2 tygodnie aresztu oraz grzywnę w wysokości 300 funtów.
4: 300 funtów?
3: Zawołał lokaj, względnie obojętny na areszt, a za to przerażony wysokością grzywny.
5: Uprasza się o zachowanie ciszy,
3: krzyknął piskliwym głosem woźny. Wprawdzie, mówił dalej sędzia, nie zostało faktycznie dowiedzione, że sługa działał w porozumieniu z panem, Ten ostatni jednak jest odpowiedzialny za postępki najętego przezeń sługi. Sąd, zważywszy to wszystko, skazuje rzeczonego Phileasa Fogga na tydzień aresztu i 150 funtów grzywny. Panie pisarzu, proszę wywołać następną sprawę.
2: Fix w swoim kącie przeżył niewysłowioną satysfakcję. Zatrzymanie Fogga przez cały tydzień w Kalkucie dawało inspektorowi więcej czasu niż było trzeba, żeby doczekać się nadejścia upragnionego nakazu.
3: Obieży świat był zdruzgotany. Wyrok oznaczał ruinę dla jego pana. Niweczył szansę wygrania 20 tysięcy funtów. A wszystko dlatego, że jemu, przeklętemu niedołędze, zachciało się wetknąć nos do tej idiotycznej świątyni.
2: Tymczasem pan Fogg, opanowany jak zawsze, nie mrugnąwszy nawet okiem, tak jakby ten wyrok dotyczył kogo innego, słuchał wyprostowany słów sędziego.
3: W momencie, gdy pisarz oznajmił drugą sprawę, wstał z ławy i rzekł: składam kaucję.
5: To pańskie prawo, odpowiedział sędzia Obadiah.
2: Po grzbiecie Fixa przebiegły ciarki. Odzyskał spokój dopiero wtedy, gdy usłyszał orzeczenie sędziego.
3: Biorąc pod uwagę, że podsądni Fogg i jego służący są cudzoziemcami, sąd oznacza wysokość kaucji dla każdego z nich na sumę 1000 funtów.
2: Znaczyło to, że jeżeli Phileas Fogg nie chciał odbyć kary, musiał zapłacić olbrzymią sumę 2000 funtów.
3: Płacę, oznajmił dżentelmen. Z worka podróżnego, który dźwigał jego lokaj, wydobył paczkę banknotów i położył ją na stole pisarza.
5: Suma złożona przez podsądnego zostanie mu zwrócona po jego wyjściu z więzienia, powiedział sędzia. Do tego czasu jesteście, panowie, wolni za kaucją.
3: Chodźmy, rzekł pan Phileas do służącego.
5: Niechże mi przynajmniej buty oddadzą, krzyknął obieży świat czerwony ze złości.
2: Oddano mu buty.
5: Kosztowne łapcie, mruknął lokaj. Przeszło 1000 funtów każdy, a w dodatku obydwa mnie uwierają.
3: Obieży świat, skruszony i żałosny, postępował za swoim panem, który prowadził pod ramię panią Audę.
2: Fix łudził się jeszcze, że może złoczyńca nie zdecyduje się tracić tak ogromnej sumy i raczej odsiedzi 8 dni więzienia. Z tą myślą wysunął się za odchodzącymi.
3: Ale pan Fogg najął powóz, usadowił się w nim wraz z hinduską i obieży światem i detektyw Fix musiał w rezultacie biec za kołami pojazdu aż do przystani. 0,5 mili od przystani stał zakotwiczony na redzie parowiec Rangoon z wciągniętą już na maszt flagą. Znaczyło to, że statek wkrótce odpływa. Wybiła godzina 11. Phileas Fogg przybył więc o godzinę za wcześnie. Fix widział, jak wysiada z powozu i schodzi w towarzystwie pani Audy i obieży świata do łodzi przewoźnika. Detektyw tupnął nogą.
2: A łotr pienił się. 2000 funtów jak nic rzucił. Marnotrawny prawdziwie po złodziejsku. Dobrze. Przy dybie tego ptaszka choćby na końcu świata. Tylko że zmykając w ten sposób, gotów mi roztrwonić wszystkie skradzione pieniądze.
3: Obawy Fixa miały pewną podstawę. Istotnie, od czasu swego wyjazdu z Londynu, opłaciwszy podróż, nagrody, słonia, kaucje i grzywny, pan Fogg rozsiał już był na swym szlaku przeszło 5000 funtów. Tym samym okrutnie stopniał odsetek, który detektyw spodziewał się zainkasować od uratowanej dla banku sumy.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
3: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
2: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
4: Sali się nie poddają!
5: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
2: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
6: Ogień zszedł z boczem góry.
2: Awatar, ogień i popiół.
5: Stajemy do walki!
2: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disney.com.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Chodźcie. Idźcie tam już na górę, tam on zaraz przyjdzie do was. Jeremi, ty też idziesz na górę?
1: Paweł Kęska, witam Państwa serdecznie w audycji Wywiad z Człowiekiem. Jestem dziś w gościach. Na podłodze leżą klocki, bardzo dużo klocków, zabawek. Na ścianach życie domowe i małżeńskie. Jestem w domu. Jestem dziś w gościach u Państwa Anny i Andrzeja Szymańskich. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Tak jest napisane, że stają się jednym po ślubie, więc ten wywiad z człowiekiem to jest wywiad z jednym. Będziemy dziś mówić o małżeństwie. Zacznijmy od samego początku. Jak się Państwo spotkali?
3: Graliśmy badmintona.
2: Tak, to prawda. No byliśmy młodzi, bo ja miałam 15 lat, mój mąż 20. To były czasy, kiedy nie było jeszcze, prawda, internetu, kiedy się wychodziło dużo na zewnątrz, po prostu się ludzie poznawali na zewnątrz.
3: To nie było tak, że się zobaczyliśmy i rzuciliśmy się sobie w ramiona. Tym bardziej, że była różnica wieku, jak na taki wiek, to jest duża, tak? Bo 20 i 15 lat. Ale to jakoś tak się rozwinęło, że postanowiliśmy po jakimś czasie się nawet pobrać.
1: Czyli był jakiś czas na dojrzewanie tej relacji?
3: Krótki. No jednak miłość jest ślepa i pozwoliła nam gdzieś tam spróbować być ze sobą trochę więcej.
1: Miłość jest ślepa, czy miłość widzi więcej?
2: Nie, no na początku to takie, to bym powiedziała, miłość, nie, może zauroczenie jest takie ślepe, tak? A miłość to już faktycznie widzi więcej, jeśli tak wie się, co to jest miłość, o czym ja się dowiedziałam wiele lat później. No my już, powiedzmy, szybko, tak jak ja byłam w ostatniej klasie liceum, w klasie maturalnej, to już mój mąż mi się oświadczył i wiadomo było, że jak tylko skończę szkołę, to planowaliśmy już ślub i bycie razem.
1: Co takiego się widzi w drugim człowieku, że to przekonuje go do bycia razem?
2: Nie wiem, co się takiego widzi po prostu. No na początku to tak jak mi się wydaje, jest to takie zauroczenie. No mnie najbardziej na przykład zauroczył głos męża. Później już po prostu no chce się być z kimś. Mamy podobno do tej pory charaktery, myślimy o tym samym, mówimy w jednym czasie na przykład to samo, także jesteśmy takimi jeszcze dodatkowo, mi się wydaje, bratnimi duszami.
3: Zaczyna się ze sobą rozmawiać, spotykać się i człowiek wtedy czuje, że to jest ta bratnia dusza, z którą chce się spędzać jak najwięcej czasu, a być może nawet tego czasu aż do końca życia.
1: To jeszcze o tych zaręczynach chwilę. Jak one wyglądały?
3: To były takie tradycyjne po prostu zaręczyny, tak? To nie było zaskoczenie dla Ani, że ja przyszedłem z kwiatami do mamy jej i poprosiłem o rękę, tylko postanowiliśmy tak w rozmowie, że no może byśmy się pobrali. No i tak okej, okay, no to się byśmy pobrali, no to trzeba się zaręczyć. To przygotowy oczywiście było spotkanie rodzinne i zaręczyny, takie tradycyjne zaręczyny po prostu polskie. No w ogóle to wszystko... Tak. Takie jest tradycyjne polskie.
2: Tak, i ślub potem też był tradycyjny polski ślub z białą sukienką, z weselem.
1: Sukienka jaka?
2: No, sukienka biała, szyta przez Krawcową. Sala w szkole, którą dopiero co zdążyłam skończyć, przystrojona przez nas. No i ślub i wesele, no bardzo mocne i bardzo byłam szczęśliwa, pamiętam.
3: To był sierpień, przez prawie cały dzień padał deszcz. Natomiast po ślubie, jak już wychodziliśmy z kościoła, to wychodziliśmy w blask słońca. I to słońce po prostu biło prosto wejście do kościoła. Wobec tego wchodziliśmy w taki pochmurny dzień, a wychodziliśmy w taki blask słońca.
1: Jak się potem to wspólne życie zaczyna? Jak ono wygląda?
2: Dla mnie, z mojej perspektywy, wyglądało ślankowo. Wtedy, no bo wyprowadziłam się od rodziców, prawda, wynajęliśmy sobie kawalerkę w bloku, razem pracowaliśmy w ogóle razem w jednej firmie. Dobrze się dogadywaliśmy, no tak, prawda, żyliśmy sobie bezproblemowo, bym powiedziała.
3: Tak, to prawda, to było, byliśmy jeszcze młodzi, wyjeżdżaliśmy sobie, niczym się nie przejmowaliśmy, po prostu... Sami mieszkaliśmy w mieszkaniu, obydwoje pracowaliśmy, wobec tego, chociaż czasy wtedy były jeszcze dość ciężkie, bo to był 98 rok, no ale jakoś sobie radziliśmy i w ogóle się nie przejmowaliśmy, czy są pieniądze, czy nie ma pieniędzy, czy w ogóle co jutro, co pojutrze, no w ogóle nie było takich myśli. To po prostu było nam dobrze i cieszyliśmy się, że jesteśmy razem.
2: Byłam szczęśliwa wtedy, muszę powiedzieć, naprawdę byłam szczęśliwa.
3: No było świetnie, po prostu dużo jeszcze znajomych, także fajnie się bawiliśmy. No.
1: Gdzieś Bóg był w tym wszystkim?
2: Nie.
3: Raczej nie.
2: Nie, właśnie nie. No, najważniejszego zabrakło, bym powiedziała. czyli dom budowany na piasku. Taki lekkomyślnie trochę i bez jakichś fundamentów. No, ja generalnie pochodzę z rodziny niekatolickiej. Do kościoła chodziliśmy tak w kratkę, nie planowaliśmy dzieci. No tak, przynajmniej przez pierwsze 2 lata. Więc niestety tego fundamentu zabrakło.
3: Bez troski o to nawet, czym jest to małżeństwo, tak? Czyli po prostu dla nas to małżeństwo to była też zabawa. To nie był jakiś związek na stałe, który złączył Bóg przed ołtarzem, tylko to był po prostu jakiś tam etap w życiu, nic więcej.
1: Jaki był następny etap w życiu?
2: No, następny etap w życiu był taki, że ja zmieniłam pracę. Czy firma, w której pracowaliśmy z Andrzejem, zaczęła mieć problemy i oboje szukaliśmy innej pracy. Ja znalazłam szybciej pracę w dużej firmie, która się rozwijała. No i tak, powiedzmy prozaicznie, zauroczyłam się swoim szefem wtedy.
3: No i tak się skończyło małżeństwo.
1: To tak brzmi krótko, pewnie to można powiedzieć w 5 sekund czy w 10, ale serce przechodzi tortury.
3: To dzisiaj z perspektywy tych kilkunastu lat to łatwo się o tym mówi, ale no niestety był to takie traumatyczne przeżycie, które było szokiem dla mnie w ogóle, dlatego że nie spodziewałem się, że coś takiego może nastąpić. No i ciężko mi się było pozbierać. Wtedy to był taki mój pierwszy zwrot świadomy do Boga. Pamiętam właśnie, że w tych ciężkich chwilach pojechałem do Częstochowy, tam się pomodlić i tam wtedy miałem takie spotkanie z Bogiem, wydaje mi się, że tak mogę powiedzieć, bo w czasie modlitwy, takiej oczywiście takiej w samotności, moje serce wlał się pokój, czyli Bóg po prostu wlał moje serce taki spokój, takie przeświadczenie, żeby się tak nie martwić, że wszystko będzie dobrze. I z takim przeświadczeniem wróciłem do domu.
1: A co Boga pana skłoniło, żeby tam pojechać?
3: No akurat w moim przypadku to jest tak, że ja pochodziłem z katolickiej rodziny praktykującej. Szczególnie moja babcia była taką osobą mocno wierzącą. No i na chwilę tak odszedłem od Boga, czyli zacząłem się zajmować tylko własnym życiem, już bez tej sfery duchowej. No ale wiadomo, jak trwoga, to do Boga, tak? Czyli jak przyszedł taki moment, że sielanka się skończyła i zaczęły się problemy, nawet takie głębokie problemy, traumatyczne przeżycia, no to wtedy oczywiście zwróciłem się do Boga i wtedy Bóg mi pomógł.
1: Jest ta kawalerka, prawda? Czyli tam gdzieś państwo mieszkacie razem w tym bloku, jak to pan powiedział. I co się praktycznie zmienia w życiu? Państwo się rozstają? Jak to wygląda?
3: Ja odkryłem, że coś się dzieje, tak? Bo zauważyłem, że żona się zachowuje inaczej i to się tak stało, jak się pewnie często dzieje. Wziąłem jej telefon, zobaczyłem SMS-y, no i zadałem jej pytanie po prostu. No tak powoli już tak żona zaczęła mówić, że tak jest i że kocha innego mężczyznę.
1: Ile to minęło lat od ślubu wtedy?
2: To było 3 lata po ślubie, no nawet niecałe powiedzmy. No mi się wydawało wtedy, że robię dobrze, bo jak mogę zostać, prawda, z moim mężem, jeśli go nie kocham? Jeśli kocham innego, no to będę wtedy, wydawało mi się, go krzywdzić. Gdzieś tam w głowie miałam te wszystkie, byłam wychowana na wszystkich tych książkach takich romansowych, prawda, gdzie miłość jest tak przedstawiona, że to jest taki poryw serca. Mi się wydawało, no, że widocznie tamto uczucie, które mnie złączyło z Andrzejem, to jakieś młodzieńcze, byłam zbyt młoda, jeszcze nie wiedziałam, a teraz dopiero, prawda, w wieku 23 lat mogę powiedzieć, że teraz to jest być może ta prawdziwsza miłość. Tak mnie to po prostu zwiodło.
1: I to się praktycznie dzieje? Jak to życie się zmienia? To bycie jednym nagle się rozdziela na dwoje?
2: Tak, no zmienia się kompletnie. Po prostu mąż się bardzo szybko wyprowadził. To jeszcze wszystko przyspieszyło, bo okazało się wkrótce, że ja jestem w ciąży z tym drugim. Więc to już dla mnie było takie potwierdzenie, że to powinnam właśnie być z tamtym. I po prostu przestaliśmy się w ogóle widywać. Widzieliśmy się na rozprawie rozwodowej tylko.
1: Tak formalnie.
2: Tak, tak.
3: No tak, bo nie było w zasadzie o czym rozmawiać, tak? Tu jeszcze właśnie doszła do tego ciąża i ja się szybko wyprowadziłem na drugi dzień. No i później zamieszkałem już sam. No i starałem się życie sobie układać na nowo.
1: I przepraszam, że to zapytam, bo w ogóle czuję się, jakbym był sprawcą tortur teraz, ale państwo się troszkę uśmiechają, więc może jakoś przejdziemy. Ale chciałem zapytać o tą rozprawę rozwodową, dlatego że to jest doświadczenie bardzo wielu osób.
3: Ta rozprawa rozwodowa to było jedno spotkanie, na której, nie, przepraszam, dwa, ale pierwsze było takie, sędzina pytała, jak sytuacja, do czego doszło i tak dalej, i tak dalej. To było, to się nazywało taka rozprawa pojednawcza. No ale nie widziała tutaj szans na pojednanie. Znaczy pytała zresztą, czy jest szansa na pojednanie, ale nie. I to była rozprawa przeze mnie wniesiona, bez orzekania o winie w ogóle, także tak chciałem to bardzo szybko zakończyć. Po paru miesiącach była druga rozprawa, na której tylko po prostu było orzeczenie rozwodu i koniec. Ale to była tylko formalność. Ja wtedy już miałem taką tu w głowie, że tak naprawdę to jest tylko urzędowa formalność, bo małżeństwo jest w kościele, tak? To jest przed Bogiem. Zresztą nawet zastanawiałem się nad unieważnieniem małżeństwa i byłem na konsultacjach, jeśli chodzi o unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie nieważności, ale nie zdecydowałem się na ten krok.
1: Państwo się spotykali w międzyczasie, czy rozmawiali, czy to po prostu były spotkania tylko już na rozprawach wtedy?
2: Nie, w tym pierwszym okresie to tylko na rozprawach, potem długie lata nie widzieliśmy się, mimo że też dalej mieszkaliśmy w jednym mieście, ale kompletnie nasze drogi się rozeszły.
1: Co się w człowieku zmienia? Bo tak przychodzi nowe, to o tym było, że jest to wspólne mieszkanie, wielka nadzieja. Co się zmienia w sercu?
3: Zmienia się to, że się już tak nie myśli o tej osobie. Czasami jakieś tam myśli wracają, ale ja akurat przez długi okres czasu to miałem takie myśli negatywne, jeśli chodzi o żonę. Na początku tak z miłości do nienawiści, jak to się zwykło mówić, że jest cienka granica. Czyli to jest takie właśnie, że w pierwszej chwili jak się dowiedziałem, to nie było jeszcze takie poczucie nienawiści, tylko poczucie skrzywdzenia i próba jakiegoś ratowania jeszcze związku. Ale już to się bardzo szybko przerodziło w taką gorycz, żal i taką w zasadzie praktycznie nienawiść, można powiedzieć, która ustępuje później powoli bardzo. Ale po kilku latach już człowiek, nasze życie było fajne, wobec tego w pamięci zostają te dobre chwile i tak w zasadzie znów ta nienawiść ustępuje i jest taka, nawet u mnie się pojawiła sympatia.
2: A ja starałam się po prostu żyć dnia na dzień. Szybko zorientowałam się, że ten mój nowy związek to nie jest dobry związek. Ale zajęłam się mocno pracą, urodziłam dziecko, potem drugie, potem trzecie. Także pochłonęły mnie dzieci, cały czas tam z niebiegiem przerwami pracowałam. Jakoś starałam się tak w takim żyć układzie po prostu, tak? Że ja coś mam dzisiaj do zrobienia, to i to, bez żadnej głębi.
1: Pan nie szukał nowego życia?
3: No, oczywiście szukałem i znalazłem nawet. Też mam dziecko z tego drugiego życia. Człowiek poznaje siebie też w trakcie swojego życia i w danej chwili wydaje mi się, że robię to, co powinienem robić, ale z perspektywy czasu oceniam to jakoś zupełnie inaczej.
1: Co się dzieje? Gdzie ten zwrot następuje?
2: Ten zwrot następuje, kiedy zdajemy sobie sprawę, że wydaje nam się, że wszystko wiemy i że mamy złoty środek na swoje życie, prawda, że my wiemy najlepiej, okazuje się, że wcale nie wiemy najlepiej, że to, co my planujemy i to, co my chcemy zrobić, to wcale nie wychodzi nam na dobre. I jest taka, przychodzi taka refleksja, u mnie to przyszło po wielu latach, bo w zasadzie po 12 latach od rozstania z mężem, że nie chcę żyć tak dalej, nie chcę żyć tak dalej.
1: A czemu nie chcę?
2: Bo jestem nieszczęśliwa, a to jeszcze było No oczywiście związane to było z Panem Bogiem, z Kościołem, z nawróceniem, bo to się zaczęło tego, że moja najstarsza córka poszła do pierwszej komunii świętej, zaczęłam chodzić do kościoła, trochę się modlić, chociaż czułam się tak, że Pan Bóg tutaj nic nie pomoże, bo to jest taka sytuacja patowa, co można tutaj w tej sytuacji zrobić, tak? Ale przyszedł taki moment, że czytając przepisy mojej babci, która już nie żyła kilka lat, była bardzo dobrą kucharką, znalazłam jej listy, takie jeszcze z narzeczeństwa, sprzed wojny, potem z czasów wojny, które pisała ze swoim narzeczonym. On wyjechał do Stanów, ona tutaj sobie inaczej życie ułożyła, on też, ale to życie chyba nie było szczęśliwe, bo ona tam dopisała taką ręką, widać już na koniec życia, Boże, Boże, gdybym jeszcze raz żyła. I ja sobie powiedziałam wtedy, babciu, żebym ja tylko tak na koniec życia nie myślała, tak, że chciałabym jeszcze raz przeżyć moje życie, bo źle je przeżyłam, bo dokonałam złych wyborów. I dosłownie wtedy się błyskawicznie wszystko zaczęło w moim życiu zmieniać. Dostałam takiego postanowienia i pokoju w sercu, że po prostu mogę to zmienić z Panem Bogiem, mogę wrócić do kościoła i odchodzę od wtedy mojego męża cywilnego, powiedzmy, bo ja wzięłam drugi raz ślub. Zabrałam dzieci i po prostu zaczęłam po prostu inaczej, starałam się inaczej żyć, tak?
1: Ale to są Himalaje, bo jak, to przecież pani widziała, że mąż jest też w nowym związku i już ma dziecko. Jak, co się wtedy działo, kiedy się pani na przykład dowiedziała?
2: Ja w ogóle nie myślałam o powrocie do męża. Najpierw po prostu chciałam wszystko odciąć, zacząć znowu nowe życie. Także wyprowadziłam się od męża, zabrałam dzieci i trafiłam do kościoła. Akurat w kościele okazało się, że są jakieś katechezy. Więc poszłam na te katechezy, nie wiedząc, co to jest. Potem kazali mi gdzieś tam wyjechać. Okazało się, że to jest wspólnota neokatechumenalna. Nie wiedziałam, że taki ruch w kościele w ogóle jest wtedy. Wstąpiłam do wspólnoty i tam mi bardzo to pomogło. I wtedy dopiero zaczęłam konfrontować się ze swoim małżeństwem sakramentalnym. Bo ja wcześniej myślałam o tym, nie myślałam wtedy o powrocie do męża, bo mi się wydawało to tak jak gdyby nierealne i niemożliwe, tym bardziej wiedząc, że jemu się urodziło dziecko, ma małe dziecko i wiedząc, że on po prostu też zawsze bardzo chciał mieć dziecko i dla niego to pewnie dużo znaczy. To nie myślałam o powrocie, bardziej właśnie też poszłam w tą stronę stwierdzenia nieważności.
3: Prowadziłem znów takie życie sielankowe. To moje zbliżenie do Boga wtedy było bardzo krótkie i takie, że potrzebowałem tylko wsparcia w trudnej chwili, a później znów zacząłem sobie żyć tak, ciągle wyjazdy, tak, i planowanie w zasadzie od imprezy do imprezy. No i tak chęć posiadania dziecka, tak, to było takie we mnie zawsze silne, że chciałem mieć dzieci po prostu. I tak naprawdę to był taki przełomowy moment w moim życiu, bo już wcześniej troszeczkę się psuło w moim związku i myślałem, że to dziecko coś naprawi, a pojawienie się tego dziecka zaczęło psuć tę relację w tym moim drugim związku. I wtedy pojawiły się we mnie jakieś takie myśli o mojej żonie tej sakramentalnej. I to się okazało, że to się właśnie gdzieś tam w czasie zbiegło, że u Ani też się takie myśli pojawiły.
1: Jak się państwo spotkali po tych latach? Ile to w ogóle lat minęło?
2: Minęło 13 lat, bardzo dużo. My byliśmy od 2 lat w jakimś kontakcie trochę biznesowym. To kompletnie nie rozmawialiśmy na temat prywatny, tylko na tematy takie zawodowe. Zaczęłam myśleć o tym stwierdzeniu nieważności. Byłam też w sądzie, tym biskupim. I nawet powiedziano mi, że jest duże prawdopodobieństwo, ale zadam sobie pytanie, czy ja w moim sercu uważam, że to małżeństwo jest nieważne, że jego nie było. Czy ja tak uważam? Bo co z tego, że ktoś tak stwierdzi? Co z tego? Nawet jeśli ja byłam młoda, niegotowa, nie byłam, prawda, wychowana w wierze katolickiej, to co z tego? Czy ja uważam i czy ja sądzę, że Bóg tak myśli, tak? Że to małżeństwo było nieważne? I też pojechałam pierwszy raz w życiu, mając 36 lat, do Częstochowy, na Jasną Górę. Właśnie wyciągnęli mnie przyjaciele, których poznałam we wspólnocie. I proszę mi wierzyć, że tam zadałam to pytanie Matce Bożej, ona powiedziała, wiesz, ty masz męża. Co byś nie robiła, to masz tego męża. I ja wtedy dostałam takiego pokoju, znalazłam obrączkę, założyłam ją, powiedziałam o tym swoim rodzicom, którzy no, postukali się w głowę i powiedzieli, że o, zniszczyłaś sobie życie, jeszcze chcesz teraz Andrzejowi zniszczyć, prawda, bo będziesz teraz coś robić. I ja mówię, nie wiem, co będę robić, ale zobaczymy, zdaję się na Pana Boga, zobaczymy, co się będzie działo. Trudno, najwyżej będę sama do końca życia. No jeszcze w tym, muszę wrócić jeszcze, że w tym dużą rolę odkryło to, co czytałam na stronie wspólnoty Sychar o małżeństwie właśnie. Zaczęłam się tym interesować, co mówi Biblia o małżeństwie, co mówi Pan Jezus na ten temat, sądzi. I na początku miałam bardzo duży bunt w sercu, że tam jest napisane, że każde małżeństwo jest do uratowania. Ja stwierdziłam, nie, moje na pewno nie jest. Ale później z modlitwą, razem z przemyśleniami przyszło tak, że być może to małżeństwo, nie wiem, tu na ziemi nie jest do uratowania, ale ono w jakiś sposób duchowo istnieje. No i będzie tak istniało może. Być może taka jest moja droga.
1: Czyli to jest taka gotowość na wszystko, choćby się tutaj już nic nie wydarzyło.
2: Tak, tak, dokładnie.
3: No, ja nie myślałem o tym, żeby odbudowywać małżeństwo, żeby wracać do naszego związku. Ja poszedłem na spacer z moim dzieckiem, wtedy 1,5-rocznym. Gdzieś tam poszedłem na plac zabaw i tam się przez przypadek spotkaliśmy i zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Tak po prostu jak znajomi, tak? Porozmawialiśmy wtedy, no z godzinę myślę, że rozmawialiśmy. I gdzieś tam wtedy sobie przypomniałem, że mam żonę i że mi się z nią bardzo dobrze rozmawia. I to było taki pierwszy moment, gdzie gdzieś tam nie myślałem tak jeszcze w ogóle wtedy o małżeństwie, że ono jest do uratowania, tylko o tym, że no dobrze nam kiedyś razem było, że może znów tak może być.
1: Co się stało? Dalej? Co było dalej?
2: Serial.
1: No, trochę tak, ja się wzruszam.
3: Następne spotkanie już było umówione. Ania do mnie napisała, że chciałaby się spotkać. No i dała mi taki liścik, w którym napisała, że uważa, że ja jestem jej mężem i że jestem jej mężem do końca życia. No i ja pamiętam, że jak wtedy to przeczytałem, to sobie pomyślałem, że nie, no to jest w ogóle jakaś chora historia i no i że to już jest za późno, tak, że ja już tutaj jestem w związku, że ale no w tym moim związku już było po prostu tragicznie, tak, że była bardzo zła sytuacja i to mi ułatwiało taką przestawienie się w myślach o tym, że może jednak faktycznie, że to nasze małżeństwo jest do uratowania.
1: Jeszcze ten liścik. Pani pamięta, jak pani pisała ten liścik?
2: Tak, pamiętam, bo zastanawiałam się, jak tutaj, trudno mi było to mężowi wszystko tak syntetycznie też powiedzieć na spotkaniu, bo to wiadomo, że wzruszenia i emocje. I modliłam się wtedy i zastanawiałam się, co mam mu powiedzieć, co mam mu przekazać. Otworzyłam Biblię i tam było napisane, był list świętego Pawła o tym właśnie, żebyśmy, czyli zdecyduję dokładnie, ale żebyśmy walczyli ubrani w Słowo Boże, tym Słowem Bożym. Walczyć, tak? Tam przywdzieć tą zbroję Słowa Bożego. I ja napisałam właśnie bardzo dużo wtedy o, pamiętam, o wierze, o Panu Bogu, że to nie jest takie poryw miłości, ale to też jest ten sakrament i że ja się nawróciłam i że na tym opieram teraz swoje życie, no oczywiście w wolności, tak, do mojego męża, co on zrobi z tym, co chce, bo wiedziałam, że no też nie chciałam, żeby budować czegoś na jakimś tam na rozpadzie jego związku obecnego, czy na krzywdzie dzieci, czy tej dziewczyny. Ale pamiętam podczas tego jeszcze wracania tego pierwszego spotkania, to zapytałam się go właśnie, bo nie wiedziałam, czy on jest szczęśliwy, tak? Bo jakbym powiedział, słuchaj, ja jestem super szczęśliwy, zakochany i tak dalej, to myślę, żebym dalej nie poszła. Powiedział mi...
3: Różnie bywa.
2: Tak, powiedział mi, różnie bywa. Tak, więc już wiedziałam, że chyba jednak no, nie jest szczęśliwy i być może myślałam sobie wtedy, że może i tak by się ten związek rozpadł, prawda? I że jest jakaś nadzieja.
1: Głowa mówi, że się nie da, ale co serce mówiło, jak czytał ten list?
3: To nie było tak od razu, tak? To nie było jak przełączenie w gdzieś tam przełącznika, że okej, dobra, no to przeczytałem list, no to teraz, okay, to teraz już w takim razie zmieniam myślenie, tak? Ale rzeczywiście ten list powoli zmieniał stan takiej mojej świadomości o tym, co się może wydarzyć, bo ten mój związek, którym byłem, pewnie by się rozpadł. Ja wtedy też znów zacząłem więcej się modlić i zwracałem się więcej do Boga i prosiłem o takie jakieś wskazówki, o to, co mam robić. No i wtedy chyba właśnie Bóg mi powiedział, tak dzisiaj to pamiętam, że Bóg mi podsunął takie myśli, że jednak faktycznie, że może powinniśmy postarać się o uratowanie tego małżeństwa.
2: No rozmawialiśmy częściej.
1: Ale jeszcze ten list, bo to jest list i oczekiwanie na odpowiedź.
3: Ale to odpowiedzi nie było pisemnej, tylko było spotkanie. Ale już nie pamiętam dokładnie, szczerze.
2: Ale ja pamiętam, że powiedziałeś mi, że ty sobie nie wyobrażasz, żebyśmy byli razem. No bo to jest tak naprawdę tworzenie czegoś od nowa. To nie jest tak, że uratowanie, bo tu już nie było czego ratować, bo 13 lat bez siebie, nowe związki, dzieci. My byliśmy na innym etapie swojego życia, trochę też wiadomo, że człowiek też się trochę zmienia. To by było jak na przykład no, jak zmartwychwstanie trochę tego umarłego, prawda, związku tak naprawdę. Nie ratowanie czegoś, czego było chore, bo tego wiele lat tu nie było po prostu.
1: No to jak serial, to co w następnym odcinku, co dalej?
3: W następnym odcinku, no później zaczęliśmy gdzieś tam się spotykać, już rozmawiać o tym, że może rzeczywiście powinniśmy być razem. No to było takie naprawdę skomplikowane, dlatego że Ania miała dzieci, ja miałem dziecko, tu związek, tam związki. Ja jeszcze chciałem mieć dzieci, Ania mówi, że okej, ona też jeszcze chce, no. Ja jeszcze pamiętam jedno wydarzenie z tego całego cyklu, czyli z tego tasiemca, czyli od momentu pierwszego spotkania do decyzji o tym, że być razem. Pamiętam, że byłem wtedy w takim małym kościółku tutaj niedaleko Grodziska i tam było kazanie, ksiądz mówił o tym, że my ludzie żyjemy sobie nie zgodnie z tym, co mówi Bóg, tylko zgodnie z tym, jak my sobie bożków dostosowujemy do naszego życia. I tak naprawdę to nie myślimy o tym, co mówi do nas Bóg, tylko dostosowujemy to, co chcemy usłyszeć. I w ten sposób tworzymy sobie takich bożków. I ja wtedy tak to mnie to mocno dotarło, że faktycznie, że ja tak naprawdę przez ten całe swoje życie to mówiłem, że okej, bo Bóg to tak chce dla mnie, że ja jestem usprawiedliwiony i tak dalej, i tak dalej. Że mam jakiś tam inny związek, że mam inne życie, że jestem usprawiedliwiony. Ale to było właśnie to dostosowywanie sobie Boga, tworzenie bożków w ten sposób do mojej sytuacji. Ja się czułem usprawiedliwiony. I czułem się, że to jest wszystko okej, tak? W sumie nie znając nawet Boga, nie zwracając się do Niego, twierdziłem, że jest ekstra, no. Tak powinno być, tak? Ania zdecydowała, że tak ma wyglądać moje życie. Nie mam sobie nic do zarzucenia. A później właśnie wtedy na tym kazaniu tak do mnie to dotarło, że moje myślenie jest złe. I zmieniłem wtedy to myślenie.
1: I na co wpływa ta zmiana?
3: No wpływa na to, że zacząłem myśleć o tym, żeby zmienić to swoje życie, co było bardzo trudną decyzją, no bo już miałem gdzieś tam zbudowany dom fizyczny. Dom niestety ten uczuciowy nie istniał, ale było dziecko, które zawsze dużo zmienia. I to było bardzo trudne, ale wtedy miałem takie poczucie, które wydaje mi się, że właśnie było od Boga, że to jest słuszne, że to będzie dobre dla każdego z nas. I, no i wtedy za nią postanowiliśmy też być razem i bardzo szybko pojawiło się dziecko.
2: Znaczy, mąż tak nie chce do końca chyba mówić, bo to mi się wydaje, że wtedy mi było dużo łatwiej, bo ja byłam już półtora roku po rozstaniu, byłam już po formalnym rozwodzie, już wiedziałam, czego chcę, byłam już w kościele, we wspólnocie i naprawdę było mi łatwiej, a on fizycznie wtedy mieszkał ze swoją partnerką, ze swoim dzieckiem, cała jego rodzina no była, powiedzmy, pamiętała, to była taka bardzo sceptyczna, nastawiona, może nie przeciwko mnie, ale po prostu nie rozumieli, nikt nie tego nie rozumiał, tych decyzji. Mąż musiał powiedzieć, po prostu nagle zakomunikować, prawda, swojej rodzinie, swojej partnerce, że tak, że kończy wszystko i wraca do swojej żony, która go kiedyś zdradziła, zostawiła i ma trójkę dzieci. No i to był szok. To był szok naprawdę dla wszystkich. Tutaj były różne rozmowy, płacze. Pamiętam, to była bardzo, bardzo trudna sytuacja. Ale udało się wytrwać. Mojemu mężowi przede wszystkim w tym jakoś tam się nie złamał. To było naprawdę trudne, bardzo trudne.
3: Byłem przekonany o tym, że tak powinienem zrobić. No i pewnego dnia po prostu wziąłem walizkę, spakowałem się i się wprowadziłem do Ani. Znaczy, to oczywiście tak mówię dzisiaj z takim... To w słowach jest wszystko bardzo łatwo powiedzieć, tak? Ale w życiu jest bardzo trudno zrobić. Było to trudne bardzo, ale miałem taką siłę i takie przekonanie, że robię dobrą rzecz dla naszego małżeństwa, ale też dla wszystkich, bo również ten mój syn z tamtego drugiego związku, też uważam, że dziecko chyba czuje, że coś jest nie tak w domu, nawet takie małe dziecko. I on był też taki mocno zestresowany, widziałem, a później tak jakby się otworzył, jakby tak się uspokoił. Tak mi się wydaje, że tak to było i że to Bóg po prostu mnie wtedy prowadził.
1: To jest bardzo też trudny temat i trudny wątek, ale nie sposób go nie poruszyć. Dlatego, że właśnie jeśli chodzi o dzieci też, no bo siedzimy przy stole, co jakiś czas któryś przychodzi, mówimy o rzeczach trudnych. To są ludzie, no pewnie pokrzywdzeni po obu stronach, prawda? Wiadomo też, że no może nie być tak łatwo wychować dzieci, kiedy one też są z porozbijanych związków. Jak sobie to poukładaliście wszystko?
2: Znaczy, ja uważam, że najlepsze dla dziecka jest, jak rodzice są razem i są kochający, co widzimy po swoich synach. Jest, mówimy, że oni mają naprawdę szczęście. Mamy dwóch synków. No, że mają oboje rodziców w domu. Ale mimo wszystko, no nie, z drugiej strony, no nie można też robić z dzieci Boga, prawda? I mówić, że to robię wszystko dla dobra dzieci, bo bycie w jakimś, wydaje mi się, w związku, gdzie ja jestem nieszczęśliwa i dzieci to widzą i tam nie ma Boga, no to też nie jest na pewno dobre rozwiązanie. Tu nie ma, tu po prostu no ponosimy takie konsekwencje swoich czynów, że niestety są te konsekwencje i ktoś na tym cierpi. No my jakoś na szczęście nie mieliśmy jakiegoś problemu. Ja nie miałam problemu z moimi dziećmi. One szybko zaakceptowały mojego męża i jakoś tak przyjęły go.
1: Bała się pani o to?
2: Tak, tak, bardzo się tego obawiałam. Też ich tata dba o relacje z nimi, więc to mają dobre relacje ze swoim tatą. No ale na pewno mi jest trudniej, bo ja jestem w jakiś sposób sama, prawda? Andrzej mi tu pomaga, ale to już nie jest taka relacja, tak jak ojciec-dziecko biologiczny. Na pewno jest to trudniej, ale to po prostu to są konsekwencje mojego życia i moich grzechów teraz, tak, które ja ponoszę.
3: No tak, to jeśli chodzi też tutaj o moją sytuację, to rzeczywiście, jak Ania powiedziała, no to jest jednak, jeśli chodzi o te więzi, ja tutaj traktuję wszystkie dzieci jak swoje, ale ze świadomością taką, że one mają biologicznego ojca, tak? No staram się jak mogę, no ale jest oczywiście tak, że jest troszeczkę inaczej. Dodatkowo ja mam też tego syna z drugiego związku, który mieszka ze swoją mamą. Oni mieszkają w Rzymie, wyprowadzili się i niestety przez tą całą historię z tą nową chorobą nie możemy się nawet zobaczyć, nie możemy się spotkać. No i zobaczymy, co będzie, no ale już zaczyna mi go bardzo mocno brakować.
1: Czym się różni to życie razem tutaj od tego życia razem w kawalerce na początku?
3: No na pewno jesteśmy dojrzalsi, bardziej świadomi. Jest nas więcej tutaj, bo jeszcze jak syn przyjedzie, to mamy 6 dzieci i my jesteśmy we dwoje. Także jest pełna hałasu i życie się kręci wokół dzieci. Tak? To one są tak jakby wyznacznikiem tego, na co my sobie możemy pozwolić. To już nie jest takie sielskie życie, gdzie my sobie możemy, okej, dobra, mówimy tak jak kiedyś, dzisiaj jedziemy tam, w ogóle nie myślimy, na weekend to będziemy sobie robili to. A teraz nie, no dlatego, że nie ma takiego sielskiego życia, jest za to bardzo dużo miłości. Takiej pełnej, świadomej miłości, takiej też miłości z dziećmi.
2: Tak, ja też, nie, ja teraz zupełnie inaczej na życie patrzę, w ogóle na małżeństwo, co to jest miłość.
1: Co to jest?
2: No, miłość to jest odpowiedzialność za drugiego człowieka przede wszystkim. No, teraz tak myślę, odpowiedzialność to jest miłość, tak? A nie jakieś porywy serca. I miłość to jest decyzja. To jest decyzja, to nie są emocje, że w tej chwili myślę. Chociaż te emocje na szczęście u nas są dalej. Rola męża, żony dla mnie teraz jest taka jak gdyby klarowniejsza. No, staram się tutaj dawać mężowi o wszystkim decydować, bo kiedyś to myślałam, że to ja wszystko najlepiej wiem i...
3: Dla mnie coś nowego.
2: Nie, to może też mnie tam temperuje trochę bardzo dobrze. No i to też jest taka służba drugiemu, chociaż mój mąż, dzisiaj nawet była taka rozmowa rano przy śniadaniu, że mój mąż mówi, to jesteś moją królową. Ja mówię, nie, ja jestem sługa, ja powinnam być jak sługa, jak Pan Jezus. Sługa, a syn mówi, ten pięciolatek się odzywa, mówi, mama jest królową, a tata jest królem. Tak, no, więc...
1: Jeszcze ten Pan Jezus, on się pojawił przed chwilą, jak Pani mówiła. Jakoś Państwo dochodzili do siebie ponownie? Ta wspólnota Sychar gdzieś się pojawia na drodze? Czy może to na Katechumena? Czy było potrzeba jakiegoś wsparcia? Czy było potrzeba jakiejś drogi po tym wszystkim?
2: No, byliśmy na początku w Sycharze, jeździliśmy na rekolekcje, dawaliśmy świadectwo, dzieliliśmy się tym, co my dostaliśmy od Pana Boga, tą nadzieją. No, my bardzo jesteśmy zaangażowani we wspólnotę też neokatechumenalną i jak gdyby lubimy się formować tam i lubimy czytać Pismo Święte. Nie jest to dla nas żaden jakiś wielki wysiłek, oprócz tego, że to są jakieś tam wieczory, które nie możemy spędzić, nie wiem, na oglądaniu telewizji czy zajmowaniu się dziećmi, ale to też traktujemy, że to jest coś dla nas i to jest jakiś tam rozwój i to nam no, bardzo pomaga, a w szczególności no, mi bardzo pomogło na pewno bycie we wspólnocie i w Sycharze i w Neokatechumenacie podczas tych wszystkich zawirowań, podczas tych wszystkich moich wyborów i bracia się za mnie, wiem, że modlili dużo i to było rozmowy z katechistami, z kapłanami, to mi naprawdę dużo dało.
3: Potrzebne jest jeszcze takie wsparcie w takiej sytuacji, bo tak jak już zdecydowaliśmy się, że będziemy razem, to tak naprawdę moja rodzina tego za bardzo nie akceptowała, ani rodzina tego też nie rozumiała. I potrzebne jest wtedy takie wsparcie dodatkowe, zrozumienie tego wszystkiego i no i takie wspólnoty właśnie jak Sychar, czy też nasza wspólnota neokatechumenalna pomagają w takich sytuacjach, a przede wszystkim pomagają w taki sposób duchowy, czyli dochodzenie do prawdy to jest też poznawanie Boga i poprzez Boga tylko do tej prawdy możemy dojść. Ja jako osoba wierząca tak o tym myślę. Samemu jest bardzo trudno to zrobić.
1: Jak ten Bóg na co dzień jest obecny w życiu? Tak świątek, piątek?
3: No, świątek, piątek to jesteśmy, staramy się, żeby Bóg był na co dzień w naszym życiu. Modlimy się tutaj wspólnie z dziećmi, tak jak jesteśmy, tak codziennie. Jesteśmy na drodze neokatechumenalnej, która też nam daje dużo kontaktów ze Słowem Bożym. Staram się, żeby wszystkie decyzje, które podejmuję, wszystkie działania, które podejmuję, żeby ja tych decyzji sam nie podejmuję. Zawsze proszę Boga, żeby mi pomagał w tym, co robię i żeby mną kierował. I gdzie ja też staram się, żeby wszystko, co robię, żeby to było w miłości Bożej. Nie zawsze się to udaje, ale staram się.
1: A czego chcecie Państwo nauczyć dzieci?
2: No właśnie z tym, że tak naprawdę nic nie zależy od nich, od nas, nic nie zależy od człowieka, wszystko jest w rękach Boga, żeby nie mieć w sobie takiej, nie iść w tą stronę tej pychy, takiej samowystarczalności, życia dla siebie, tylko żeby mieć kontakt, mieć taką relację z tym Panem Bogiem, bo naprawdę On wie, co jest dla nas najlepsze. Cóż, oczywiście tutaj nasze dzieci, które są nastolatkami, to uważają, że one wiedzą, co jest najlepsze na razie, ale myślę, że to jest taki naturalny etap, ale no, ja bym chciała, żeby z tej mojej całej historii, mojego doświadczenia życiowego i z tego, co mówię, to żeby była taka nauka, że i że jeszcze zawsze mówimy, że cokolwiek się nie stanie z nami, czy jakkolwiek one czują się kochane, no to jeszcze jest ktoś, kto ich dużo więcej kocha i może bardzo o nich zadbać, jeśli tylko mu na to pozwolą.
3: Dzieci to są no, takim według mnie sensem życia w ogóle. I no, to jest nasz wiek też taki, mój, ja przynajmniej tak czuję, że już to już dla mnie nie jest czas, żeby mieć jeszcze więcej małych dzieci. Nie chodzi o to, czy ich jest dużo, czy mało. Tak jak na przykład czasami są takie sytuacje, że dzieci się w wakacje porozjeżdżają gdzieś i zostają tylko tych dwóch naszych maluchów, to się robi pusto w domu. To czegoś brakuje, także te dzieci są wypełnieniem na pewno też życia. No i jest super z dziećmi. No właśnie tutaj się czołga ten mały nasz, najmłodszy, uśmiechnięty zawsze.
1: Już tak na koniec zupełnie. Statystyki w Polsce są brutalne, bo bardzo wiele małżeństw się niestety rozstaje. I pewnie wiele jest też takich sytuacjach, gdzie kończą się jakieś emocje, coś się dzieje, że może warto coś zmienić. Może ktoś nas teraz słyszy? Co byście Państwo mogli powiedzieć?
3: Przede wszystkim, wie pan, jest życie nasze i ta kultura masowa nam pokazuje takie wzorce takiego właśnie sielankowego życia, że życie polega właśnie na imprezowaniu, na poznawaniu nowych ludzi, na zabawie i że zawsze wszystko jest pięknie, że się spotyka właśnie taką osobę, gdzieś tam się wszystko bardzo fajnie układa, nie ma w ogóle w tym jakiejś sfery duchowej. Tylko to właśnie ta strona cielesna pokazana i taka miłość, która jest po prostu motyle w brzuchu, piękne kolory, a życie absolutnie tak nie wygląda. To jest zaprzeczenie życia w ogóle w tych wszystkich filmach, ale tak właśnie życie nie wygląda. Trzeba wiedzieć, że proza życia jest nie zawsze taka kolorowa, jest często czarno-biała, a najczęściej gdzieś tam szaro-bura, ale nie chodzi o to, żeby w życiu mieć tylko zabawę, tak? Bo życie jest piękne i pełne wtedy, gdy są wszystkie filary naszego życia wypełnione, czyli jest i rodzina, jest i zabawa, jest i Bóg. Mamy stabilną wtedy podstawę, a jeśli tylko żyjemy takimi mrzonkami, które są właśnie niestety teraz tak pokazywane, wpajane, to jest puste i bardzo niestabilne.
2: Ja znam wiele z naszych, nie wiem, przyjaciół, znajomych też jest po rozwodach, czy w trakcie, czy samych, czy w różnych związkach. Ja nigdy nikomu nic nie radzę, ja tylko mogę mówić o swoim doświadczeniu. Jedyne, co mogę poradzić, to żeby słuchać się, starać się odnowić kontakt z Panem Bogiem i słuchać tego, co On faktycznie chce mi powiedzieć, jakie On ma dla mnie pomysł na moje życie. I myślę, że też druga sprawa to jest taka, że drugi człowiek nigdy nie uszczęśliwi mnie w ten sposób, jakim ja sobie wyobrażam. Nie, my jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie i to mamy siebie uszczęśliwiać poprzez relacje z Panem Bogiem, mi się wydaje, tak? Jeśli tego nie ma, to jest trudno, chociaż naprawdę nie chcę, bo nawet mój mąż czy wiele osób w takiej sytuacji jest, że nagle, prawda, on się stara, a ta druga osoba zrywa wszystko i koniec, tak? I co wtedy? To jest bardzo trudne i mówię, ja odsyłam do Sychara, do wspólnot, do kościoła.
1: W jednym słowie, co to jest miłość?
2: No, miłość to odpowiedzialność dla mnie.
3: Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć.
2: Jeszcze chciałam powiedzieć o tym ponownym ślubie naszym kościelnym. Bo zaraz po tym, jak mąż się przeprowadził do mnie, to okazało się, że będzie peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej tutaj, w Grodzisku. Poszliśmy, okazało się, że na tej mszy będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. I tak się to stało, że jak ksiądz poprosił tam wszystkie małżeństwa, to my stanęliśmy jako pierwsi i przed księdzem i ksiądz nam związał jeszcze raz ręce, stół i wszyscy płakaliśmy. Ja, ten kapłan, bo nas znał moją historię. Wszyscy płakaliśmy wtedy, pamiętam. Było takie to wzruszające i tak dziękowałam Matce Bożej, że po prostu, że jeszcze w ten sposób pozwoliła nam jak gdyby odnowić przyrzeczenie małżeńskie, tak jakbyśmy ponownie wzięli ślub. Naprawdę, to było coś niesamowitego.
3: To były taki sam bardzo początki, tak? Czyli już postanowiliśmy, że jesteśmy

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Chcę głosić Twą wielkość, Boże mój Królu, i błogosławić imię Twe zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię.

Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.

Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: jest powtórka. Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Minęła godzina 22, słuchacie Radia Emaus i Muzycznego Kalejdoskopu. Ja nazywam się Daniel Badecki, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na kolejne muzyczne spotkanie. Dobry wieczór. A będzie to spotkanie naznaczone latem, naznaczone wakacjami, ale nie tylko, bo jeszcze bohaterem dzisiejszej audycji będzie Leoš Janáček, czyli jeden z najwybitniejszych czeskich kompozytorów. Można śmiało powiedzieć, że najwybitniejszy obok Dvořáka i Smetany. A dlaczego? Dzisiaj chcę go wspomnieć. Niebawem, za kilka dni mija setna rocznica prawykonania symfoniety Leoša Janáčka i chciałbym, abyśmy dzisiaj w całości jej posłuchali, bo to niezwykle ciekawy utwór. Jedyny taki utwór przypominający symfonię, a tak się składa, że Leoš Janáček nie napisał żadnej symfonii, chociaż miał w planach napisanie takowej o tytule Dunaj, natomiast ona pozostała tylko w szkicach. Więcej o symfoniecie już niebawem, ale teraz chciałbym, abyśmy poczuli letni klimat. A o to zadba najlepiej Stevie Wonder w piosence Summer Soft.

To był Stevie Wonder w piosence Summer Soft. To utwór pochodzący z albumu Songs in the Key of Life, czyli chyba jednego z najbardziej znanych, najbardziej cenionych albumów w historii muzyki popularnej. Utwory, kompozycje z tego albumu już nieraz pojawiały się tutaj na antenie Radia Emaus i podczas naszych audycji, naszych spotkań. Zachęcam do tego, byście sięgnęli do tego albumu podczas jakiegoś letniego wieczoru, spaceru, przejażdżki rowerowej, czy też podczas podróży na wakacje. A teraz garść muzyki symfonicznej. Zaczniemy od nie mniej śpiewnego utworu, nie mniej śpiewnej kompozycji, która wprost nawiązuje do lata i ma w sobie też słowo pieśń. Chodzi o pieśń lata, A Song of Summer. Ten poemat symfoniczny na orkiestrę autorstwa Frederica Diliusa został ukończony w 1931 roku, ale ma dość długą i zawiłą historię. Wywodzi się on z niepublikowanego utworu symfonicznego z 1918 roku, pierwotnie zatytułowanego Poem of Life and Love. W 1921 roku Dilius powiedział Peterowi Warlockowi, że zgubił większość partytury tego utworu. Natomiast Dilius wznowił pracę nad tą kompozycją, ale już po utracie wzroku, dyktując nuty swojemu sekretarzowi Ericowi Fenbiemu. Prawykonanie utworu odbyło się w Londynie 17 września 1931 roku, a pierwsze nagranie zrealizował John Barbirolli wraz z orkiestrą Halle 4 lutego 1950 roku. Zresztą ta orkiestra nieraz dzisiaj się pojawi. Dilius wyjaśnił Fenbiemu kontekst poematu symfonicznego, mówiąc tak. Chciałbym, żebyś wyobraził sobie, że siedzimy na klifach porośniętych wrzosem i spoglądamy na morze. Długo wybrzmiewające akordy wysokich strun sugerują czyste niebo oraz ciszę i spokój tej sceny. Musisz zapamiętać tę figurę, która pojawia się w partii skrzypiec, gdy muzyka staje się bardziej ożywiona. Wprowadzam ją tam, aby zasugerować łagodne wzloty i upadki fal. Flety sugerują przelatującą mewę. Tak o swojej kompozycji opowiadał Frederick Dilius swojemu asystentowi, a sam kompozytor, mając problemy ze wzrokiem, potrafił namalować tak piękny obraz dźwiękami. To jest bardzo ujmujące, przejmujące i mam nadzieję, że przekonacie się o tym teraz sami, słuchając tego poematu symfonicznego A Song of Summer, czyli pieśń lata autorstwa Frederica Diliusa w wykonaniu London Symphony Orchestra pod dyrekcją Sir Charlesa Grovesa.

Wysłuchaliśmy przed chwilą pieśni Lata autorstwa Frederica Diliusa, do którego jeszcze dzisiaj wrócimy na koniec audycji. Ale teraz czas na drugiego bohatera. Przed nami Leosz Janaczek i jego Sinfonietta opus 60. Tak jak wspomniałem, niebawem mija setna rocznica prawykonania tego dzieła, mianowicie 26 czerwca będzie minie setna rocznica prawykonania właśnie tej symfoniety. I tak jak wspominałem, jest to dzieło szczególne, ponieważ jest to jedyne dzieło, które zahacza o pełnowymiarową symfonię. Niektórzy muzykolodzy nazywają symfonietę Leosza Janaczka taką lżejszą symfonią nawet. I rzeczywiście nie jest to chyba określenie na wyrost. Kompozycja ta, tak jak wspomniałem, została napisana również w 1926 roku, czyli w tym samym, w którym miało miejsce prawykonanie. Dzieło jest pięcioczęściowe. Natomiast to, co jest bardzo charakterystyczne, to bardzo rozbudowany skład instrumentów dętych, blaszanych. Impulsem do powstania symfoniety było zlecenie, jakie czeski klub sportowy Sokół zlecił Janaczkowi. Miał skomponować uroczystą fanfarę na 8. kongres tej organizacji. Po ukończeniu utworu czeski kompozytor postanowił jednak dodać do niego 4 kolejne części, które napisał w ciągu 3 tygodni w marcu 1926 roku. Natomiast Sokół stanowił istotny element czeskosłowackiego ruchu narodowego, którego patriotyzmem kierował się również Janaczek. Dlatego też nazwał początkowo tę symfonietę symfonietą wojskową. Co więcej, chciał też złożyć hołd swojemu rodzinnemu miastu, Brnu, właśnie w tym utworze, nadając 5 częściom w szkicu programowym do premiery tego prawykonania tej kompozycji następujące tytuły: Fanfara, Zamek, Klasztor Królowej, Ulica, a także Ratusz. Tytuły części zostały jednak pominięte przy wydaniu drukowanym, a Janaczek zadedykował symfonietę Rozie Newmarsh, angielskiej pisarce muzycznej, z której inicjatywy Janaczek odwiedził Anglię w 1926 roku. Cechą charakterystyczną wszystkich 5 części są krótkie, rytmiczno-melodyczne tematy, które często nawiązują do tańców ludowych. Symfoniczne opracowania, na przykład w duchu tradycyjnej formy sonatowej, można dostrzec co najwyżej w niewielkim stopniu. I tak z jednej strony ta symfonietta jest nowoczesna, ale z drugiej strony jest konserwatywna. Skąd ten paradoks? Chociażby z tego powodu, że jednak Leosz Janaczek był krytycznie nastawiony do tego, co proponowali kompozytorzy drugiej szkoły wiedeńskiej, nowej szkoły wiedeńskiej, gdzie ten język muzyczny był bardzo taki nowoczesny, bardzo modernistyczny i odbiegał od tego, do czego przyzwyczaiła się muzyczna Europa w XIX wieku. Janaczek wielokrotnie krytykował, wypowiadał się na ten temat. Zresztą o swojej kompozycji po prawykonaniu powiedział, że jest to kompozycja, w której najlepiej udało mu się jak najściślej zbliżyć do nastroju prostego człowieka. Każda z 5 części ma indywidualną instrumentację. W pierwszej występuje 9 trąbek, 2 tuby tenorowe, 2 trąbki basowe oraz kotły. W drugiej dominują instrumenty dęte drewniane, a w trzeciej instrumenty smyczkowe. W czwartej trąbki instrumenty smyczkowe, a dopiero w piątej części rozbrzmiewa cała orkiestra. Za chwilę wysłuchacie całej symfoniety, która trwa około 25 minut, składa się z 5 części. Pierwsza część Allegretto, druga Andante, trzecia Moderato, czwarta Allegretto, piąta Andante con moto. I tak jak już wspomniałem, każda z tych części ma bardzo zindywidualizowaną instrumentację. Skład instrumentalny jest bardzo różny. To też jeszcze na dodatek charaktery poszczególnych tych części są bardzo skrajne, chociaż są motywy, które spajają każdą z tych części. Motywy melodyczne, harmoniczne, interwałowe. To wszystko spaja i tworzy jedną całość, jeśli chodzi o cały ten cykl
Leosza Janaczka. Zatem zostawiam was z symfonietą opus 60 czeskiego kompozytora Leosza Janaczka, kompozycji jednej z najbardziej grywanych, najbardziej znanych, najbardziej popularnych, cenionych kompozycji tegoż czeskiego kompozytora. Zostawiam was z Halle Orchestra pod dyrekcją Sir Marka Eldera, a to wykonanie pochodzi z 2011 roku z pewnego niesamowitego wydarzenia, mianowicie BBC Proms.

To był Leosz Janaczek i jego Sinfonietta op. 60 w wykonaniu Halle Orchestra pod dyrekcją Marka Eldera. Wykonanie to zostało zarejestrowane podczas festiwalu BBC Proms, w tym przypadku edycji, która odbyła się w 2011 roku. Zresztą o BBC Proms mam zamiar opowiedzieć nieco więcej podczas jednej z audycji. Tym bardziej, że niebawem ten festiwal się w Wielkiej Brytanii rozpoczyna.

utwór, ten cykl został pierwszy raz prawykonany w Lipsku 23 października 1913 roku pod dyrekcją Artura Nikisza. I tak dobiega końca nasza pierwsza wakacyjna letnia podróż muzyczna, ale to nie ostatnia nasza podróż. Będziemy co środę w okresie wakacyjnym się spotykać i odkrywać kolejne piękne światy muzyczne. Za dzisiaj wam serdecznie dziękuję. Życzę wam wszystkiego dobrego, jeśli chodzi o te nadchodzące wakacje. Wypoczywajcie przede wszystkim bezpiecznie i z dobrą muzyką. A teraz przed wami London Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Vernona Handleya i Summer Night on the River, czyli drugi z utworów pochodzących z cyklu, dwa utwory na małą orkiestrę Frederica Diliusa. Wszystkiego dobrego wam życzę, dobrego jeszcze wieczoru i dobrej nocy. Do usłyszenia.

Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. To jest powtórka.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Przeszło w końcu upragnione lato. Co tak. Prawda, teraz już co niektórzy słyszałem, już dzisiaj od rana narzekają na te upały, ale ja milczę. Lubię ciepło, lubię jak słoneczko grzeje przez całą dobę praktycznie, więc mam nadzieję, że cieszycie się również ze mną. Co prawda przydałbyś jakiś urlopik, chociaż malutki do tego, no ale...
2: Poza tym tak narzekaliśmy, że w zimie było zimno, to teraz nie narzekajmy, że w lecie jest
1: bardzo
2: ciepło.
1: Bardzo wdzięcznym tematem, zawsze można ponarzekać, jakaby nie była, ale my dziś, mam nadzieję, nie będziemy narzekać, będziemy, mam nadzieję, dużo grać. A na trzy kwadranse, na pewno nieco ponad trzy kwadranse, serdecznie zaprasza Dariusz.
2: I Paweł.
1: Witamy serdecznie w duecie dziś. Inaczej niż zwykle chciałbym powiedzieć, myślałem, że dzisiaj Ewa do nas zaglądnie, no ale jesteśmy we dwójkę. Mam nadzieję, że Ewa jest z drugiej strony radioodbiornika wspólnie z Ignasiem. Pozdrawiamy, machamy, uśmiechamy się ciepło. Chciałem powiedzieć chłodno, bo ciepło to już pewnie ciepła już dokładać nie trzeba, ale uśmiechamy
2: serdecznie.
1: Się serdecznie. No i zapraszamy na dzisiejsze notowanie. Dziś w naszej poczekalni skromnie tylko jedna propozycja i jedna nowa, stara propozycja. Jeszcze nie ten czas. Mam nadzieję, że przez najbliższy tydzień, a głosujecie do czwartku do 12, uda się Julii w ogrodach wskoczyć. Znaczy, Julia jak Julia. To jest projekt, bo Julii akurat ani ogrodów, tak jak ustaliliśmy w ubiegłym tygodniu, nie ma. Przynajmniej nie w tym utworze. Wielbić pana chce. Erden.lista.184

0: Julia w ogrodach. rdn.lista.184 to nasza jedyna propozycja do kolejnego notowania listy z mocą w tym tygodniu. No, niewystarczająca liczba głosów, punktów waszych. Pamiętajcie, ślemy SMS-y. Każdy SMS ma moc 10 punktów, więc naprawdę warto. Tym bardziej, że niezmiennie od kilkunastu już wręcz lat kosztuje złoty 23 całkowity koszt jednego SMS-a. W przypadku projektu Julię w ogrodach rdn.lista.184.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A na dzisiejszym notowaniu dzieje się dużo, bo tylko trzy osoby utrzymały swoją pozycję z tamtego tygodnia. Mamy 6 awansów i to niektóre są naprawdę spore i 11 aż spadkowiczów i to też są takie po 4, 5, 6 oczek w dół. Spadki największe widzę ze smutkiem, spoglądam 9 oczek w dół. Jedna piosenka zaliczyła, ale o tym za chwilę. Na razie przywitajmy na liście naszego pierwszego spadkowicza, a raczej pierwszą spadkowiczkę, Maria Bober z utworem Moc Słowa z 19 na 20. rdm.lista.146 w tym tygodniu punktów 11.

0: Ariela Bober, dziś na pozycji 20. No słabiutko, zaledwie 11 punktów. 11 wzięło się stąd, że ta jedynka z przodu to zapewne z waszych głosów internetowych. Jesteśmy również na stronie, lista z mocą w końcu reaktywowana. Możecie wchodzić, zaglądać, głosować przy okazji. rdn.lista.rdn.pl. Zaglądajcie i możecie sobie odsłuchać, sprawdzić numery przypisane do utworów i zostawić ślad, ale to przede wszystkim na Facebooku. Czekamy na was, o tym za chwilkę, teraz wędrujemy na pozycję 19.
1: Anne-Marie z utworem Przytul mnie, spadek z 17 na 19, rdn.lista.183, punktów 14.

0: Fajny utwór. Przytul mnie, Anne-Marie. Niestety ciągle w dół, dwa oczka niżej, jeśli chodzi o notowanie z ubiegłego tygodnia. erden.lista.183 punktów 14.
1: Jedni chcą się przytulać, inni chcą porywać, tak jak w przypadku Ani Jaskierskiej. Ania Jaskierska z utworem Porwij mnie spada o 4 oczka z 14 na 18. Zyskała 15 punktów, czyli jeden punkcik więcej od Anne-Marie. A jak będzie za tydzień, no to wszystko zależy od was. erden.lista.113

0: angielska?
1: W dół tabeli. No, ostatnio nie wiedzie się ani. No, ale bywały już takie tygodnie, że spędzała na 20 lokacie, a potem wędrowała do góry. Dziś nikogo nie żegnamy, ani tym bardziej, więc mam nadzieję, że będzie więcej głosów, a żeby tak się stało, telefony w dłoń, erden.lista.113.
0: A za Anią Jaskielską tak samo też cztery oczka w dół, Święty drugiego planu na 17 pozycji z utworem Zawracaj nas. rdn.lista.182.18.

0: Bardzo spokojnie dziś gramy. Zostaniemy w tym klimacie jeszcze przez pewien czas, póki co na pozycji 17 święty drugiego planu. Kolejny spadek niestety. Zawracaj nas rden.lista.182 punktów 18.
1: A na miejscu 16 pierwszy awans dzisiejszego wieczoru. Mniejsze granie w domu ojca. Z 18 na 16. Bardzo mnie to cieszy, że to idzie w górę. Mi ten utwór jakoś bardzo siadł i lubię tak sobie go posłuchać. W domu ojca rdn.lista.179 punktów 19, także też jeden punkcik więcej niż święty drugiego planu. Tak się układają zacięte te walki i zaraz widzę, że znowu o jeden punkt była walka między 15 a 14. Wszystko zależy od was. Wysyłajcie SMS-y, to tych punktów będzie więcej.

0: Nie dziwi awans, wręcz cieszy. Mniejsze granie, perełka, jedna z sześciu dzisiejszych utworów, która wędruje do góry. rdn.lista.179 to numer przypisany do utworu W domu ojca. rdn.lista.179. Zapamiętajcie, ślijcie smsy. No i oczywiście zaglądajcie na Facebooka, za chwilkę tam wpadniemy, a teraz zaglądamy na pozycję 16.
1: 15, dokładnie. I miejsce 15, no ostatnio cieszyliśmy się, że byli razem w pierwszej dziesiątce, a teraz potężny spadek. Ksiądz Jakub Bartczak z utworem Lubię być księdzem. 9 oczek w dół z 6 na 15, z pierwszej do drugiej dziesiątki. No, nie wiem, co się podziało, co takiego zaważyło na tym, że taki potężny spadek. 24 punkty w tym tygodniu. Jeżeli chcecie, żeby ksiądz Jakub Bartczak wrócił do pierwszej dziesiątki, a może powalczył o miejsca na podium, to ślijcie smsy rdn.lista.902.

0: Jest to dobrze.
1: Było lepiej, ale i tak jest dobrze. Bo będzie z powrotem pierwsza dziesiątka. Jestem przekonany, że tak się stanie. No, byli wspólnie i siostra Julita, i ksiądz Jakub poza pierwszą dziesiątką, no ale nie obok siebie, bo obok księdza Jakuba jest chłodno, bardzo chłodno w te upalne dni. No to wjeżdża teraz oczywiście Marcin Styczeń i noc pojedynku rdn.lista.170 punktów 25.

0: wziąć do siebie. Kolejny spadkowicz, 6 oczek w dół i znowu z pierwszej do drugiej dziesiątki, z 8 na 14 miejsce, Marcin Styczeń. No, mamy spore przetasowanie w tym tygodniu, trzeba przyznać, ale to nie koniec niespodzianek, bo można powiedzieć, że najlepsze zostało może nie na koniec stricte, ale jest wysoko.
1: Teraz na pozycję 13.
0: Tak, patrzę. Szczęśliwa 13, no nie do końca, bo spadek, ale tylko o jedno oczko. Agnieszka i Miłek i Mariusz Śniegulski w utworze Ocean bez dna. 28 punktów zdobyli rdn.lista.156. Takie SMS-y wysyłamy, jeżeli chcemy, aby Agnieszka, Miłek i Mariusz Śniegulski popłynęli na

0: i spadek. Niekto na oceanie. Trochę w dół, trochę w górę. Agnieszka i Mariusz dziś na pozycji 13, punktów 28. No niestety pozostajemy w strefie spadkowiczów i znowu duży spadek.
1: 5 oczek w dół. Siostra Julita Zawadzka. Z 7 na 12 z utworem Czuwajmy. No nie dogoniła księdza Jakuba. Może to i lepiej, że nie dogoniła. Może go zawoła znowu, żeby wrócili do pierwszej dziesiątki.

że wasza obecność na Facebooku. Póki co mogę pozdrowić was wszystkich od Jacka. I my Jacka również serdecznie pozdrawiamy. I słuchamy sobie tutaj siostry Julity. Czekamy na was na Facebooku. Jeżeli chcecie głosować na siostrę Julitę, to wysyłajcie SMS-y rdn.lista.026 na numer 7148.

0: Czekamy na Facebooku. Wpadajcie, zaglądajcie, pozdrawiajcie. Będziemy czytać wasze pozdrowienia. Możecie również zadzwonić, jak to robi nasza stała słuchaczka Zosia. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, ściskamy. Życzymy zdrówka. My będziemy teraz na pozycję 11. Tutaj się zadomowił nasz ulubiony duet.
1: Aaron i Krux z utworem Anioły. rdn.lista.142.32.

0: nie słyszą. Mam nadzieję, że wysłyszycie, jesteście z nami i głosujecie na aniołów Arona i Kruksa. rdn.lista.142.32.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A pierwszą dziesiątkę otwiera nam dzisiaj spadek z 9 na 10. Adam Rymasz i grupa Odpowiem z utworem Bliżej, Mocniej i Więcej. 33 punkty, czyli znowu o wejściu do pierwszej dziesiątki zadecydował jeden punkt między Aaronem Kruksem i Adamem Rymarzem i grupą Odpowiem.

rdn.lista.124. Jeżeli chcecie, żeby bliżej, mocniej, więcej było bliżej pierwszych miejsc, żeby mocniej usłyszeć i żeby więcej było takich kawałków w naszej liście.

0: spadek, bliżej, mocniej, więcej, no mniej, słabiej niestety. I dalej, od podium przynajmniej w tym tygodniu. Adam Rymarz, grupa Odpowiem, punktów 33, ale w pierwszej dziesiątce będzie bardzo pozytywnie. Tylko trzech spadkowiczów, z czego jeden już za nami. A teraz dla odmiany duży skok w górę.
1: Ktoś miał nadzieję, a dokładniej Marcin Wargocki miał nadzieję, że wpadnie do pierwszej dziesiątki. I rzeczywiście z 15 sześć oczek w górę, prosto na miejsce 9. 36 punktów zdobył w tym tygodniu Marcin Wargocki, a jeżeli chcecie, żeby ich było więcej w przyszłym tygodniu, no to głosujcie rdn.lista.181.

0: Marcin Wargocki z utworem Nadzieja. Jeżeli macie nadzieję, żeby posłuchać kolejnych utworów, innych, nowych utworów i chcecie zgłosić się do poczekalni, to wysyłajcie swoje propozycje na lista@rdn.pl i wtedy taki utwór trafi właśnie do naszej poczekalni, żebyśmy mogli go wygrać, zagrać. No to najpierw musicie właśnie się zgłosić. A my lecimy do 8. miejsca.
1: 8. przed nami, a dopiero 3. utwór, który awansuje w tym tygodniu. Grzegorz Kloc. Cieszymy się bardzo. Utwór Płaszcz w górę. Coraz wyżej z każdym tygodniem. Dzięki waszym SMS-om. rdn.lista.166.38.

0: powiedz mi, bo tak w sumie teraz do mnie dotarło, że już niedługo w sumie wakacje już pukają do nas. I masz jakieś plany wakacyjne, czy...
1: Wrażliwy temat. Pytasz o moje wakacje. Tak, wakacje te w kalendarzu przed nami, tak jak mówiłem na początku, a ja marzę o takim malutkim chociaż urlopiku. No niestety nie mam. Mam nadzieję, że chociaż uda mi się jakiś przedłużony weekend w tym roku zaliczyć, bo to jest naprawdę drażliwy temat i pozdrawiam moją rodzinkę i obiecałem im, że w tym roku mi się uda, więc już nieważne gdzie, ważne z kim. No i to się udało, więc nie wiem jak twoje plany, ale jeszcze tak na szybko to dopytam. Nie zapytam o ciepłe kraje, bo nie trzeba wychodzić daleko.
0: To prawda.
1: Ale no, jak twój urlop? No my urlopu od listy, wy urlopu od listy nie macie. Jesteśmy przez całe wakacje, więc tu możecie być spokojni.
0: Pytanie, gdzie będziecie nas słuchać? Czy w domu, czy na wyjeździe? Zawsze możecie nas włączyć i słuchać to. My się tutaj od listy nie urlopujemy, nie wakacjujemy, a moje wakacje... No, czas pokaże, nie? Jeszcze nie ma jakichś specjalnych planów tutaj zaklepanych.
1: Bardziej to są takie spontaniczne.
0: Dokładnie.
1: Ja tak liczę, że może na last mi się coś uda. No, choćby tutaj gdzieś w naszym pięknym kraju. Ale tak jak mówię, nie będę gardził, przyjmę każdy dzień wolnego. No dobrze, tyle może. Wy wypoczywajcie. Mam nadzieję, że wasz urlop będzie udany i pogoda chyba nie będzie wam krzyżować drogi i będziecie mogli śmiało wypoczywać w każdym zakątku Polski przynajmniej. Dobrze.
0: A jeżeli wybieracie się na wakacje, to pamiętajcie, żeby mieć ze sobą anioła. Anioła pańskiego. Od takiego, jakim śpiewa go Kapela N. Takie płynne przejście.
1: Tak.
0: Bardzo. Poczyniłem spadek Kapeli N z 5 na 7 drobny, tak, czy to lekkie potknięcie, czy to tendencja. Mam nadzieję, że to tylko lekkie potknięcie i znowu będzie do góry piąć się w następnych notowaniach. Na razie 41 punktów, rdn.lista.180 na Kapelę N.

0: Kapela N, Anioł Pański, dwa oczka. No niestety, no ale punktów też i mniej zapewne niż w ubiegłym tygodniu, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie w tym tygodniu, przez ubiegły tydzień, uzgromadził ich...
1: 41.
0: Zgadza się. A teraz, no dzisiaj mamy z przytupem te awanse, ale to nie będzie największy dziś awans.
1: A, już tak powiedziałeś, no... Mogłeś zostawić taki suspens lekki, a tutaj... A dobra, no ale no cóż. Narodzenie, 10 oczek w dół, z 16 na 6, Gigi Duo 6G. Nie wiem, czy największy skład w naszej liście, to tej możecie, jeżeli macie informacje, to możecie nas poprawić, jeżeli to jest... Jeżeli gdzieś więcej niż 6 członków tego zespołu jest... Narodzenie, tak, powiedziałem, rdn.lista.172, 42 punkty zdobyli w tym tygodniu.

0: Ja mógłbym słuchać do końca. I jeszcze raz. I repeat, i repeat. Świetnie.
1: Ale niestety czas nas goni. A jak zapowiedziałeś przed chwilą, że mamy jeszcze większy awans, to mnie już tutaj nosi, żeby puścić właśnie ten kawałek.
0: Ewę. Mam nadzieję, że jest teraz przy swoim.
1: To, że pozdrawiamy Ewę, to jedno, ale ja bardzo chciałbym wszystkim słuchaczom podziękować, bo to mam nadzieję, że przyczyniłem się po części, że to moje apele właśnie o głosowanie na Dzikie Serca z 20 miejsca. Myśleliśmy tydzień temu, że wypadną z listy, że to już będzie ostateczne pożegnanie.
0: Chyba ty.
1: Nie. Właśnie bałem się, ale nie. Okazuje się, że Dzikie Serca dzięki waszym głosom wskakują z 20 na 5 miejsce. 15 oczek do góry, 77 punktów obdarowaliście Dzikie Serca. 77 punktów zdobyli. Się troszkę zagmatwałem. Jeżeli chcecie, żeby jeszcze wyżej zawalczyli o czwarte, trzecie, drugie, może nawet pierwsze miejsce, to głosujcie rdn.lista.162 na numer 7148.

0: 77 punktami. O, teraz obdarowaliście dzikie serca. Okay. Poćwiczyłem dykcję i teraz wyszło. Mam nadzieję, że teraz było powiedziane po polsku. Bo jakby dwa razy było źle, to byłoby.
1: Bardzo. 2 siódemki.
0: Tak.
1: A teraz 1, 2, 8. Czyli liczba głosów, którą zbierał Janusz Jędrusik. Oczywiście dzięki wam. I cóż mogę ci dać? Pozycja 4 zachowana. Erden.lista.116. Bezradność.

0: za podium Janusz Jędrusik. Stabilnie, bardzo stabilnie. Blisko, ale jednak daleko, bo nawet jakby podwoju, potroju liczmy. Nie, jakby potroju.
1: No to też, by brakło.
0: No, musiałby teraz potworzyć.
1: Czterokrotnie więcej głosów tak. Musiałby zdobyć.
0: Brzmi dużo lepiej, ale to nie w tym tygodniu, nie tym razem, ale jest wysoko. Gratulujemy bardzo serdecznie. Janusz Jędrusik, cóż mogę ci dać? rdn.lista.116.
2: Miejsce trzecie.
1: I spadek z drugiego, tylko Jezus z utworem Ja kłania. rdn.lista.940, punktów 445. I można powiedzieć, że znowu wszystko się rozgrywa o małe ilości punktów. Tam w dole tabeli to były jeden punkt, a tutaj tak naprawdę jeden SMS, kilka głosów internetowych i mogłoby być wszystko inaczej, ale no w tym tygodniu tylko albo aż trzecie miejsce dla zespołu Tylko Jezus.

Ja kłania Magdalena Bober, którą słyszymy jeszcze w tle. Projekt Tylko Jezus, pozdrawiamy. Nie wiem, czy udało się zaglądać na Facebooka dziś Mariuszowi bądź małżonce. Ale czekamy na Was jeszcze przez kilka chwil, bo przed nami już tylko dwa utwory w 706 notowaniu listy z mocą.

0: Miejsce drugie.
1: Arete z utworem Zwyciężyłaś w tym tygodniu na miejscu drugim. Awansowały z trzeciego. rdn.lista.133 i tak jak mówiłem, 458 punktów, czyli no jeden SMS tutaj różnicy, kilka punktów internetowych na stronie lista z

Pozycja druga odzyskana, no ale to w przypadku Arete mało. No nie przywykliśmy do tego, że no poza podium to jedno, no ale poza pierwszą lokatą niby tak blisko, ale też daleko, więc 458 punktów zdecydowanie nie wystarczyło. Dziś mamy knockout wręcz i to nie w wykonaniu Arete. Erden.lista.133 to numer przypisany do utworu Zwyciężyłaś.

0: Miejsce pierwsze.
1: Już tylko jedna niespodzianka pozostała. Właściwie nie niespodzianka, bo jeśli słuchacie nas dokładnie od samego początku, skrupulatnie liczycie, to wiecie, że pozostał już tylko jeden utwór, który pozostał na pozycji sprzed tygodnia. O kim mowa?
2: Magdalena Sikora z utworem On z nami uzyskała 814 punktów, także no
1: pięknie.
2: Prawie dwa razy tyle, co Arete albo Tylko Jezus. Ja korzystając z okazji w tym momencie na szybko zaglądę na Facebooka, pozdrowię Michała, Marcina i Piotra, którzy tutaj się nam zameldowali.
1: Pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że będziecie z nami.
2: I Marka.
1: Pozdrawiamy Marka, pozdrawiamy was wszystkich, tych mniej interaktywnych też, którzy gdzieś tam sobie w tle nas podsłuchują. Mam nadzieję, że będzie z nami również za tydzień. My będziemy, już będzie wakacyjny czas. Czekamy na was w waszym ulubionym radiu, a za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy dobrego tygodnia. Nisko kłania się Dariusz Jakubiak
2: i Paweł Hajduga.
1: Do usłyszenia.

0: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.
1: To była powtórka.
2: Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Z nauczania papieża Franciszka. Dziś drugi dzień nadzwyczajnego konsystorza kardynałowie rozmawiają m.in. o koncepcji wojny sprawiedliwej. Dzięki hojności darczyńców papieska Fundacja Pomocy Kościołowi w Potrzebie pomogła w ubiegłym roku co 10. księdzu na świecie.
3: Do każdego z nas skierowane jest Pawłowe wezwanie. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Jeszcze w czynieniu dobra nie ustawajmy. Wszyscy mamy sympatię i antypatię i być może w tym momencie jesteśmy wściekli na kogoś. Powiedzmy przynajmniej Panu, Panie, jestem wściekły na tego, na tę. Proszę Cię za niego i za nią. Modlitwa za osobę, która nas irytuje, jest pięknym krokiem ku miłości i jest aktem ewangelizacji. Zróbmy to dzisiaj. Nie pozwólmy się okraść z ideału miłości braterskiej,
4: zapisane w katechizmie Kościoła katolickiego i w nauczaniu soborowym, a także wskazał na pilną potrzebę uściślenia pojęć, bowiem nauczanie społeczne Kościoła jest dziś poddawane manipulacjom, aby w jego imię usprawiedliwiać wywoływanie wojen. Potępił też nieproporcjonalne działania zbrojne agresorów, m.in. w Strefie Gazy i Libanie.
1: Papieska Fundacja Pomocy Kościołowi w Potrzebie opublikowała doroczny raport o swojej działalności.

0: W ubiegłym roku dzięki hojności darczyńców otrzymała prawie 146 milionów euro i dzięki tej pomocy mogła sfinansować ponad 5300 projektów w 141 krajach świata. Jednym z najważniejszych było wsparcie 40 tysięcy kapłanów, a więc co dziesiątego na świecie, poprzez przekazanie ofiar na blisko 1 900 000 intencji mszalnych. Papieska Fundacja wspiera też kształcenie ponad 13 tysięcy seminarzystów, przypomina prezes wykonawcza PKWP.
1: Od początku XXI wieku nasza uwaga skupia się przede wszystkim na krajach, w których chrześcijanie stanowią mniejszość i muszą mierzyć się z radykalnymi formami islamizmu, mówi Regina Lynch. Nadal wspieramy Kościół na Ukrainie, ponieważ sytuacja pozostaje tam bardzo trudna. Dużą uwagę poświęcamy również Bliskiemu Wschodowi, Syrii, Libanowi oraz Ziemi Świętej, dodaje szefowa pomocy Kościołowi w potrzebie. Prosi też o modlitwę w intencjach potrzebujących, bowiem, jak mówi, gdy sytuacja wydaje się beznadziejna, modlitwa może zdziałać cuda.
0: Dziś 149. rocznica jedynych objawień maryjnych w Polsce, uznanych następnie przez Kościół. Miały one miejsce w Gierszfałdzie, a wizerunek Matki Bożej Gierszfałdzkiej już w najbliższy wtorek zostanie odsłonięty w ogrodach watykańskich.
2: Odsłonięcie mozaiki wpisuje się w przygotowania do jubileuszu 150-lecia objawień. Miały one miejsce od czerwca do września 1877 roku, a Matka Boża ukazywała się wówczas 13-letniej Justynie Szafryńskiej i o rok młodszej Barbarze Samulowskiej, dzisiejszej kandydatce na ołtarze. Do jej beatyfikacji brakuje obecnie potwierdzenia cudu za jej wstawiennictwem.
3: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.
4: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Pięć minut z Bogiem.
5: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
6: Jezus stawia wymaganie, które porządkuje wszystkie relacje. Nie chodzi o odrzucenie rodziny, lecz o wskazanie punktu odniesienia, źródła, z którego wypływają nasze decyzje i sposób traktowania innych ludzi. Dobrze, gdy pierwszą i najważniejszą jest relacja z Bogiem. Choć doskonale wiemy, że czasami znajduje się ona na ostatnim miejscu, albo w ogóle jej nie ma. Wtedy zaczynamy opierać się na relacjach z innymi i na tym, co ludzie o nas powiedzą. Pomyśl, która relacja naprawdę kształtuje moje wybory i sposób postępowania.
4: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus. Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Na dobry dzień. Dobranoc z Radiem Emaus.

Dobra muzyka w Radiu Emaus. Dobranoc z Radiem Emaus.

Dobra muzyka w Radiu Emaus. Dobranoc z Radiem Emaus.

gdy się zejdą raz i drugi, kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością, bardzo się męczą, męczą przez czas długi. Co zrobić?

mnie, czy ja mógłbym serce złamać i itp. Gdy się farsa zmienia w dramat, nie gnam w kąt, czy te oczy mogą kłamać, ależ skąd. A gdy się czasem w życiu uda kobiecie z przeszłością, mężczyźnie po przejściach, kąt wynajmują gdzieś u ludzi i łapią trochę szczęścia.

a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Tak rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczerozłote, dam konika cukrowego,

A pani, cóż, nie chce tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam? Dam pierścionek z koralikiem, ten niebieski jak twe oczy.